Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. It's very

kisses. And in time may go.

0: Autopromocja.
1: Słyszycie to poruszenie w studiu? To nasze radiowe krasnoludki. Podobnie jak my, czekają na odważnych rodziców, którzy zawalczą o radiowe niespodzianki. Gwarantujemy pobudzającą dawkę emocji, dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim to, co bezcenne. Podziw i uznanie w oczach dzieci. Wasza ulubiona zabawa, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, powraca. Czekamy na Was od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30. Ja też poproszę o fanfary.
0: Autopromocja.

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Był, do Orleanu wtedy bym ruszył zaraz i na trąbce grał, tak jak nikt po prostu szał. Jak kiedyś Louis Armstrong, Ray Charles i inni też. Teraz ja, oni pójdą w cień, kiedy cały świat odkryje mnie solo.

Po cichutku, pomalutku, na paluszkach, na paluszkach.

0: cichutku, pomalutku, na paluszkach.
1: Autopromocja.
2: Ciśnienie w oponach?
3: Sprawdzone.
2: Hamulce?
3: Naoliwione i sprawne.
2: A kaski i odblaski?
3: Gotowe i błyszczące.
2: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
3: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
2: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
3: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
2: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
3: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
2: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
3: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
2: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
1: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Witamy w czwartek 24 września. Martyna Chuderska i Filip Kurski.

taką nieśpieszną piosenką Dzień po dniu przywitaliśmy się dzisiaj z wami. Zaśpiewały śpiewające mamy 5,5 minuty po godzinie 7 i pora wystartować nowy dzień. Słońce już wstało. Nie wiem, czy słuchacze Polskiego Radia Dzieciom też. Jeśli tak, to proszę dać znać. 22 645 20 55. Dzwonimy pod ten numer albo piszemy. Adres dzieci @polskieradio.pl. Dzisiaj, drodzy słuchacze, będziemy zajmować się tematem kostiumów. Kostiumów i teatralnych, i filmowych. Wiem, że lubicie chodzić do teatru i zdarza wam się po pierwsze obserwować to, co dzieje się na scenie, ale też czasem zaglądać za kulisy. Nie wiem, czy mieliście kiedykolwiek okazję, żeby zajrzeć do konkretnej pracowni. Dzisiaj będziemy mieli gości w studiu, którzy będą opowiadali o projektowaniu kostiumów teatralnych, o tym, na co zwrócić uwagę. Ja do wielu zakamarków teatralnych miałam przyjemność zaglądać, zarówno w Teatrze Lalka w Warszawie, jak i w Teatrze Gulliver, ale też w Teatrze Groteska. I to są wspaniałe miejsca, w których pracują bardzo, bardzo utalentowani ludzie. Dzisiaj te wątki będziemy przywoływać. No i mam nadzieję, że uda nam się uruchomić w was taki potencjał projektowania ubiorów, strojów, kostiumów. Może kiedyś próbowaliście, może takie projekty już wykonujecie. Rozrysowujecie sobie w zeszytach, na kartkach albo w blokach, w takich większych formatach. No to zapraszamy do tego, żeby takimi opowieściami się dzielić. No i jaki kostium wy byście chcieli dzisiaj założyć, jeżeli byłaby taka możliwość, i ruszyć w nim do szkoły albo do przedszkola. A może macie takie swoje ulubione ubranie? No i co sądzicie na temat kostiumów? Czy one muszą być tylko takie efektowne, czy również wygodne, swobodne, tak żeby aktor dobrze czuł się na scenie albo na planie filmowym? Sporo tych pytań, ale mam nadzieję, że na wszystkie uda nam się dzisiaj znaleźć odpowiedź. Mamy czas do godziny 9. A skoro mowa o teatrze, to będą też do zdobycia zaproszenia do teatrów, nie tylko w jednym mieście w Polsce, więc proszę słuchać uważnie, między innymi Szczecin. I Teatr Pleciu.

A taka będzie możliwość. Będziemy bawić się w naszym rodzinnym budziku około godziny 7:30. Będziemy rozgrzewać kości i chronić od starości oczywiście po godzinie 8. Po 8 też pojawią się goście. No i zapraszam bardzo serdecznie do współtworzenia i do rozmów, do współtworzenia audycji i do rozmów, rzecz jasna. Za chwileczkę z Filipem sprawdzamy pogodę. I cóż ja jeszcze miałam ważnego wam do powiedzenia? Ach, no, że zapraszam oczywiście do uczestniczenia w audycjach specjalnych na festiwalu filmowym w Gdyni. Dzisiaj wybieramy się redakcyjnie do tego pięknego miasta. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych zaczął się w poniedziałek i potrwa do soboty. W sobotę gala i rozdanie nagród, więc poznamy laureatów nagród filmowych w tym roku, no i między innymi nagroda Lwiątek. Zobaczymy, do którego dziecięcego filmu powędruje. O wszystkim wam będziemy opowiadać. Są zaplanowane dwie audycje specjalne. Audycja Kultura nie śpi jutro od 17 do 19 i druga w sobotę od godziny 14 do 16 w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Gdybyście chcieli nas odwiedzić, zapraszam serdecznie. Będzie można przyjść, podzielić się wrażeniami, pozdrowić i opowiedzieć o tym pięknym mieście. A jeżeli nie będziecie mogli być osobiście na festiwalu podczas naszych audycji w studiu plenerowym, to koniecznie włączcie radio i posłuchajcie. Piątek 17:19 i sobota 14:16. Zapraszam już teraz.

0: Przepraszam cię, Anno. Chciałam, żebyś wreszcie miała udane urodziny. I znowu nic nie wyszło. Przeze mnie.
1: Nawet w ten sposób nie myśl. Powinnaś się położyć.

0: łóżka, ale już.
1: Nie, czekaj, czekaj. Najpierw trzeba jeszcze urodzinowo zadać wielki barani róg.
0: Nie.
1: To najlepszy urodzinowy prezent.
0: To znaczy?
1: Że mogę się tobą opiekować.
2: Ciekawe, czy ktoś ma dzisiaj urodziny. Jeśli tak, to proszę się ujawnić.
3: Pogoda.
2: No to sprawdzamy. Słońce wstało 25 minut po godzinie 6, a zajdzie o 18.30, ale wcześnie. Dzień będzie trwał 12 godzin, 5 minut i 19 sekund, a księżyc w pełni świeci jak oszalały. Nie wiem, czy obserwujecie niebo. Namawiam nieustannie do tego. Dziś, 24 września, będzie dominować duże zachmurzenie, chociaż pojawią się też większe przejaśnienia. Przewidywane są przelotne opady deszczu. Codziennie to samo. Na północnym wschodzie również burze, podczas których suma opadów może osiągnąć 15 mm, a wysoko w Tatrach, zgadnijcie, co spadnie? Oczywiście, że śnieg. Oczywiście, że śnieg 24 września. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 do 17 stopni, lokalnie na północy tylko 13, a na terenach podgórskich około 12. Wiatr słaby lub umiarkowany, miejscami na północy i wschodzie, a podczas burz, no to wiadomo, że przybierze na sile i będzie wiał z kierunków zachodnich, a na szczytach Sudetów to porywy mogą osiągnąć nawet 90 km na godzinę, więc proszę na siebie uważać, jeżeli wybieracie się w góry. No i w nocy też duże zachmurzenie z przejaśnieniami wprawdzie, ale miejscami może występować deszcz lub mżawka, a wysoko w górach dla odmiany opady śniegu. Na północnym wschodzie suma opadów wynosić będzie do 15 mm, a lokalnie pojawiać się będą dziś wieczorem, w nocy i jutro nad ranem mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Więc takie nam się mleko rozleje. Bardzo przyjemna jest mgła, ale na pewno trzeba uważać. Proszę się ubierać na cebulkę, bo już zaczynają grasować pierwsze wirusy i bakterie. No i trzeba o siebie zadbać bez dwóch zdań, szczególnie o poranku. Trzeba ubrać się cieplutko, no bo jednak czuć już tę piękną porę roku, która wczoraj przyszła, czyli kalendarzową i astronomiczną jesień.

departament przelotnych opadów, sekcję burzy, piorunów i gradu, biuro prognoz i życzeń zbiorowych oraz własny gabinet odnowy. Halo, halo, pop.

mogę mieć pewność znakomicie. Czy to jest wydział zachmurzenia? Mam osobiście dwa życzenia.

Ministerstwo pracuje od rana. Każda chmurka jest zaplanowana. Każdy deszczyk ma nazwę, numerek. Księgowany jest każdy wiaterek.

wsparcie piorunów bezpieczne. Ministerstwo to wielka wygoda, już tajemnic nie kryje przyroda. Już nie trzeba parować przy oknie, tylko życie jest nudne, okropnie. Halo, halo, poproszę o pogodę. Chciałbym zobaczyć dziś przyrodę. W słonecznym blasku już o świcie. Mogę mieć pewność? Haha, znakomicie! Czy to jest wydział zachmurzenia? Mam osobiście dwa życzenia. Proszę o chmurę.

No to już wiemy, jaka jest pogoda, a teraz sprawdzamy, czy śpią mieszkańcy Białegostoku, bo mamy dla Was podwójne zaproszenie na Karmelka. Karmelek będzie grany 27 września, czyli w niedzielę, o godzinie 14. A nie tak dawno dzwoniła do nas słuchaczka i zdobywała zaproszenia na inny spektakl, ale o Karmelku wtedy wspominała, że taki wspaniały, że warto go zobaczyć. Ja widziałam Karmelka, ale w innym teatrze, bo tekst Marty Guśniowskiej cieszy się naprawdę dużą popularnością. A ten konkretny białostocki Karmelek bierze udział w 25. ogólnopolskim konkursie na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Podwójne zaproszenie. Czeka na osobę, moi drodzy, która dodzwoni się do nas jako pierwsza pod numer 22 645 2055 i odpowie na pytanie, które jest ściśle związane z tematem tego przedstawienia, ponieważ przeniesiemy się do najmniejszej wioski na świecie, w której mieści się najmniejsza zagródka na świecie, a w tej najmniejszej zagródce na świecie jest cała masa wiejskich zwierzaczków, pewnie najmniejszych na świecie, z których każde jest bardzo pożyteczne, wiadomo. Jak one są pożyteczne i co nam dają? Krowa, owca, kura, kogut, no i ten mały, maleńki karmelek, czyli piesek, który tak naprawdę nie wie, co mógłby dać od siebie. Zaczyna wielkie poszukiwania, w których pomogą mu widzowie. Ale może wy już macie pomysł. Co dostajemy w prezencie od krowy? Co od owcy? Co od kury? Co od koguta? No i co moglibyśmy dostać od maleńkiego karmelka? 22 645 2055, a Filip ma jeszcze pytanie dodatkowe, z czego zrobić karmel? Już to jest łasuch. Czekamy na pierwszą osobę z Białegostoku.

Ej, czy słuchacze w Białymstoku już się obudzili, czy jeszcze nie? 22 645 20 55. No ktoś próbował się tutaj dodzwonić, ale jak usłyszał, chyba że chodzi o Białystok, to zrezygnował. No proszę nie rezygnować, bo Karmelek to jest piękna historia, taka cieplutka, radosna. Opowieść o poszukiwaniu czegoś, co czyni nas potrzebnymi. Czegoś, co moglibyśmy ofiarować naszym najbliższym. A Karmelek jest naprawdę uroczy. Spektakl okraszony piękną muzyką, radosnymi piosenkami, zabawny. No i będzie można z Karmelkiem też porozmawiać. A nie wiem, czy będzie można go dotknąć, ale porozmawiać to na pewno. Więc powtórzę raz jeszcze pytanie. Czym obdarowują nas krowa, owca, kura, kogut i czym mógłby obdarować nas Karmelek, bo on sam tego jeszcze nie wie, więc trzeba mu podpowiedzieć. 22 645 20 55 podwójne zaproszenie na Karmelka granego w białostockim Teatrze Lalek w niedzielę o godzinie 14. Czeka na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni. Można też napisać, jeżeli wolicie taką formę, więc wybieramy adres dzieci@polskieradio.pl.

0: Pozdrawiamy wspaniałych słuchaczy z Poznania, którzy się do nas dodzwonili. No przepraszam, ale tym razem czekamy na Białystok i czekają na Białostoczan i pozdrowienia i oczywiście zaproszenia na spektakl Karmelek. No poczekamy na Was cierpliwie do godziny 9. Mam nadzieję, że te zaproszenia powędrują w dobre ręce, a ponieważ już prawie 31 minut po godzinie 7.
1: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
0: No to sprawdźmy, kto w ogóle nie śpi spośród słuchaczy. Już nie konkretnie w Białymstoku sprawdzamy. Drodzy dorośli, czekamy na Was. Jeszcze raz przypomnę numer telefonu do studia, bo może ktoś dopiero włączył. Polskie Radio Dzieciom 22 645 20 55. Jeżeli chcecie pokusić się o zdobycie radiowej niespodzianki dla swojej pociechy, to proszę nie zwlekać, tylko telefonować. Poza tym trzeba obudzić krasnoludki.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Pan Seweryn się dzisiaj do nas dodzwonił jako pierwszy. Dzień dobry, panie Sewerynie.
2: Dzień dobry.
1: I Selena.
2: Ale nie jestem sam.
1: Ach,
2: no właśnie.
1: Tak, ja wiem. To Filip mi wszystko podpowiedział. Cześć, Selenko, dzień dobry. No witam cię, moja droga. Jedziecie samochodem teraz?
3: Tak.
1: A dokąd ty jedziesz?
3: Do szkoły.
1: A do której klasy już chodzisz?
3: Drugiej.
1: O, druga klasa. Poważna sprawa. Podoba ci się w szkole?
3: Tak.
1: A kto pierwszy wstaje o poranku? Ty czy tata?
3: Ja.
1: Ale jesteś zuch. A kto cię budzi? Tak sama z siebie wstajesz? Czy masz jakiegoś koguta, który tam pieje?
4: Mam kota.
1: Kota! I ten kot cię budzi?
3: Mhm.
1: Mój kot też mnie budzi. Trochę mam mu za złe to, bo ja mam budzik nastawiony na 5, a on mnie już budzi po 4. Zbój jeden. No trudno. Trzeba to zaakceptować, jak się ma zwierzę.
2: Drapie w drzwi.
1: No właśnie. U mnie jest dokładnie tak samo. A wszystko przez co? Przez jedzenie. No, tak to u mnie wygląda. Kot najwcześniej je śniadanie ze wszystkich. Po 4, jak się nie da kotu jedzenia, to człowiek nie pośpi. No dobrze, tak was zagaduję. A my tutaj mamy sprawy, jak Filip by powiedział, konkursowe do rozwiązania. Dzisiaj o kostiumach teatralnych i filmowych będziemy dyskutować.
2: No i to brzmi bardzo trudno.
1: Tak, ale pan się nie przejmuje, panie Sewernie, bo pan na pewno zna odpowiedź na pytanie. Przecież my wiemy, że słuchacze Polskiego Radia Dzieciom to nie ma takiej możliwości, nie ma takiego pytania, na które byście nie wiedzieli, nie znali odpowiedzi. Tak, a pytanie dotyczy takich kilku produkcji filmowych i w zasadzie to może uda się panu odgadnąć, ile kostiumów rekordowo przygotowano do tych superprodukcji w Polsce, ale to będą jakieś widełki, proszę się nie martwić. Tutaj się będzie można o kilka tysięcy pomylić. Podobno polskim filmem z największą liczbą kostiumów jest superprodukcja

0: z 1960 roku. Domyśla się pan może
1: Krzyżacy.
0: Jaka? Krzyżacy. Wow, pan wie wszystko. Coś podobnego. Do której przygotowano kilkanaście tysięcy kostiumów.
1: Wow.
0: No, ja też jestem zaskoczona, że to aż tyle. I teraz jak pan myśli? Tak między 10 a 20 tysięcy. To pan tak celował mniej więcej w ile? Tak powiedzmy, że
1: nie,
0: można
1: no,
0: się
1: od 3... Więcej, to duża bitwa
0: od
1: 3 była. Dużo tych krzyżaków było.
0: No tak.
1: No to jak od 3...
0: Między
1: 10
0: tysięcy
1: tak
0: a 20, ale tak można się pomylić powiedzmy o 4 tysiące.
1: To my strzelimy w środku. 15 tysięcy.
0: 15. No i się zmieściliście.
1: Tak sprytnie.
0: Bardzo sprytnie. Zmieściliście się, bo podobno, to jest oszałamiająca informacja, podobno 18 tysięcy kostiumów przygotowano.
1: Kto to wszystko szył?
0: No kto to szył? No właśnie. To jest coś nieprawdopodobnego. Ilu krawców tam musiało być na pokładzie? Brawo! 18 tysięcy kostiumów. Coś podobnego. A rekord światowy zapisany w księdze Guinnessa należy do megaprodukcji Quo Vadis z 1951 roku. Jak pan myśli, ile tysięcy kostiumów wykorzystano do tej produkcji?
1: No, pewnie powyżej 20 tysięcy.
0: O, jeszcze więcej.
1: 30?
0: No, powyżej 30. To jeszcze musimy doprecyzować 30 ile tysięcy?
1: 35.
0: A trochę mniej.
1: 33.
0: I jeszcze ciut mniej?
1: 1.
0: A trochę więcej?
1: 2.
0: Tak.
1: 32. Nie mogę.
0: Szokujące.
1: To już małe miasteczko.
0: Prawda?
1: To już znaczy nawet nie małe, spore.
0: Całkiem spore miasteczko. 51 rok. No, no po dziś dzień oczywiście są szyte wspaniałe kostiumy też do filmów historycznych i bardzo wymagające. Dzisiaj będziemy mówić o kostiumach szytych do głośnej lalki. Bo nasza reporterka pobiegła porozmawiać z panem Tomaszem Osolińskim, który zajmował się tymi kostiumami. No i dużo, dużo ciekawostek jeszcze przed nami. Także gratuluję zdobycia niespodzianki. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękujemy.
0: I gdybyście chcieli kogoś pozdrowić, Selenko, panie
1: Selena.
0: Sewerynie, to proszę.
1: Kogo też pozdrowić?
2: Moją całą klasę. Panią.
0: Dziękuję pięknie.
2: Adasia, Misę Michasia, Krasnoludki.
1: A nasz Kokosa, nasz poranny budzik?
2: Kokosa też.
0: Ale się ładnie nazywa.
2: Mojego tatę, mamę, moich dziadków, drugich dziadków, wszystkie moje cioci. I cały świat.
0: Piękne pozdrowienia. Panie Sewerynie, co pan teraz doda do tego, jak już cały świat pozdrowiony?
1: Zatkało mnie. No może ufolutki, gdzieś, które gdzieś może są, gdzieś poza naszym światem. Ale te dobre.
0: Ufolutki zawsze warto pozdrawiać. Jasne, niech tam przychylnie na nas patrzą z jakiejś odległej planety.
1: I hobbity. To się chowają.
0: Tak, tak. To ja jeszcze dorzucę elfy. No bo krasnoludki to wiadomo, to zawsze ciepło, serduszko bije dla nich. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Do usłyszenia.
1: Wszystkiego dobrego. Pa, pa.
3: Jeśli kiszki się wam skręcą i zechcecie tylko jeść, adres ten zapamiętajcie. Wojska Polskiego 46.

46 minut po godzinie 7. Przypomnę, że czeka podwójne zaproszenie na Karmelka do białostockiego Teatru Lalek, więc jeżeli macie chrapkę na to zaproszenie, które można wykorzystać w najbliższą niedzielę o 14, to trzeba odpowiedzieć na pytanie, czym obdarowuje nas krowa, owca, kura, kogut i czym mógłby obdarować maleńki piesek Karmelek, który na razie sam jeszcze nie wie, co może od siebie dać. Można odpowiedzieć telefonicznie albo napisać odpowiedź na adres dzieci@polskieradio.pl. W rozmowie z panem Sewerynem wspomniałam o kostiumach do filmu Lalka, na który wielu, wielu czeka. 32 kostiumy z tej najnowszej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego są prezentowane, proszę Państwa, na wystawie czasowej Muzeum Łazienki Królewskie. Wśród nich znajdują się stroje Izabeli Łęckiej, Stanisława Wokulskiego, ale też innych bohaterów przybliżające świat warszawskiej arystokracji i mieszczaństwa końca XIX wieku. Bo w Lalce jest strój odgrywa rolę bardzo istotną i to więcej niż moda. Szyk, sposób budowania pozycji w świecie. No, są to na pewno kostiumy wyjątkowe. Tak jak wspomniałam, na ekspozycję wystawy składa się tych kostiumów 32. One zostały stworzone przez panią Katarzynę Lewińską i Tomasza Ossolińskiego. Są uzupełnione nakryciami głowy autorstwa Marty Galik i butami z pracowni Wandy Nowak. Jeżeli będziecie mieli czas, żeby tę wystawę zobaczyć,

0: to naprawdę warto. Ona jest otwarta do 13 grudnia, więc czasu jest sporo. W Pałacu na Wyspie, w Pałacu Myślewickim, w Starej Oranżerii. Szyk i konwenanse. Taki tytuł ta wystawa nosi. Proszę zaglądać na stronę łazienki-królewskie.pl i tam można znaleźć wszystkie informacje. Wystarczy wpisać szyk i konwenanse. No i wszystko wtedy stanie się jasne, więc sprawdzamy, kiedy jest otwarta wystawa, w jakich godzinach konkretnie. No i zapraszamy. Myślę, że to i dla dorosłych, i dla dzieci może być nie lada gratka. A z panem Tomaszem Ossolińskim porozmawiała o kostiumach, nie tylko do tego filmu, ale o pracy nad kostiumami i filmowymi, i teatralnymi, nasza reporterka Julka Rozbiecka. Więc już teraz zapraszamy was do wysłuchania pierwszej części tej rozmowy. No, mam nadzieję, że będziecie zaskoczeni. Mnie bardzo się kilka wątków podoba, szczególnie tych związanych z dzieciństwem pana Tomasza i z jego pierwszymi próbami szycia.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Siedzimy teraz w pana gabinecie, bo pracownia jest tuż obok. Pan jako projektant mody i krawiec ma pełno szpilek nawet na blacie.
2: Tak, ponieważ wczoraj szyłem jedną suknię, która wymagała tego, aby bardzo mocno użyć dużo szpilek. Stąd, jak to u krawca bywa, czasami jest lekki nieład. Jeżeli się wejdzie do pracowni, w której jest zbyt czysto i wszystko jest idealnie poukładane, to znaczy, że nikt tam nie pracuje, ale w trakcie pracy jest dużo ścinków, jest dużo szpilek, jest dużo nitek. Czasami jak wychodzę do sklepu, to nitki z siebie ściągam. Także to jest taka praca. Bardzo kocham tą pracę. Myślę, że pierwsze spodnie, które sobie sam uszyłem, ale skroił mi je krawiec, to miałem wtedy 7 lat. 7 lat i w ferie zimowe babcia moja posadziła mnie przy maszynie do szycia, pokazała, jak się tą maszynę obsługuje i poszywałem sobie te spodnie, w których później na wakacjach chodziłem. To była taka stara maszyna, która nie była maszyną elektryczną, tylko był taki nożny pedałek, taki pedał, takie wahadło i nogami wprawiało się w ruch. Bardzo dobrze działała i osoby, które takie stare maszyny jeszcze na jakieś babcie, dziadkowie mają w domach, to sobie bardzo chwalą, bo to są maszyny, które mają przeszło 100 lat i nadal dobrze szyją.
1: Rozmawiamy dzisiaj w Polskim Radiu Dzieciom o kostiumach. Pan jako krawiec i projektant mody na pewno powie mi, co to kostium, bo ja to zakładam na przykład marynarkę i uważam, że to mój kostium. Czy to tak?
2: Poniekąd ma pani rację, ponieważ z jakiegoś powodu tą marynarkę pani wybiera i chce pani w tej marynarce się dobrze czuć. Natomiast jeżeli oglądamy filmy kostiumowe, to są takie filmy, które przenoszą nas z opowieścią i z historią do dawnych czasów, to należy wykonać dla aktorów kostiumy, które pokażą, że ci aktorzy się znajdują w danej epoce.
1: Pracuje pan przy bardzo wielu produkcjach filmowych. Projektował pan kostiumy do filmu Lalka, ale też, jak wiem, pracował pan przy serialu, którego akcja dzieje się 200 lat wcześniej, czyli 1670. 70.
2: Katarzyna Lewińska to jest moja bardzo dobra przyjaciółka, z którą współpracuję. Kasia wymyśla takie stroje, czyli jeżeli ktoś z was oglądał 1670, taki serial, to jak wygląda Jan Paweł, jak wygląda Zofia, ksiądz Jakub, to wszystko wymyśliła projektantka kostiumów Katarzyna Lewińska i zgłosiła się do mnie, abym pomógł jej te ubrania wykonać. Na tym polega cała magia kina, że możemy dziś, tu i teraz przenieść się albo do roku 1670, albo do XIX-wiecznej Warszawy, gdzie dzieje się akcja powieści Bolesława Prusa Lalka.
1: Jak projektant mody albo krawiec siada do swojej pracy przy filmie, gdzie dla bardzo wielu osób trzeba uszyć te kostiumy, to od czego zacząć?
2: Pierwsze, co wykonujemy w naszej pracy, to się przygotowujemy w ten sposób, że chodzimy do bibliotek, używamy internetu, szukamy inspiracji w malarstwie, w sztuce, w tym, co kiedyś stworzono i przyglądamy się temu, jak wówczas ludzie ubierali się, jak żyli, jak wyglądali.

0: Kolejną rzeczą, która była dla nas bardzo przydatna przy pracy nad filmem Lalka, to był podręcznik. Podręcznik do kroju i szycia z XIX wieku. I dzięki temu mogliśmy najpierw skroić ubrania dokładnie według metody, w jakiej krojono w końcówce XIX wieku. Skrojenie ubrania to jest, kiedy mamy już materiał wybrany, z którego chcemy uszyć sukienkę, bierzemy nożyce, bierzemy taką formę papierową, taką foremkę, przykładamy ją do tkaniny i wykrawamy konkretny kształt, który później łączymy z innym kształtem, kolejnym kształtem i tak powstaje ubranie.
1: Te kształty to się nie pomylą nam? Co, do czego przyszyć?
0: Jeżeli pracuje się już tak długo w tym zawodzie, to dokładnie się wie, jak wyglądają skrojone, czyli w kawałkach spodnie, marynarka, sukienka i co należy zrobić, aby to wszystko razem zagrało na człowieku. To, co będziecie mogli zobaczyć w kinie, ten film, to jest nasza wypowiedź, nasz pomysł projektantów kostiumów na to, jak ten XIX wiek pokazać. My nie odtworzyliśmy ubrań, czyli nie uszyliśmy tak samo, jak są na obrazach, jak są w żurnalach mód, tylko wymyśliliśmy, jak bohaterki, bo tu o paniach teraz rozmawiamy, mogłyby w naszej interpretacji wyglądać w XIX wieku. Siłą rzeczy to panie wyglądały bardziej strojnie i dlatego tutaj się skupiamy w tej rozmowie głównie na aktorkach, na kobietach, które ubieraliśmy do tego filmu.
1: To były bardzo ciężkie stroje na pewno.
0: To są dosyć ciężkie stroje, są bardzo ciasne, ponieważ wówczas kobiety nosiły rodzaj takich gorsetów,
1: czyli zawiązanych
0: z tyłu i dzięki temu panie były bardzo szczuplutkie w pasie. Myśmy dokładnie tak ubierali nasze aktorki i one cały dzień spędzały na planie filmowym i grały w tych sukniach.
1: Narzekały?
0: Nie, panie nie narzekały, ponieważ aktorki, ten zawód pozwala tym paniom przeistoczyć się w inne postaci i często z Katarzyną Lewińską słyszeliśmy, że to ubranie, strój, który przygotowaliśmy im do konkretnej roli, do sceny, do filmu, też im pomagał zmienić się, bo aktorstwo na tym polega, że odtwarzamy inne postacie i zmieniamy charaktery. I te nasze kostiumy pomagały paniom w tym, aby stały się Izabelą Łęcką albo hrabiną Joanną Karolową.
2: Do rozmowy z panem Tomaszem Ossolińskim powrócimy po godzinie 8. Opowiemy wam jeszcze troszkę więcej o wystawie. I po 8 pojawi się też gość związany z najnowszą produkcją teatralną Teatru Lalek Gulliver. A tą produkcją i premierą, która nadchodzi, jest Kocia Szajka.
3: W kapeluszu życie jest piękniejsze. Ja kocham kapelusze, złociutka.

0: dziewczyny! Naście kapelusze!
1: Autopromocja.
2: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Witamy Was serdecznie po godzinie 8. Martyna Chuderska i Filip Górski. Dzisiaj zapraszamy do światów filmowego i teatralnego. Rozmawiamy o kostiumach, które są bardzo ważnym elementem i filmu, i spektaklu. Przed godziną 8 zaglądaliśmy na wystawę, jaką można zobaczyć w Łazienkach Królewskich, Szyk i konwenanse. Wystawa do 13 grudnia w Pałacu na Wyspie, Pałacu Myślewickim i w Starej Oranżerii. Aż 32 kostiumy z najnowszej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego. A wśród nich stroje m.in. Izabeli Łęckiej, Stanisława Wokulskiego czy innych bohaterów. Wspaniałe, niezwykle precyzyjnie wykonane kostiumy. A wiecie, że Łazienki Królewskie były tłem spotkań Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej. No i także jednym z planów zdjęciowych nowej ekranizacji powieści Bolesława Prusa, wyczekiwanej. Kostiumy powracają do miejsc wpisanych w świat lalki. Wielu dorosłych teraz sięga po tę książkę i przypomina sobie historię Stanisława Wokulskiego, więc warto na pewno zobaczyć również przepiękne kostiumy. Do pracowni pana Tomasza Ossolińskiego, który takie kostiumy wyczarował, zajrzała nasza reporterka Julka Rozbiecka, więc zapraszamy do wysłuchania drugiej części rozmowy.
4: Powiedział pan, że bardzo dużo czasu spędzili państwo w bibliotekach, a jak już państwo wszystko przeczytali, to co potem?
5: Przychodzi czas na spotkanie z aktorką. I pierwszą taką aktorką, którą mierzyliśmy, była Agata Kulesza. To były przymiarki. Pomierzyliśmy całe ciało. Na tej podstawie narysowaliśmy te foremki, tak aby można było później je zszyć, skroić i zszyć i przymierzyć na aktorce konkretny model sukni. Potem kroiliśmy to, czyli wycinaliśmy to wszystko z tkaniny, z której chcemy, abyśmy już uszyli gotowy kostium. Były kolejne przymiarki i tym sposobem nasze aktorki dostawały nowe kostiumy, bo w filmie ubrania nazywamy kostiumami filmowymi. Potem suknie przyjeżdżały do garderoby na plan, asystentki zakładały te suknie na nasze aktorki. Do tego jest jeszcze jedna pani bardzo istotna. To jest taka nazwa zawodu, który już dzisiaj bardzo mało kto zna.

0: mianowicie modystka. To jest pani, która robi nakrycia głowy i tą panią w naszym filmie była pani Marta Galik, która własnoręcznie przyozdobiła i zrobiła i zaprojektowała nakrycia głowy, kapelusze, bo musicie wiedzieć o tym, że kobieta w tamtych czasach nie wypadało jej i nie mogła wyjść na ulicę bez nakrycia głowy i bez na przykład rękawiczek na dłoniach. I w zależności od tego, jaką postać oglądamy na ekranie, tak zostały zaprojektowane dla niej kostiumy, aby można było odczytać też to, czy ta osoba jest bogata, biedniejsza, tak aby ten cały świat XIX wieku był pełny. Praca związana z tym projektem filmowym trwała 8 miesięcy. Także było to bardzo dużo czasu, ale też byliśmy bardzo usatysfakcjonowani i zadowoleni z tego, co możemy później zobaczyć. Trzeba też pamiętać o tym, że te wszystkie ubrania zostały uszyte dla konkretnych osób. Czyli jeżeli robimy ubranie na konkretną panią, to ta pani będzie się w nim bardzo wygodnie czuła. Pomimo, że jest to na przykład długa suknia, bardzo dopasowana, to jest ona dopasowana do tej konkretnej aktorki. I to wszystko, co my tutaj wykonaliśmy z Katarzyną Lewińską, pozwoliło naszym aktorkom, pomimo pewnego dopasowania, jednak czuć się w miarę swobodnie. Naszą rolą jest to, żeby tak jak wy możecie teraz to zrobić, wziąć kartkę papieru, kolorowe kredki i narysować sobie to, jak chcielibyście, żeby na przykład wasza mama jutro wyglądała. I to będzie kostium. Każdy film, kiedy zaczyna powstawać, w tym wypadku na podstawie książki wielkiej powieści Bolesława Prusa Lalka, należy przeczytać tą książkę albo scenariusz, jeżeli jest to wymyślona historia, i w tym scenariuszu lub w tej książce odczytać świat i wyobrazić sobie świat, w jakim rozgrywa się akcja opowiadania lub książki. Po prostu trzeba pracować na wyobraźni. Bardzo dużo materiału trzeba skroić po to, aby to wszystko się udało. I mamy to. Zapraszamy wszystkich do kin na nową ekranizację Lalki Bolesława Prusa.
1: Zapraszał pan Tomasz Ossoliński. A Julka spotkała nie tylko pana Tomasza, ale także panią konstruktor i krawcową z tej pracowni. Więc posłuchajcie jeszcze, co te panie miały do powiedzenia.
2: Natalia Bublik. Jestem konstruktorką i pracuję w atelier Tomasza Ossolińskiego. Projektant projektuje, czyli w tym przypadku pan Tomasz. Ja tworzę formy, czyli przekładam jego wizję na konkretne wykroje.
3: Żeby jak, wszystko pasowało.
2: Jak pokroić tą tkaninę, tak żeby po zszyciu wyglądało idealnie tak, jak on sobie to wymyślił, jak on to zobaczył. Czyli ja przekładam, ściągam z niebios na ziemię. A krawcowy już szywają to wszystko, czyli tworzą te jego pomysły, wcielają wyrób gotowy. Ten, który zobaczymy i możemy założyć.
4: Mam na imię Iwona. Pracuję na stanowisku krawcowa w atelier Tomasza Ossolińskiego.
5: Muszę współpracować z panią konstruktor. Muszę rozumieć to, czego ona mnie oczekuje.
3: Na razie przed panią leży kawałek materiału pościnany chyba, prawda?
5: Szyję aksamit, który wymaga bardzo dużej takiej precyzji i dokładności. Więc mam go troszeczkę sfastrygowany, no i upięty szpilkami, żeby mogła utrzymać sobie to na maszynie, żeby mi to po prostu nie pościągało, były równe szwy. Że potem te tyły muszę połączyć na przykład z przodami. Powstaje powoli taki element kostiumu. Mam jakąś konstrukcję, wykrawam sobie materiał, patrzę na taki trafaret, to już wiem, co to jest. Trafaret, czyli to są takie formy papierowe. Odrysowuje się formę odzieży.
3: To moja babcia tak robiła, chociaż pracowni nie miała, ale jak się coś szyło w domu, to też trzeba było narysować i mydłem zaznaczyć.
5: Tak, kiedyś krawcy robili to inaczej. Niekiedy było tak, że taki dobry krawiec, który potrafił sobie od razu rysować na tkaninie i wykrawać to od razu na tkaninie, tak? Już były to przody, tyły, rękawy, oddzielnie, wiadomo, no bo trzeba było to później jakoś tam połączyć ze sobą.
3: Żeby wyszedł kostium.
5: Tak, dokładnie.
1: Kto chciałby spróbować swoich sił w takiej pracowni, zostać krawcową, albo krawcem, albo konstruktorem, czy projektantem? A propos rekordów, wspominaliśmy dzisiaj o tej

rekordowej liczbie kostiumów. Quo Vadis 1951 rok, 32 tysiące kostiumów. Wyobrażacie sobie to? No i podobno kostiumolodzy zużyli na nie wówczas 48 tysięcy metrów specjalnie tkanego materiału, a rzemieślnicy uszyli ręcznie 15 tysięcy sandałów i stworzyli 13 tysięcy sztuk biżuterii. Takie to wielkie produkcje. Ale na pewno warto skorzystać z podpowiedzi pana Tomasza i zaprojektować dzisiaj ubranie dla siebie, a może dla mamy albo dla taty. No spróbujcie.

0: No to ciach-ciach, skoro już rozgrzaliśmy się piosenką, to teraz pora na prawdziwą gimnastykę.
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: Tak jest, 22 645 20 55. Czy na pokładzie jest jakiś trener albo trenerka, którzy zechcą przeprowadzić dzisiejszą gimnastykę poranną? Zestaw trzech ćwiczeń poprosimy.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: No, drodzy słuchacze, ja nie wiem, co tutaj się dzieje o poranku. Czy wy naprawdę śpicie? Czy wszystkie budziki dzisiaj zawiodły? 14 minut po godzinie 8. Wyczekiwany trener albo trenerka do poprowadzenia porannej gimnastyki. Proszę telefonować, bo jak nie, to Filip będzie prowadził. Jeszcze o tym nie wie, teraz się dowiedział. Ale przy wsparciu krasnoludków. I proszę mi tutaj żadnego turlania nie wymyślać po studiu, ani gwiazd, czy też szpagatów. To trzeba stopniować trudności. 22 645 20 55. Naprawdę potrzebny nam jest dzisiaj ktoś, kto nas rozgrzeje o poranku i uchroni nasze kości od starości. No i widzę, że już jest jakiś pomocnik, śmiałek, który Filipa uratował. Tak, Filip, ktoś cię uratował. Nie będziesz musiał rozgrzewki prowadzić i sprawdzamy, kto to jest. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Helenko, czy to ty?
2: Tak.
1: I Witek, zgadza się?
2: Tak.
1: No dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, bo już się troszkę bałam, że jak Filip będzie prowadził rozgrzewkę, to ja nie wiem, co on tutaj wymyśli, jakie ćwiczenia. A wy macie już jakieś pomysły na ten zestaw trzech?
2: Tak, tak.
1: Dobrze. A od czego zaczynamy?
2: Czy tak mogę ja zacząć?
1: A proszę bardzo.
2: Okej. No to najpierw komandosy. 10 komandosów.
1: A przepraszam, a co to komandos? Pani wyjaśni.
2: Coś takiego, że... najpierw ustawię się tak jak do pompki i później z tego musisz wyskoczyć do góry i znowu. I później tak znowu.
1: Aha, czyli tak jakby pompka i wstajemy i wyskok, ciach do góry, tak?
2: Tak.
1: Aha, dobrze, to ja nie wiedziałam, że to komandos się nazywa. A skąd ty takie ćwiczenia znasz, Helenko?
2: No... no ze szkoły.
1: Ze szkoły? Wy macie tam takie ćwiczenia? WF-ie. Na WF-ie? Komandosowe?
2: Tak.
1: O rany. Tak. No dobrze. Boję się zapytać, ale zapytam. Ile tych komandosów?
2: 5 wystarczy.
1: 5. Czytasz w moich myślach. Pomyślałam właśnie o 5. No dobrze, to będzie tak. Uwaga, Filip. Gotowy jesteś? Dobrze, to państwo liczą.
2: Tak! Jeden!
1: Poczekajcie, poczekajcie, bo to trzeba wolniej. Ja mam jeszcze słuchawki na uszach. 2 wyskok. I teraz tak. 3. Ciach. 4. Ciach. I poczekajcie, już prawie 5. I 5. Bo ja mam tu utrudnienia takie, że mam słuchawki na uszach na takiej sprężynce. I muszę się uważać, żeby się nie zaplątać w kabelek. Sukces. Dobrze, drugie ćwiczenie.
2: Witek, teraz ty. Cztery pompki.
1: O, dobrze, panie Witku. Już się robi. 4 pompki. Wszyscy słuchacze, proszę bardzo, robią

0: ząbki. Krasnoludki też. Jeden. Dwa. Trzy. I cztery. A to nie... A pięć to miało być, tak? Ja myślałam, że cztery. To jeszcze trzeba jedną pompkę dokończyć. O. Dobrze, mamy drugie ćwiczenie zaliczone i trzecie.
1: Witek, teraz ty jeszcze jedno. Przysiady.
0: Przysiady, dobrze. Ile przysiadów?
1: 10. 10.
0: Akceptowalne. Filip? A już usiadł, już myślał, że mu się upiecze. No proszę. 1, 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hurra! Krasnoludki wstają, biorą trąbeczki i proszę bardzo. Dla Helenki i dla Witka poprosimy o fanfary. No brawo, teraz to już wszyscy się obudzili na 100%. Bardzo Państwu dziękuję. A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: To proszę uprzejmie.
1: Babcie, dziadka, mamę, Janka, tatę i całe polskie radio dziecko.
0: Bardzo dziękujemy, ale synchronicznie, tak równiutko pozdrowiliście. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia i bardzo dziękujemy.
1: Do widzenia.

23 minuty po godzinie 8, ale się rozgrzaliśmy dzięki Helence i Witkowi. Jeszcze raz was serdecznie pozdrawiam, moi drodzy. Dzisiaj temat kostiumów teatralnych i filmowych. Zaglądaliśmy już do pracowni pana Tomasza Ossolińskiego, a dzisiaj po godzinie 8.30 w studiu pojawi się pani Barbara.

Niestrawska, która będzie opowiadała o przygotowywaniu kostiumów i o całym procesie, ponieważ pani Barbara jest scenografką, kostiumografką, artystką sztuk wizualnych, a aktualnie pracuje nad kostiumami, ale także nad lalkami do najnowszej produkcji Teatru Gulliver w Warszawie, a jest to uwielbiana kocia szajka. No, jestem bardzo ciekawa, czy koty, jakie pojawią się na scenie, będą wyglądały tak jak w książce, do której ilustrację stworzyła pani Malwina Hajduk, czy może zupełnie inaczej? Jaka jest wizja pani Barbary Niestrawskiej? No, o tym porozmawiamy za kilka minut, ale zanim pani Barbara pojawi się w studiu, to mam dla was niespodziankę w postaci podwójnego zaproszenia na spektakl grany w Teatrze Pleciuga w Szczecinie. O perfektach i ambarasie troszkę już rozmawialiśmy w poranku Polskiego Radia Dzieciom. Spektakl z tekstem Marii Wojtyszko w reżyserii Jakuba Krofty z muzyką na żywo. Historia o relacjach między rodzeństwem, które często są burzliwe. No, jeszcze trudniej jest, gdy brat zjawia się niespodziewanie, a jego charakter jest totalnym zaprzeczeniem tego, co w cudzysłowie fajne. Książęta Perfekty i Ambaras, czyli dwa odmienne żywioły. Spektakl pełen magicznych światów, zwrotów akcji. Bohaterowie spotykają między innymi wróżkę, ale i też niebezpieczne mordoryje. Co to za straszne postaci? Jak sobie je wyobrażacie? Jak słyszę takie słowo, to od razu wieje grozą. Bajka o różnorodności, o sile wyobraźni, ale też o kochającej rodzinie, która jest bogactwem i mimo najróżniejszych kształtów, jakie może przybrać, daje poczucie bezpieczeństwa. Jeszcze raz podkreślę, że aktorzy grają i śpiewają w trakcie spektaklu na żywo, a muzyczne umiejętności gry na instrumentach ćwiczyli specjalnie do tego przedstawienia. Spektakl Perfekty i Ambaras do obejrzenia w najbliższą niedzielę o godzinie 11 w Teatrze Pleciuga w Szczecinie. Moi drodzy, pytanie do was jest związane z postaciami, o których wspomniałam. Jak wyobrażacie sobie wróżkę, która w tym spektaklu występuje? Jak wy byście ją ubrali, gdybyście mieli stworzyć taki wróżkowy kostium? 22 645 20 55. Czekam na słuchaczkę bądź słuchacza, którzy są mieszkańcami Szczecina albo wybiorą się w najbliższą niedzielę do tego pięknego miasta. Szczecin czeka, Perfekty i Ambaras. Podwójne zaproszenie i pytanie, jak w spektaklu mogłaby wyglądać wróżka? Spróbujcie zaprojektować dla niej kostium.

No i czy ten temat projektowania, przygotowywania kostiumów, szycia was interesuje? 22 645 20 55. Można też oczywiście napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. Przypomnę, że Perfekty Jambaras, spektakl jest grany 27 września, czyli w najbliższą niedzielę o godzinie 11 w Szczecinie. I wcześniej padło też pytanie dotyczące Karmelka, więc jeżeli może w tym momencie radio włączyli mieszkańcy Białegostoku, to przypominamy, że można też powalczyć o zaproszenie na ten piękny spektakl. Spektakl grany również w niedzielę, ale o godzinie 14. Opowieść o małym piesku i o maleńkim podwórku, na którym można spotkać wiele różnych zwierzaków. Wśród zwierzaków jest krowa, jest owca, kura, kogut. No i moje pytanie brzmiało, co te stworzenia nam dają, czym nas obdarowują na co dzień i czym mógłby obdarować Karmelek. Więc można do nas pisać w sprawie zaproszeń na adres dzieci@polskieradio.pl. Zapraszamy bardzo serdecznie, a już niedługo w naszym studiu pojawi się zapowiadana gościni, pani Barbara Niestrawska. No i będzie można z nią podyskutować, zadać pytanie, telefonując lub pisząc, do czego oczywiście gorąco zachęcam.

0: Już 3 października Teatr Lalek Gulliver zaprasza na pierwszą premierę sezonu. Spektakl Kocia Szajka i Duchy w Teatrze w reżyserii adaptacji Joanny Zdrady. Po raz pierwszy na dużej scenie bohaterowie słynnej serii Agaty Romaniuk. No wiemy doskonale, że to jest seria, którą również kochają słuchacze Polskiego Radia dzieciom, a do współtworzenia przedstawienia reżyserka i autorka zaprosiła znakomite twórczynie i twórców, m.in. panią Barbarę Niestrawską, która przygotowuje scenografię, kostiumy i lalki i jest gościnią poranka Polskiego Radia Dzieciom. Dzień dobry, pani Barbaro.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Czy pani też już jest wielbicielką Kociej Szajki?
1: Jestem. Ja jestem w ogóle wielbicielką kotów ogromną, także cieszę się, że mam przyjemność współtworzyć spektakl o takiej tematyce.
0: A który z tych kotów Agaty Romaniuk najbardziej pani przypadł do gustu? Tam jest całkiem niezła jest ta szajka i takie pokaźne grono, powiedziałabym.
1: Tak, każdy jest charakterystyczny, ale moją faworytką jest kotka Loretta, kotka dyrektorki. Aha. Sfinx różowy. Jego wykonanie było dosyć dużym wyzwaniem, ale wyszło bardzo ciekawie, także to jest mój ulubiony kot.
0: Pani Barbaro, pani scenografią, kostiumami zajmuje się już od lat i ma na swoim koncie mnóstwo wspaniałych produkcji, no i też kostiumów, rzecz jasna. Proszę nam zdradzić, od czego zaczyna pani swoją pracę, bo ja zerkam, że przyniosła pani dzisiaj teczkę, a w teczce są jakieś imponujące projekty.
1: Tak, wzięłam ze sobą jeden z projektów, który ostatecznie nie wszedł do realizacji, bo konstrukcja lalki zmieniła się, ale właśnie jest to przykład mojej pracy. Ja zaczynam zazwyczaj projekt od szkicu, ale ostatnio mam słabość do wycinanek, w ogóle do ludowości, dlatego lubię tworzyć kolaże, trochę je podrysowywać. Staram się wykonywać je w 100% ręcznie, te projekty.
0: Czyli do tworzenia kolaży szuka pani też starych czasopism, gazet?
1: Oj tak,
0: książek,
1: zdecydowanie tak. Tak, lubię sięgać po materiały archiwalne. Inspirują mnie lata 60. na przykład, jeśli chodzi o twórczość. Tak, tak, szukam w przeszłości.
0: To jest wspaniała technika. Ja byłam kiedyś na warsztatach, które prowadziła Jasia Rusinek. Ona też lubi się bawić taką formą. Dzieci to kochają. Łączenie różnych ciałek, różnych ozdobników, elementów. No to jest coś wspaniałego i niebywale rozkręca wyobraźnię.
1: Tak, zdecydowanie. Ja też mam przyjemność pracować z dziećmi. Od 2 czy 3 lat prowadzę zajęcia. Między innymi stworzenia kostiumów, scenografii, ale też z rysunku i dzieci bardzo mnie inspirują do pracy.
0: A w pracy nad Kocią Szajką, nad scenografią, nad kostiumami i nad lalkami, bo tutaj dotknęłyśmy różnych światów. Stworzenie lalki to już coś więcej. Lalka to również mechanizm bardzo często. Jeszcze w zależności od tego, jaka to jest lalka, prawda? Czy te lalki, które zobaczymy w spektaklu w Teatrze Lalek Gulliver, też są wyposażone w jakieś mechanizmy?
1: Dwa koty to są koty stolikowe, w których korpusie znajduje się sprężyna umożliwiająca giętki poruszanie się tych lalek. A 4 pozostałe lalki to są lalki tak zwane pyskówki, czyli formy, w które wkłada się rękę i porusza się mordką tego kota. Tak to wygląda.
0: Czyli pani wcześniej też dostaje instrukcję, na przykład czy taką lalką będzie operowała jedna aktorka bądź aktor, czy większy zespół, bo to też różnie bywa?
1: Tak, to wynika z wielu rozmów z reżyserką w tym spektaklu. Joanna Zdrada reżyseruje Kocią Szajkę. Także wynika to z rozmów z

0: nią, a później tworzymy to wspólnie z całą ekipą w pracowniach. Ten proces jest bardzo złożony i to jest burza mózgów zazwyczaj.
1: Mhm. Czyli aktor, biorąc lalkę w dłonie, no bo to też jest takie bardzo ciekawe, bo poniekąd ta tożsamość lalki to już też osobowość i tożsamość aktora, prawda? To musi być bardzo spójne. Jak patrzymy na te mistrzowskie adaptacje i to, co dzieje się na scenie, to mamy wrażenie, jakby aktor i lalka byli jednością. Bardzo często tego aktora też nie widać. Widzimy tylko lalkę. I to jest wielki atut teatrów lalkowych.
0: Tak. Mhm. Tak, chociaż w tym spektaklu koty będą nie tylko lalkami, mamy też trzy postaci żywych aktorów, którzy wcielają się w te koty, dlatego projektowałam też kostiumy kotów, no i pozostałych aktorów postaci.
1: A od czego zaczynamy taki projekt?
0: Tu działałam podobnie, bo staram się stworzyć zawsze taką spójne wizualne dzieło, także na poziomie projektów, tak, że były to też kolaże, wycinanki, głównie papier. Tak.
1: Pani Barbaro, a kiedy pani zaczęła projektowanie? Jak była pani małą Basią, czy to później rozkochała się pani w tej sztuce?
0: Myślałam o tym ostatnio i przypomniałam sobie, że kiedyś jako mała dziewczynka bawiłam się taką grą, taką układanką. To były takie puzzle, na których znajdowały się ubrania i można było tworzyć różne zestawy, właściwie kostiumowe, powiedziałabym. I tak zastanawiam się, może to był mój początek kostiumografii.
1: A czy to były takie tekturowe laleczki, na które zakładało się poszczególne elementy?
0: Tak, dokładnie, te stroje.
1: To chyba miałyśmy podobne zestawy. Podejrzewam, że rodzice słuchający Polskiego Radia dzieciom też mogli się takimi zestawami bawić. I to było coś fantastycznego. Ja bardzo dawno nie widziałam tej układanki, ale rzeczywiście i sukienki, i spódniczki, i koszule, buty, kapelusze, różne nakrycia głowy.
0: Tak, dokładnie.
1: I to jest bardzo inspirujące. A kocie kostiumy w spektaklu Kocia Szajka, który już niedługo zobaczymy, ja też nie mogę się doczekać, to są kostiumy wykonane z jakich materiałów?
0: To są kostiumy. To było też wyzwanie. Tkaniny są dość elastyczne, ponieważ choreografia jest wymagająca, ale zastanawiałam się, jak uzyskać formę kota na ciele człowieka. I doszłam do wniosku, że trochę powiększymy ciało człowieka o poduchy na ramionach, na biodrach, które nadadzą trochę taki koci kształt. Są też ogony, są też uszy. Imitujące porcelanę, tak zdradzę taki sekret. Chociaż może to już nie sekret, bo zdjęcia były wcześniej publikowane. Tak, ale nawiązuję w projektach do lalek przełomu XIX i XX wieku, stąd też elementy porcelanowe w kostiumach.
1: Ach, musimy to zobaczyć. Kochani, już 3 października pędzimy do Teatru Lalek Gulliver, żeby zobaczyć Kocią Szajkę. No ci bohaterowie są nietuzinkowi. Ja też mam swoje ulubione postaci. Nie wiem, czy akurat w tej części bracia Piksele na przykład występują.
0: Tak, występują. Tak.
1: I Komandos też jest.
0: Też.
1: Mhm. A ta kotka, która ćwiczy jogę kocią.
0: Też
1: jest ta kotka. No to wspaniale. Ja jestem bardzo ciekawa, czy wy macie swoje ulubione postaci z Kociej Szajki. Gdybyście chcieli też o coś zapytać panią Barbarę, to bardzo proszę. 22 645 20 55. Mamy tu wybitną specjalistkę od projektowania kostiumów, lalek. Także jeżeli wy też macie taką pasję, a może chcecie zacząć tworzyć, nie wiecie od czego rozpocząć taką przygodę, to proszę telefonować 22 645 20 55. A może ktoś będzie chciał nam przesłać swój projekt? Też chętnie zobaczymy. To poprosimy dorosłych o zrobienie zdjęcia i przesłanie na adres dzieci@polskieradio.pl, a my do rozmowy wracamy po krótkiej piosence. Nieprzypadkowej.

0: Pani Barbaro, dodzwonił się do nas Wojtek. Dzień dobry, Wojtku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy cię serdecznie. Dzwonisz z jakimś pytaniem? Chciałbyś o coś dopytać? Coś cię zaciekawiło? No i zniknął nam Wojtek. Ale dzwoni chyba ponownie. Zaraz sprawdzimy, co to za chochlik nam wskoczył na linię telefoniczną i coś psocił. Zdaje się, że Wojtek już jest z nami. Halo, halo, Wojtku.
2: Dzień dobry.
0: No, dzień dobry, jesteś. Jak się cieszę, że udało się ponownie połączyć. Chciałeś o coś zapytać?
2: Tak.
0: Bardzo proszę, śmiało. Co cię zaciekawiło?
2: O kociej szajce.
0: O kocią szajkę chciałeś zapytać? Znasz tą serię książek, tak?
2: Tak, przesłuchałam wszystkie audiobooki.
0: Ach, to ty jesteś na pewno specjalistą od kociej szajki. Myślisz, że takiego kota z książki to łatwo czy trudno przenieść na scenę teatralną?
2: Średnio chyba.
0: A ty jakbyś był takim projektantem kostiumu, na przykład jakiegoś kota? Próbowałeś kiedyś? Bawiłeś się w ten sposób, czy jeszcze nie?
2: Nie.
0: A którego kota ulubionego ty byś przeniósł na scenę teatralną?
2: Piksela.
0: Piksela. Pani Basiu, czy Piksel występuje w tym spektaklu?
3: Tak, występuje. Dwoje występują jako lalki, tak. I są dosyć podobni do tych kotków z ilustracji.
0: A czy te lalki też mają jakiś mechanizm? Czy jak to jest w przypadku pikseli?
3: To są lalki gadające, czyli ruszają pyszczkami, tak.
0: Wojtku, a ty mieszkasz w Warszawie?
2: Nie.
0: A mogę zapytać, z jakiego miasta do nas dzwonisz?
2: Tak.
0: Gdzie mieszkasz?
2: W Ożarowie mam.

0: Mazowieckim.
1: O, Żarów Mazów. To chyba nie aż tak daleko. Nie wiem, ile to kilometrów do Warszawy, no ale mam nadzieję, że kiedyś wybierzesz się tutaj do stolicy, do Teatru Gulliver, żeby zobaczyć Kocią Szajkę na scenie, skoro jesteś wielbicielem tej serii. No my dużo jeszcze będziemy o tej serii rozmawiać w przyszłym tygodniu, przed samą premierą. Może będę miała też dla was niespodzianki w postaci zaproszeń do teatru, więc słuchaj uważnie poranków. Jeszcze jakieś pytanie przychodzi ci do głowy, związane ze scenografią, z lalkami, z kostiumami przede wszystkim? Do spektaklu?
0: A czy pikcele mają paski na swoim grzbiecie?
1: Czy mają paski?
2: Nie mają pasków, ale mają kwadraciki.
1: O!
2: I mają świecące oczy.
1: A jak robi się takie świecące oczy lalce? Z czego?
2: My akurat użyliśmy takich małych bombeczek, które są w kolorze srebrnym i pięknie odbijają światło.
1: No, to jest podpowiedź dla tych, którzy chcą stworzyć kiedyś jakąś lalkę. Słyszycie? Można wykorzystać nawet takie małe bombeczki. Czyli nie chowamy wszystkich na święta. Coś tam sobie zostawiamy. Wojtku, bardzo ci dziękujemy za telefon.
0: Dziękuję za połączenie.
1: I mam nadzieję, że spotkamy się kiedyś w teatrze. Że usiądziemy na widowni i będziemy podziwiać Kocią Szajkę. Dziękuję ci pięknie. Chcesz kogoś pozdrowić?
0: Całą moją rodzinę.
1: Pozdrowienia dla twojej rodziny i dla ciebie. Trzymaj się cieplutko. Pa, pa.
0: Do zobaczenia.
1: Pani Basiu, a który z kostiumów, czy która lalka była najbardziej wymagająca?
2: Najbardziej wymagająca?
1: Nad którą się pani musiała najdłużej zastanawiać? Albo ją dopasowywać, przerabiać?
2: Chyba najbardziej wymagające były te formy, które imitują porcelanę, bo nie mamy w kostiumie peruki, tylko mamy formę. Twardą formę, błyszczącą. No i to było zagadnienie, jak to wykonać, żeby to nie było zbyt ciężkie, żeby trzymało się na głowie. No ale chłopaki z pracowni genialnie to wymyślili i wykonali, także szapoba dla nich.
1: Kostium musi też być wygodny dla aktora, prawda?
2: Tak, tak. To właściwie poprawiamy cały czas, do ostatniej chwili będziemy poprawiać, bo przed nami jest tydzień prób generalnych.
1: Już w kostiumie?
2: W kostiumie, tak. Do tej pory aktorzy ćwiczyli bez kostiumu, więc chyba największe wyzwania jeszcze stoją przed nami.
1: A to jest bardzo ciekawe. To mam nadzieję, że będę miała też okazję z aktorami porozmawiać, bo ćwiczenie bez kostiumu jest takim czasem, no właśnie, prób tworzenia, budowania postaci, ale ten kostium, mam wrażenie, że jest takim dopełnieniem i uruchamia w aktorze też jakieś takie pokłady, których wcześniej nie było. Talentu, połączenia z tą postacią. Mam wrażenie, że kostium bardzo dużo dodaje.
2: Tak, to prawda. To widać już nawet w trakcie przymiarek, tą magiczną chwilę przeobrażenia się w postać.
1: To tak jakbyśmy posypali jakimś magicznym pyłkiem.
2: Dokładnie.
1: Pani Basiu, czego życzyć przed premierą? Bo pewnie no, te ostatnie dni są najbardziej wymagające, najtrudniejsze. Do premiery coraz bliżej. 3 października spotykamy się w Teatrze Lalek Gulliver. Czy pani dopina już wszystko na ostatni guzik?
2: Dopinam, tak? Dopinam wszystko. Po rozmowie lecę do teatru. Montujemy scenografię i będzie dobrze. Już wczoraj było znakomicie na próbie.
1: No to trzymamy kciuki za premierę. Moi drodzy, notujemy sobie tę datę. 3 dzień października. Nie tylko dla fanów Kociej Szajki. Po prostu biegnijcie do teatru, zobaczyć, jak wspaniale można bawić się sztuką. Pani Barbaro, bardzo dziękuję dzisiaj za spotkanie. Ja wiem, że to nie jest godzina komfortowa dla zespołów teatralnych i dla twórców teatralnych, bo do późna próby przedpremierowe i od rana, jak słyszycie, trzeba być w teatrze, stawić się, żeby wszystkiego dopilnować, więc pozdrawiamy wszystkich ciepło, całą załogę Teatru Lalek Gulliver. I bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie raz jeszcze.
2: Dziękuję.

Oj, koty w Teatrze Lalek Gulliver na pewno nie śpią i długo, długo nie zasną, bo trwają przygotowania do wielkiej premiery. Ach, jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądała scenografia, jak będą wyglądały te lalki, o których pani Basia opowiadała. Na scenie zobaczymy Izabelę Kurażyńską, Katarzynę Brzozowską, Honoratę Królikiewicz, Annę Przygodę, wymiennie z Izabelą Zachowicz, Pawła Jaroszewicza, Damiana Kamińskiego, Adama Wnuczko, Krzysztofa Kozaka, Krzysztofa Prygiela, a gościnnie wystąpi Olga Mleczko i Ewa Scholl. Będziemy jeszcze opowiadać wam o premierze Kociej Szajki i Duchów w teatrze. Spektakl reżyseruje pani Joanna Zdrada. Opowieść o cieszyńskich kotach, która rozgrzewa serduszka dzieci już od wielu, wielu lat. No wiemy dobrze, że to jest świat pełen humoru, a tu będzie połączony z teatralną wyobraźnią. Scenę Gullivera przejmują koty, proszę państwa. Koty, no i duchy w teatrze też pewnie się pojawią. 3 minutki tylko zostały w tym momencie do godziny 9:00. Bardzo dziękuję za to poranne spotkanie. Zapraszam serdecznie na poranek jutro o godzinie 7:00. Poprowadzi go Marta Hoppe. A my słyszymy się i mam nadzieję również widzimy w Teatrze Muzycznym w Gdyni na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Jutro audycja Kultura nie śpi od 17 do 19 i w sobotę ta specjalna od 14 do 16. Bądźcie z nami. Martyna Chuderska, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
5: Oni to mieli akcje,
6: intrygi, bitwy, tajemnice.
7: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
8: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
9: Strażnicy bajek.
10: Pośród nas schowane żyją.
11: Już od wieków nieustannie.
10: Kolorowe szatki szyją.
11: Mogą pływać statkiem w wannie.
10: Kolorowe czapki noszą.
11: Krótkie portki z kubraczkami.
10: Znalezione książki znoszą.
11: A najchętniej z bajeczkami.
10: Uwielbiają smakołyki.
11: Smak tysiąca ciastek znają.
10: Herbaciane ich imbryki.
11: Aromatem wypełniają.
10: Ich komnaty przystrojone.
11: W nich dywany i fotele.
10: Poduszkami zaścielone.
11: Ale skrzatów jest niewiele.
10: Zwykle strychy wybierają.
11: Albo dziuple w starych drzewach.
10: Tam mieszkania zakładają.
11: Gdy pojawi się potrzeba.
10: Ciężkie są pocztowe skrzynie.
11: I magiczne szafy z drzwiami.
10: Czas na żartach z krzatą płynie.
11: Wciąż się bawią z krasnalami.
10: Może żyją w twoim domu?
11: Gdzieś na strychu czy w piwnicy?
10: Lepiej nie mów nic nikomu,
11: bo wyniosą się z dzielnicy.
10: A w sypialni ich nie było?
11: Pod półkami wśród rupieci?
10: Może coś się wydarzyło?
11: Nie widzieliście ich dzieci?
10: Wszystko pięknie opiszemy.
11: Biblioteki odwiedzimy?
10: Jeśli tylko ich znajdziemy,
11: to się świetnie zabawimy.
10: Chyba słyszę, coś szeleści.
11: Mnie się zdaje, że drapanie.
10: W takiej dziurce się skrzat zmieści?
11: Rozpocznijmy przeszukanie.
9: Strażnicy Kopciuszka.

Halo? Halo? Tu Smokadaś, tak? Słucham, kto mówi? Dziadek Ignacy? Co się stało? Co? Musimy cię natychmiast odwiedzić? Aha, ale Michaś nie wrócił jeszcze z przedszkola. No dobrze, dobrze. Jak się tylko pojawi, to od razu do ciebie się udamy.

0: Co mamy zabrać? Jakie pierścienie i bransoletki? Aha, te same, które dostaliśmy od tego straszliwego skrzata. No dobrze, ale ja chyba nie chcę go znowu spotkać. Dlaczego? Dlaczego? Dziadku, pytasz się dlaczego? Bo się go trochę boję. Tak, tak. O, misio zresztą też. Jasne, akurat. Już w to wierzę, że jak go lepiej poznamy, to zmienimy o nim zdanie. Tak nas wystraszył, że do tej pory ja dostaję gęsie i skórki na samo wspomnienie tego spotkania. O, chyba Michaś wrócił. Rozłączam się. Tak, tak, zaraz do ciebie ruszamy. Ale ja tego nie wiem, czy Michaś będzie chciał. No dobrze, namówię go. Po co tak stukasz, Michasiu? Już wystarczy, wchodź.
1: Co się dzieje? Nie chciałeś mnie wpuścić, czy co? Dlaczego tak długo musiałem czekać? Już po pierwszym pukaniu mogłeś powiedzieć proszę.
0: Sam mogłeś wejść.
1: Jakbyś tak powiedział, to od razu bym wiedział, co robić. A tak? Od tego pukania aż mnie rozbolały łapki.
0: Oj, nie mogłem powiedzieć proszę, bo akurat rozmawiałem z twoim dziadkiem.
1: Jak to? Odwiedził cię mój dziadek?
0: Gdyby mnie odwiedził, to byłby tutaj. Nie było go, nie widać go, nie ma go. On tylko zadzwonił do mnie.
1: A dlaczego nie do mnie? To przecież bardziej mój dziadek niż twój.
0: Dlatego, że byłeś w przedszkolu, a tam nie chodzisz z telefonem.
1: Ciekawe, czego mój dziadek chciał od ciebie?
0: Czego chciał od nas? Mamy się u niego pojawić i...
1: I co?
0: I mamy zabrać ze sobą pierścienie i bransoletki.
1: Te, co dostaliśmy od tego przerażającego skrzata, który nas wystraszył?
0: Ale może twój dziadek miał rację, mówiąc, że on nas bardziej zaskoczył niż wystraszył.
1: Słucham?
0: No, tak mówił twój dziadek. Może ten skrzat wcale nie jest taki zły.
1: Jasne, akurat, wiesz? Ja się jeszcze trzęsę na wspomnienie tego spotkania.
0: Ale twój dziadek poprosił, żebyśmy dali mu jeszcze jedną szansę.
1: Tak. A niby dlaczego?
0: No, tego to ja już nie wiem. No, wszystkiego mamy się dowiedzieć na miejscu.
1: O czym ty mówisz? W jakim miejscu?
0: No, wszystkiego się dowiemy, jak dotrzemy do chatki twojego dziadka Ignacego.
1: O nie, ja nigdzie nie idę.
0: No co ty? Nie chcesz odwiedzić dziadka? Przecież uwielbiasz te wizyty.
1: Kiedyś uwielbiałem, ale ten straszny skrzat.
0: Michasiu, dziadek twój wyraźnie powiedział, że to jest bardzo, ale to bardzo poważna sprawa.
1: Naprawdę?
0: Tak, że bez nas nie da się jej rozwiązać.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Czyli dziadek potrzebuje naszej pomocy?
0: No, tak wynikało z rozmowy i powiedział, że mamy się pośpieszyć.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: To w takim razie chodźmy do niego.
0: Super, idziemy.
1: A po drodze to ja spróbuję sam sobie wmówić,
0: co?
1: Że żadnych skrzatów się nie boję. Żadnych skrzatów się nie boję.
0: Żadnych skrzatów się nie boję?
1: Żadnych skrzatów się nie boję.
0: A wiesz, że ja chyba zrobię to samo.
1: To jeszcze raz, dawaj.
0: Tak. Żadnych skrzatów się nie boję.
1: Żadnych
0: skrzatów... Dobrze, to co, w drogę idziemy.
1: W drogę
0: dziadek idziemy. Czeka.

0: Już idę! O, dobrze, że już jesteście. Anselm was oczekuje.
1: Anselm?
2: Aha, ale my myśleliśmy, że to ty, dziadku, potrzebujesz naszej pomocy. No tak, Adaś, mówiłeś.
1: No, że to ty.
2: Że to ty, dziadku.
1: Tak.
0: Może ja w sumie też. A. Pomocy potrzebuje każdy, kto kocha bajki. Każdy.
1: Ale po co? Nie, zaraz. Ale co mają do tego bajki?
0: Jedna z nich jest poważnie zagrożona.
1: Słucham? Jaka bajka może być poważnie zagrożona?
0: To wszystko przez tę wściekle złą wiedźmę i jej trolle.
2: Ojej, dziadku, ale tyś

0: Ty dobrze czujesz?
1: W sumie tak, chociaż jestem poważnie zaniepokojony. O, proszę, przeczytajcie sami, proszę, proszę, proszę.
2: To jest list?
0: Aha, to może ty czytaj, Adasiu, bo tobie to lepiej wychodzi niż mi. Czytaj, czytaj. Czytaj.
2: No czytam. Potrzebuję pomocy. Kopciuszek Zak grożony. Tylko Adaś z Michasiem mogą pomóc.
0: I to wszystko?
2: Nie, tu jest jeszcze napisane. O, tu jest podpis. Skrzat biblioteczny Anselm.
0: Czy ten Anselm, on się uwziął na nas, czy co?
2: Właśnie.
1: Nie uwziął, ale wybrał. Tak jak mnie, a później Leszka, gdy my byliśmy dziećmi.
2: Ojej.
1: Tak, skrzaty biblioteczne potrzebują pomocników, a najlepiej do tego nadają się sprytne dzieci, które wierzą w istnienie bajkowych postaci.
0: Naprawdę?
1: No tak, to co mówię jest prawdą. Bajkowa kraina istnieje naprawdę.
2: Naprawdę?
0: Niesamowite.
1: A skrzaty biblioteczne potrafią do niej dotrzeć, otworzyć do niej drzwi, takie wrota.
2: No to skoro potrafią, to dlaczego?
1: Ale już nie mogą wejść do niej. Nie, tam mogą wejść tylko ich pomocnicy, dzieci, takie jak wy.
2: No nie wierzę, że to właśnie my mielibyśmy z Michasiem odbyć taką podróż.
0: Do bajkowej krainy?
2: Właśnie.
0: Dziadku, przecież to niemożliwe.
2: No niemożliwe.
1: A możliwe? Możliwe.
2: Jak to?
1: Tak, ja sam w dzieciństwie to odwiedzałem ją wielokrotnie i były to, powiem wam, wspaniałe wizyty. O, ile ja postaci, ile stworzeń poznałem.
2: I może jeszcze powiesz, dziadku Michasia, że spotkałeś, czerwonego kapturka, albo kota w butach.
1: A żebyś wiedział,
2: jak to?
1: To kot w butach nauczył mnie, jak się posługiwać szpadą.
0: A czerwony kapturek?
1: A czerwony kapturek to wiele razy częstował mnie wiktuałami ze swojego koszyka. Najbardziej to smakował mi placek z jeżynami roboty jej mamy. Przepychota.
2: Ładnie. Obiadaliście babcię czerwonego kapturka.
1: Ten koszyk zawsze był pełen. No taka była jego bajkowa właściwość. Ile by się nie zjadło, on był zawsze pełen pyszności.
2: No dobrze, to co mielibyśmy w tej krainie robić, dziadku Michasia?
1: Z listu od Anselma wynika, że w niebezpieczeństwie jest Kopciuszek.
0: Poważnie? A co takiemu Kopciuszkowi może grozić na przykład? No co?
2: I to w bajce.
1: No, pewnie wścieklica kaprycha ta wiedźma wpadła na jakiś kolejny okropny pomysł.
2: Wścieklica?
0: Kaprycha?
2: Ta wiedźma?
1: Od dawna robi wszystko, żeby tylko namieszać w krainie bajek.
2: Jak to namieszać?
1: Znaczy wprowadzić zamęt, przeszkadzać, dokuczać, dręczyć.
2: To ona jest taka niedobra?
1: Tak, to ona i jej pomocnice trolle to od wielu już lat działają tak, żeby zmienić treść bajek.
2: Jak to?
0: Ale po co?
2: Po co to robi?
1: O, żeby zło zwyciężyło dobro, a nie odwrotnie. Jak to normalnie w bajkach bywa, tak? Że dobro zwycięża zło, tak? I ona chce, żeby było odwrotnie.
2: I ona tak naprawdę robi? Nie, to być nie może. Tak nie wolno.
1: Aha, jednym słowem, kaprycha chce doprowadzić do sytuacji, by bajkowi bohaterowie stali się nieszczęśliwi.
2: Słucham?
0: Ale dlaczego ona to robi?
2: Właśnie.
1: Bo jest podła i już. O, taką już ma podłą naturę.
2: A, podła natura. O, to ona zachowuje się podobnie jak Gargamel, który prześladuje Smurfy.
1: Tak jest, Adasiu, tak. Tak jest, bardzo trafna uwaga.
2: Naprawdę?
1: Tak, to właśnie ona, wścieklica kaprycha, stworzyła Gargamela i wprowadziła go do bajki o tych niebieskich ludzikach. Tak.
2: A to wiedźma.
1: Żeby Gargamel dręczył i uprzykrzał życie Smurfom.
0: No, kto to słyszał?
2: Nie rozumiem.
1: A kto wprowadził tego, co mówił?
0: Księciuniu!
1: Aha, chodź do mnie! To też kaprycha.
2: też?
1: A jak?
2: To było w bajce.

0: gumisiach.
1: No właśnie, a na szczęście Smurfy mają swojego papę, który doskonale potrafi poradzić sobie z Gargamelem. No ale może skończmy już tę dyskusję i pomóżmy Kopciuszkowi, tak? Bo czas płynie.
0: My wszyscy.
2: Z tobą, dziadku?
1: Oczywiście, że sami. Sami, oczywiście.
0: A jak to sami? Ale jak taki smog jak ja i taki miś jak Michaś mielibyśmy tego dokonać?
1: Wy przede wszystkim musicie się spotkać z Anselmem.
0: Spotkać?
2: Ale dziadku...
0: Spotkać?
1: Żadne ale! On wam powie, co macie zrobić. Odpowiednio was przygotuje i przeszkoli.
0: No dobrze.
1: Dlatego najwyższy czas, żebyście stanęli przy schodach prowadzących na strych i przekręcili bransoletki, które dostaliście od niego.
0: Ale sam mówiłeś, dziadku Michasia, że właśnie wtedy przeniesiemy się do krainy bibliotecznych skrzatów.
1: Tak jest? No, ale... I o to właśnie chodzi, bo tylko z krainy bibliotecznych skrzatów możecie się dostać do krainy bajek. Przy pomocy pierścieni.
0: Do krainy...
2: Do krainy bajek?
1: No tak. I w tej podróży pomogą wam najpierw magiczne bransoletki, żeby się przenieść tam, a potem pierścienie, żeby jeszcze dalej.
0: Bransoletki i pierścienie?
1: Mam nadzieję, że wzięliście je ze sobą, nie zapomnieliście.
0: Oczywiście, tak jak prosiłeś.
1: To teraz wystarczy je założyć i czekać na instrukcję od Anselma.
2: Wystarczy założyć i wysłuchać. Słyszałeś, Adasiu?
0: Tak, słyszałem i...
1: No to na co czekacie? No wędrujcie pod schody, a tam przekręćcie wasze bransoletki.
0: Ale... No dobrze,
1: aha,
0: dobrze.
1: I pamiętajcie, 3 razy i zawsze w prawą stronę.
0: W prawą?
2: I co się wtedy stanie?
0: Właśnie.
1: No już wam mówiłem. Znajdziecie się w wielkiej, bajkowej bibliotece.
0: No dobrze, a jak z niej wrócimy, co?
2: Znaczy, kiedy już będziemy chcieli wrócić.
0: Tak, albo kiedy będziemy musieli, Michasiu, nie?
1: O, dokładnie tak samo.
0: Czyli jak to? Co to znaczy tak samo?
1: Kręcąc bransoletkami w drugą stronę, w lewą, w przeciwną.
0: Aha!
2: Ale też 3 razy?
1: Tak?
0: Właśnie.
1: Też 3 razy tak samo, tylko odwrotnie. Tutaj tak, a tu odwrotnie, jasne?
0: No, chyba tak.
1: Ale chłopcy, błagam was, no pośpieszcie się, na co wy czekacie?
0: No dobrze, dobrze, zwłaszcza, że Kopciuszek w niebezpieczeństwie i czeka na naszą pomysł. No dobrze.
2: To dobrze, że całą drogę do chatki dziadka wmawiałem sobie, że nie boję się żadnych skrzatów.
0: Aha.
2: Nie boję się żadnych skrzatów.
0: I co? Nie, i co? Pomogło?
2: A skąd ja mam to wiedzieć?
0: No,
2: nie boję się żadnych skrzatów.
0: Nie boję się skrzatów. Michasiu, czy to te schody?
2: Nie wiem, ciemno jest. Może zapalmy światło.
0: No, ale twój dziadek nic nie mówił o zapalaniu światła, tylko o przekręceniu.
2: Jakim przekręceniu światła?
0: Nie,
2: stryczka?
0: Nie. Przekręceniu tych bransoletek w prawą stronę.
2: A no tak. 3 razy, tak, pamiętasz? Trzy razy.
0: Jasne, no. Dlatego musimy kręcić. Na 3-4 kręcimy. I raz.
2: I dwa.
0: I 3.

0: Witajcie. Myślałem, że już nie przybędziecie.
1: Ale przecież wysłałeś list do dziadka.
0: Wiem, ale to nasze ostatnie spotkanie nie było zbyt fortunne.
1: No to prawda, ono niefortunne było nawet, bardzo.
0: Ale uwierzcie mi, z mojej strony nic wam nie grozi.
1: A ty jesteś...
0: Skrzat Anselm, zgadza się?
1: To naprawdę ty?
0: Tak, to ja. A to prezent od mojej prawej ręki i wiernej przyjaciółki, mistrzyni kuchni, zalewajki.
1: To dziewczyna? Jak to?
0: No co ty, Michasiu? Nie dziewczyna, tylko skrzatka. Zalewajka przygotowała pewną miksturę, którą trzeba dolać do polewki troli.
1: Znaczy do ich zupy?
0: Tak, to wasze zadanie.
1: Ale my mieliśmy... To my się mamy spotkać z trollami i coś im wrzucić jeszcze do zupy?
0: Specjalną miksturę wlewa się, a nie wrzuca.
1: Aha.
0: Pamiętaj, wlewamy, a nie wrzucamy.
1: Ale...
0: Musicie to zrobić, żeby uratować bajkę o Kopciuszku.
1: Ja nie wiem, o co chodzi.
0: Nie rozumiem. My mamy uratować Kopciuszka, doprawiając zupę trollom?
1: Dlaczego?

0: to specjalny napar nasenny, który je uśpi. Dzięki temu nie wykonają planów wścieklicy.
1: Jakich planów? Wściekłej wścieklicy wiedźmy kaprychy.
2: Ale jakich planów?
0: O, wścieklica wymyśliła sobie, że kiedy wybije północ i Kopciuszek opuści bal.
2: To pamiętam tam na schodach, jak śpieszyła się do karety.
0: Tak, wówczas trole zabiorą pantofelek, który dziewczynka zgubi na schodach.
3: Ha, wiedziałem.
1: Ojej, to jeśli zabiorą pantofelek, to książę bez niego nigdy jej nie odnajdzie.
2: Kopciuszek nigdy nie zostanie żoną księcia.
1: Tak, i będzie po bajce.
4: Dzięki zgubionemu pantofelkowi bajka o Kopciuszku ma taki szczęśliwy i wzruszający koniec.
1: Dzięki zgubionemu, a później odnalezionemu.
4: Ojejejej!
0: Tak, bez pantofelka nie wiadomo, jak bajka o Kopciuszku się skończy.
4: Oj tak, różne rzeczy mogą się zdarzyć, prawda?
1: Właśnie, być może zniknie królestwo.
2: Być może Kopciuszek do końca życia będzie tylko wybierać groch z popiołu.
1: No nie możemy do tego dopuścić.
2: No nie możemy.
0: To wasze zadanie i wierzę, że właściwie wypełnicie waszą misję.
2: Ale jak mielibyśmy to zrobić?
0: Przenieść się do bajki, zakraść do obozu troli, wlać na senny napar i wracać.
2: A jeśli trole nie zjedzą polewki, znaczy tej zupy nie będą chciały jeść?
0: Trole to niebywałe łakomczuchy. Nie myślą o niczym innym, tylko o napełnieniu swoich brzuchów. To dlatego wiedźma tak łatwo nimi steruje.
2: Aha.
1: Jak to?
0: Tak, dokarmia je, a przez to ma nad nimi władzę.
1: Ale jak mamy dostać się konkretnie do bajki o Kopciuszku?
2: No to niemożliwe.
0: Musicie użyć magicznych pierścieni.
2: Tych od siebie?
0: Tak, przyłóżcie je do książki, o tu.
2: Do książki? Mamy przyłożyć pierścienie? Ot, zobacz.
1: Ale to... Właśnie, przecież bajka o Kopciuszku.
2: To mamy przykładać do książki o Kopciuszku?
0: Zgadza się. A to strona, na której jest scena ucieczki Kopciuszka z pałacu.
2: O, to chyba tu.
0: Cofnijmy się trochę. O, może tu. Spójrzcie, tu opisywany jest sam pałac i przygotowania do balu. Tu przyłóżcie pierścienie i lekko podszyjcie.
1: Lekko podszyć kartkę. Robi się.
2: Dobra.
0: Kiedy już wykonacie zadanie, wystarczy zdjąć pierścienie z palców i wrócicie do mojej biblioteki.
2: A teraz pocieramy, tak?
1: Tak, teraz pocieramy.
2: Pocieramy.

0: I jak? Czy wam się udało?
1: Ojej!
0: Tak, tak, trole śpią jak susły, choć szukaliśmy ich kryjówki dosyć długo.
1: Tak z pół dnia chyba, albo dwa dni nawet.
0: O, to dlatego, że w bajkowej krainie czas płynie inaczej.
1: Na szczęście udało nam się wytropić trole po zapachu.
0: Jak to? Ich po zapachu udało wam się...
1: Pewnie.
0: Pewnie, ta ich zupa, znaczy polewka, to tak cuchnęła i to na całą okolicę.
1: My to w ogóle się nawet zastanawialiśmy, jak to w ogóle coś takiego, to że można jeść w ogóle.
0: No cóż, to są trole, a nie skrzaty, ludzie, smoki czy misie.
1: Aha.
0: Widzieliśmy też ten moment, jak Kopciuszek opuszczała pałac.
1: I widzieliśmy, kiedy zgubiła pantofele.
0: Tak, tak, a później z pałacu wybiegł książę.
2: I szczęśliwie znalazł jej pantofelek!
0: Jednym słowem, bajka uratowana. Spisaliście się znakomicie.
1: Bardzo proszę, to była dla nas przyjemność.
0: Od tej pory możecie nazywać siebie strażnikami bajek.
1: Naprawdę?
0: Zostaliśmy strażnikami?
1: Ciekawe, co na to powiecie taki Ignacy.
0: Pewnie będzie bardzo ciekawy, czy wypełniliśmy powierzone zadanie.
1: Dziękujemy, Anzelmie, ale musimy już wracać.
0: Oczywiście, oczywiście, rozumiem.
1: Żeby o wszystkim opowiedzieć dziadkowi.
0: Tak, tak, bo był bardzo przejęty całą sytuacją.
1: O, bardzo się martwił o Kopciuszka, znaczy o tę bajkę.
0: To na co czekacie, chłopcy? Zmiatajcie i pozdrówcie ode mnie.

0: biedacego.
1: To ma się rozumieć, że pozdrowimy.
0: Och, dawno temu też był z niego fantastyczny strażnik. Strażnik bajek, Ignacy. Czyli co, Michasiu, łapiemy za bransoletki?
1: Czekaj, teraz zakręcamy nimi trzy razy. Ale w lewą stronę.
0: Tak, i wracamy na kolację.
1: No dziadek na pewno przygotował coś fantastycznego.
0: Pewnie, że przygotował, a my zasłużyliśmy na tę kolację dzisiaj jak mało kiedy.
1: Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia, strażnicy. Uwaga, raz.
1: I dwa.
0: I trzy. A, coś mną obraca i coraz szybciej kręci, Michasiu.
1: Już dłużej się nie utrzyma.

0: Chcemy spać, wołają z ksaty.
1: Namęczyły się maluszki.
0: Czas już wyjść nam z dziadka chatki.
1: Złożyć główki do poduszki.
0: Jeśli wam się spodobało,
1: na następne zapraszamy.
0: Będzie działo się niemało.
1: Kiedy malców odwiedzimy,
0: powrócimy po przygody,
1: skrzacie tajemnice nowe,
0: różdżki, czapki, długie brody.
1: Wszystkie dzieci są gotowe.
0: Ulubioną przygotujcie.
1: Bajkę, baśń, opowiadanie.
0: Razem z nami wątek snujcie.
1: Najważniejsze to zadanie.
0: Jak myślisz, Adasiu, czy uda nam się jeszcze raz spotkać skrzaty biblioteczne, Anzelma?
1: Oczywiście, Michasiu. Przecież same nas do siebie zapraszały.
0: No ja wiem, ale jeżeli przeniosą się gdzieś daleko, daleko?
1: Jak to? Dlaczego? Przecież poprosiły nas o pomoc.
0: Ale może znudziło im się życie w dziadka chatce.
1: Co ty, Michasiu? Na pewno nie. Przecież mają tam wygodnie. O, obok jest las.
0: No to prawda, jest las, w którym rosną stare drzewa.
1: W niektórych dziuplach obok wiewiórek mieszkają ich leśni kuzyni.
0: Fajnie by było odwiedzić też te skrzaty z parku, pamiętasz?
1: O, super pomysł. Myślisz, że one by chciały?
0: Pewnie. No, przecież wszystkie skrzaty dbają o bajki, żeby nic się w bajkach nie zmieniało.
1: No tak, to prawda, ale najlepiej to odwiedzajmy tych z biblioteki. No sam wiesz, której.
0: Co? Masz rację. Ojej, Adasiu, zobacz, jak późno się zrobiło.
1: Niemożliwe. Musimy natychmiast ruszyć, żebyśmy zdążyli.
0: Bo inaczej Wojtek z Leszkiem dopiero by się pogniewali.
1: Tak, tak. Ruszamy, misiu.
2: A już chcieliśmy ruszać wam na pomoc.
3: Myśleliśmy, że coś wam się stało.
2: Wszystko w porządku?
0: Tak, jak najbardziej. Trochę nam się nie popatrzyło na zegarek.
1: Bo byliśmy bardzo, bardzo zajęci, to dlatego.
0: Ale jutro pewnie znowu wyruszymy.
2: A dokąd to, szanowni panowie, wyruszycie?
0: Dokładnie to nie wiemy, ale...
1: Na pewno tam, gdzie nas jeszcze nie było, o.
0: Ale teraz już dobranoc, idziemy spać, pa, pa!
3: I już ich nie ma.
0: Zastanawiam się.
2: Ja również. Ciekawe, dokąd prowadzą te ich wędrówki.
3: Kogo spotykają, jakie przygody im się przytrafiają, ale wiemy,
2: że jeżeli wy chcielibyście się tego dowiedzieć,
3: to uważnie słuchajcie kolejnych podcastów waszych ulubieńców.
2: Sprytnego misia Michasia
3: i odważnego smoka Adasia.
2: A tymczasem w tajemniczy sposób nadciągnął koniec opowieści.
3: Do usłyszenia.
1: My też chcielibyśmy się pożegnać. Pa, pa, basałyki.
0: I nie możemy się już doczekać. Sami wiecie kogo. Pa, pa.
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

buzia to obrazek jest niemiły, a zła mina to zerwane połączenie. Chcę ci pomóc, więc jeżeli masz dość siły, odbierz uśmiech i uśmiechnij się promiennie. Więc uśmiechnij się, choć nawet jest ci źle, choć nawet jest

0: Ukłuj do niej, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści.
1: O tak, Guidonie, słuchamy.
2: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
3: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
1: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
0: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
4: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
5: Autopromocja.
6: Polskie Radio Dzieciom.

A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie

0: goście wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej. A zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i...
1: Orkiestra Polskiego Radia.
2: Pozdrawiamy!
3: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

szagiel główny to jest grot. Dobre wiatry wyda w lot, lecz by statek szybciej płynął,

0: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja. Pajanie Kulfona i Moniki.
2: Kum, kum, rere, kum, kum, cześć dzieciaki, rozrabiaki. Tu mówię ja, wasza żaba Monika, która pojawia się i znika.
3: Dzień dobry i ja witam was bardzo serdelkowo. Wasz opowiadacz kulfoniasty, kulfon gawędzista.
2: Dziś, drogie dzieci, opowiemy wam przepiękną opowieść, jak zwykle.
3: Nie, dziś będzie przepiękna legenda.
2: Dziś będzie opowieść o tym, jak pewien muzykant grał na skrzypkach i uratował sobie w tym życie. Skrzypkami.

0: sobie. No co ty?
1: No zaraz, jakaś, przecież taka... się wszyscy dowiedzą.
0: No, dobrze, no to dobrze. Więc kochane dzieci, w górach mieszkał sobie Janko muzykant taki.
1: I ten Janko muzykant chodził po całej wsi i przygrywał na skrzypkach.
0: Chodził do akademii muzycznej najpierw. No przecież musiał skończyć.
1: On był samouk, co ty opowiadasz, no.
0: Ta, samouk.
1: A na wsi, tam właśnie w górach, był taki zwyczaj, że wszystkie dziewczynki, małe, duże, średnie oraz stare,
0: robiły kołdry z pierza.
1: I wtedy się spotykały i darły pierze. To znaczy brały piórko, takie kurze, gęsie czy kacze. Nie. I obierały z tych takich, jak to się nazywa, no.
0: Z czego? Niczego nie z łupin.
1: Nie z łupin. Jak obierały. To się może nazywać? Nie, darły, no się mówi darły pierze.
0: One się darły. One się darły.
1: Śpiewały?
0: Tak, darły. Aha, się strasznie.
1: Jak śpiewały, to się darły.
0: Darły.
1: Dobra, nie wiemy, jak wam to wytłumaczyć.
0: Robiły poduszki z
1: pierza. Nie, najpierw darły pierze, czyli skubały pióra.
0: Komu skubały pióra?
1: Kaczkom, gęsiom.
0: A gęsi to lubią?
1: Nie.
0: No, właśnie to nie o to chodzi. Po prostu chodziło o to, że było dużo piór i oni napychały tymi piórami poduszki.
1: Najpierw darły pierze.
0: Najpierw to się same darły.
1: Darły się, jak przyszedł Janko muzykant i zaczął, wziął skrzypki i grał, i one wtedy zaczynały śpiewać, a darły się niemożebnie.
0: No darły się, ale on tak przepięknie grał.
1: I jeszcze zaczęły tańcować z parobkami. To znaczy, parobek, brał dziewuchę, parobek do tańca i tak, parobek w lewo, dziewucha w prawo, bęc głowami i tak dalej. Tańcowali, a śmiechu było co niemiara.
0: Tańcowały dwa Michały.
1: Nie, Michały nie tańcowały.
0: Nie, w ogóle nie tańcowały Michały.
1: Nie, oni z dziewczynami tańcowali.
0: Ale Michały też tańcowały.
1: Ale z dziewczynami.
0: No. Tańcowały dwa Michały, jeden duży, drugi mały, a ten...
1: A później przyszli zbójnicy i tańcowali w murowanej piwnicy.
0: Tak, na dole.
1: Na dole, tak.
0: A oni na górze.
1: I wszyscy tańcowali. Taka była
0: wesoła... A na pierwszym piętrze, wiesz, kto tańcował?
1: No, igła z nitką.
0: Może być, niech będzie igła. Jak tak, to niech będzie. I wszyscy tańcowali.
1: Wszyscy, cała wieś tańcowała.
0: I darli się.
1: I darli pierze.
0: Nie, darli się. Pierze. Dobrze, niech ci będzie z tymi pierzami, tym pierzem, no. Da.
1: No bo poduszkę masz z pierza,
0: nie, teraz
1: się
0: pierzyn, nie mam.
1: Pierzynę masz z pierza.
0: Ja mam z puchu łabędziego, wiesz? A wiesz, jak się puch łabędzi uzyskuje?
1: Nie
0: idzie
1: wiem.
0: Się do łabędzia i się kupuje.
1: Pucha, i się pucha.
0: Nie pucha, tylko się kupuje od niego.
1: Dobrze.
0: Bo łabędź ma taki puszek tutaj, taki meszek. I łabędź sobie tak siedzi, tak, a ma długi dziób i wyrywa sobie te
1: piórka. I handluje.
0: Handluje nimi, no. Aha. Jak pójdziesz, to zobaczysz, no.
1: Mi się wydaje, że ty włosami handlowałeś.
0: Czyimi?
1: Swoimi.
0: Nie. Dobrze. W każdym razie chodzi o to, kochane dzieci, że ten Janko muzykant, który ukończył Akademię Muzyczną wbrew temu, co mówi żaba, on żadnym samoukiem nie miał, bo miał dyplom.
1: Dyplom uznania.
0: Dyplom. Chodził od wsi do wsi i tam, gdzie się darli, nie, gdzie darli pierze, on się też darł. Nie, on grał.
1: No i pewnego razu wracał ten Janko muzykant taki ugrany, szczęśliwy, uśpiewany, dostał nawet poduszkę.
0: Dostał dwie nawet poduszki.
1: Dwie. I tak, miał dwie poduszki pod jedną pachą, a skrzypce pod drugą. I wracał nocą, chwiejnym nieco krokiem.
0: Nie, normalny.
1: Nie, chwiejnym krokiem, bo był taki od tańca zmordowany, bo też tańczył. Grał i tańczył.
0: Muzyk nie mógł mieć chwiejnego kroku, bo by mu się pomyliły wszystkie nutki.
1: Przecież on gra bez nutek.
0: Tak, bez nutek.
1: Z pamięci.
0: Z pamięci, ale no? Się przedtem musiał nauczyć nutek i jak przeczytał sobie no książkę z nutami, to wiesz co? To się wszystkiego nauczył, no, i zapamiętał.
1: Przedtem, a nogi mu się chwiały potem.
0: Nogi mu się nie mogły chwiać.
1: Właśnie, że mu się chwiały.
0: Tobie to się wszystko chwieje.
1: Nic mi się nie chwieje. I on sobie, ten Janko muzykant, tak wracał, ale ten Janko muzykant, to nie myślcie, że był taki młody, on był już starszy.
0: Jaki starszy?
1: No starszy, miał tak z 69 lat.
0: Nie, to on by nie chodził, jak 69 lat, to na emeryturze. Co ty zapadasz za takie głupoty?
1: Wtedy nie było emerytur.
0: Jak to nie było?
1: Nie, bo to było bardzo dawno temu.
0: Wszystko jedno, kiedy to było. To był młody Janko muzykant, przystojny.
1: No i szedł sobie ten Janko muzykant ze wsi jednej do swojego domu i zobaczył, jak szedł przez las pewien ogieniek taki małe światełko.
0: To on szedł przez

0: las, a nie drogą?
1: Nie, przez las szedł.
0: Gościeńcem nie szedł?
1: Nie, szedł ścieżką leśną. I zobaczył...
0: Wąską ścieżką pośród pól szedł. Po ten kwiat czerwony.
1: Nie, on szedł wąską ścieżką przez ogródek.
0: To nie to krasnoludek, no.
1: A to krasnoludek, tak. I patrzy, świeci się takie światełko jakieś. I mówi, co to za światełko?
0: I patrzy i patrzy.
1: I nic nie
0: widzi. A to Baba Jaga.
1: Nie, a to wilcze oczy były.
0: Wilk wytrzeszczył oczy, tak?
1: Wilk wytrzeszczył oczy i w pewnym momencie to światełko zniknęło. Mówi, całe szczęście, że wilka diabli wzięli.
0: A to diabli tam były?
1: Nie, słuchaj dalej.
0: No i?
1: On idzie, idzie i nagle bzdęk wpadł, proszę ciebie...
0: Na wilka.
1: Do dołu, który ten dół został wykopany przez Gajowego.
0: A po co Gajowy wykopał dół?
1: Żeby zasadzić tam drzewa.
0: Nie,
1: i wtedy on patrzy, a światełko znowu się świeci.
0: Gdzie?
1: I wilk siedzi w tym samym dole.
0: Bo to był Gajowy, wykopał wilczy dół, jak sama nazwa wskazuje. Żadnego dosadzenia. Dosadzenia to się malutki dołek kopie. On wykopał wilczy dół, żeby złapać tego wilka, który miał latarkę.
1: Nie latarkę, tylko oczy mu się tak świeciły, bo księżyc się odbijał.
0: Jak latarki miał oczy.
1: Jak koła młyńskie.
0: Nie, no wszystko no jakoś... Dobrze. No i...
1: No i wtedy mówi tak. O, rety, cztery kotlety. To teraz będę miał przeprawę z wilkiem. Jestem za bardzo zmęczony i za słaby, żeby wygrać z wilkiem walkę na pięści.
0: Na pazury.
1: Później mówi tak. Jeżeli chodzi o judo, to też go nie położę.
0: Nie.
1: Bo się nie znam na
0: to
1: judo.
0: To się on wziął, położył poduszkę sobie pod głowę?
1: Nie, nie, poczekaj. Mówi, może go na karate wezmę. Mówi, hej, wilku! Chodź powalczyć na karate. A wilk tak. No i wtedy ten mówi, oj, przepadłem ja i pchły moje. Tak powiedział Jaśko, muzykant. I wtedy, wiesz co zrobił? Miał zapałki w kieszeni.
0: No co ty?
1: No tak, i zapalił zapałkę i tak przed oczami.
0: Ale
1: wilkowi.
0: Nie wolno się bawić zapałkami.
1: Ale on był dorosły.
0: No to co? A po co nosił zapałki?
1: Po co nosił zapałki?
0: Tak, żeby co, żeby się bawić zapałkami?
1: Nie, żeby świeczkę przypalić.
0: A to po co?
1: No bo wtedy nie było latarek.
0: Ale no to nie, jak nie było latarek?
1: A czym przypalał świeczkę?
0: Oczami.
1: Wilczymi?
0: No bo świeciły.
1: Nie, kombinujesz coś.
0: Tak, to kombinuję, no.
1: No i wtedy zaczął palić zapałki wilk. Co zobaczył? Ogień z zapałki, to robił tak. I się cofał do tyłu. Jaśko pomyślał, ojejku, kończą mi się zapałki.
0: No.
1: Mam jeszcze ostatni. A wilk i zaczął zacierać łapy. I oblizał się ze smakiem.
0: No, jeszcze to zrobił, no.
1: No już więcej nic nie zrobił.
0: Nie, nic?
1: Nie, nic.
0: A czasu miał jeszcze ohoho.
1: No i wtedy Jaśko, wiesz co zrobił? Ostatnią zapałkę zostawił sobie na...
0: Nic nie zostawił, tylko wiesz co Jaśko zrobił? Wyciągnął skrzypce i zaczął grać.
1: Ale ostatnią zapałkę zostawił w pudełku.
0: Po co? Nie musiał. Zaczął grać na skrzypcach, bo mu się smutno zrobiło.
1: Najpierw zagrał jakiś wolny kawałek. To wilk, to był tańczący z wilkami. Nie, wilk był tańczący.
0: Wilk był tańczący z muzykantami,
1: tak.
0: Chyba.
1: No wilk i zaczął tańczyć. No to... Zrobił ze 2-3 piruety, potknął się, no. Przewrócił, wybił sobie jednego zęba. To wtedy zagrał mu jakiś taki wolniejszy kawałek, drugi, i wilk zaczął tańczyć. Później zagrał mu
0: trzeci.
1: Tego krzesanego.
0: Tak. A tak. Potem...
1: To wilk zaczął skakać.
0: A potem mu zagrał białe tango.
1: Nie, bo do tanga trzeba dwojga.
0: No to był wilk.
1: I zatańczył z wilkiem.
0: A jak grał?
1: Lewą ręką.
0: Aha, a prawą ręką trzymał w pasie wilka, a smyczek zębami trzymał.
1: Nie, smyczek drugą ręką, a skrzypce brodą.
0: No tak.
1: Bo miał brodę.
0: Miał.
1: Tak.
0: Do pasa.
1: No i tak grał, aż wtedy nadszedł Gajowy, bo już było rano, zobaczył, że wilk tańczy, ale już mordowany wilk, już mu jęzor zwisał do kolan. Temu wilkowi. No i Gajowy mówi, to taka historia, tu mamy wilka. I zarzucił na siatkę na wilka, a podał rękę i sznur rzucił Jaśkowi i wyciągnął.
0: Dał rękę Jaśkowi i się ożenili?
1: Nie, podał mu rękę, żeby Jaśko ją wyszedł zdrowo.
0: Aha!

drzewo stuka, jaskółeczka śmigła, ćwierka coś doszczygła, ćwierka

coccodrillo e il coccodrillo.

0: palety wszystkich barw. Każdy smacznie będzie jadł. W akademii nawet kuchnia to zabawa.
1: Książka kucharska doktora Pajchiwo, barwnych przepisów znajdziemy.

skrzydeł nikt nie poleci. Każdy, kto lata, ma skrzydła. Zgodzicie się ze mną, dzieci? Potrzebny też kawał śmigła, gdy śmigło zacznie się kręcić.

0: co morskich toni.
1: To jest władcą morskich toni.
0: Złoty trójząb trzyma w dłoni. W rydwanie z muszli sunie. O kim myślę?
2: Nie?
0: O Neptunie!
2: O Neptunie!
0: O Neptunie to piosenka.

to Frej się decyduje, że żaglowiec raz sztormuje, raz pomyślnym wiatrem frunie. O kim myślę? O Neptunie!

0: piece ma żeglarzy, i rybaków marynarzy. Złe przygody precz odsunie. O kim myślę?
1: O Neptunie.
0: O Neptunie to piosenka nawet.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Raz i

0: Ukłuj do nią, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści.
1: O tak, Guidonio, słuchamy.
2: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
3: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
4: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
5: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
6: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
7: No i jak?

0: nie grzebać się z robotą.
1: Czoło ocieramy z potu.
0: Dość, a teraz meblowanie.

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Ja jestem pan krokodyl, natura

chcę zjeść Jakuba Haka. Więc tropię go wśród buszu, lecz lotrzyk mi umyka, bo zegar w moim brzuszku zbyt głośno wciąż tik-tika. Tik-tik-tik-tak, tik-tik-tik-tak, zbyt głośno wciąż tik-tika.

jestem hak, kapitan hak. Szpon zamiast łodzi to mój znak. Żelazny szpon, straszliwy szpon. Nie noszę broni, starczy on. Rozszarpię od razu żelazny mój pazur. O, na drobny mak. Rekina, niedźwiedzia, jak mrówka, jak śledzia. Ta broń, żelazny hak.

jestem hak, kapitan hak. Szpon zamiast dłoni to mój znak. Żelazny szpon, straszliwy szpon. Nie noszę broni, starczy on. Rozszarpie od razu żelazny mój pazur. Ho, ho, na drobny mak. Rekina, niedźwiedzia, jak mrówka, jak śledzia ta broń.

barbarum rumba raz. Jakie przyszły teraz czasy. Rumbarbarum, rumbarasa, wiedza równa się...

0: Powiem coś zwariowanego. Wyjdziesz za mnie?
1: Ja powiem coś jeszcze bardziej zwariowanego. Tak!
2: Polskie Radio Dzieciom.
3: Kryjówkę mieli pośród mórz Unii, by Langi wrót.
4: Hej, hej!
5: Hej, hej!
4: Okej!
5: Okej!
3: A spyszna miał się nieraz już kapitan.

0: jak my, piracki okrzyk znieś.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
4: Ahoj!
1: Cachuś!
5: Ahoj!
0: Dzięki piraci z Nibylandii, dzielna ta załoga na morzu wiedzie prym.
6: Ahoj!
0: To Jake i piraci z Nibylandii, płyniemy za horyzont, ty także z nami.

Posłuchaj, no. Już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie, dam mu radę. Z szacunkiem, durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: smyczki. Będę. Słowa.
1: Nie udawaj. Siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię. Ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd. Czujesz dziwny prąd. Całować chciałbyś ją.
0: Tak. Chcesz ją.

0: nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec co w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie zaczniesz uczyć łupić sobie? Łuper, super, luper, luper.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę.

0: Ciśnienie w oponach?
1: Sprawdzone.
0: Hamulce?
1: Naoliwione i sprawne.
0: A kaski i odblaski?
1: Gotowe i błyszczące.
0: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
1: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
0: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
1: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
0: Rzecz to bardzo ważna. O bezpieczeństwo dbamy.
1: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
0: Słuchajcie nas na stronie. Jaka to była strona?
1: Poczekaj. O, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
0: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
2: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Daj, nie ucha mi daleko! Mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zapewzmy się i wezmę do Mozarta, tak sobie krawiszę jak im brak. Choć złamałem wiele udia, wolę fugi, wolę ludia, wolę głęboko.

czarne sieniaki, pachy, złe zapachy. Na skórze tylko duże pryszcze same. Choć rzeźba to dał mi los, a nad wolem wielki nos. Zapoznałbym szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie. Wziął na złotkie samo na twarz. Chociaż szmytny za mnie mutant, jestem amor!

0: Maria Forstika. Gunter chce być architektem wnętrz. Ulf ma wielki mit.
1: On wie, że mnie jest złem.
2: Modesta sługa ta, Andreaszy sobie gra.
3: Od ja jednorożce zbieram, ma ich dwa.
4: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej to o plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
5: Marzenie mam. Chcę zobaczyć światło latających lat. Bardzo na tym nie.

0: Przepraszam, że nazwałem cię kłamczuszkiem, Lance.
1: Może i prawda, że jestem prawdosceptykiem. Ale wiesz, kto jest moim najlepszym przyjacielem? Ty! I tym razem nie kłamie! Na przyjaźni skrzydłach ptaszki dwa polecą, że ho, ho.
2: Pewnie.

0: pana te kocieruchy.
1: Oho, Lance, pozwolisz?
0: Pewnie ty prowadzisz.
1: Z rozkoszą.
0: Wirujmy.
2: Fontel, najlepszy fontel, na płocną kąpiel
3: poradzi coś raz.

Piękno wszelkie zmyj dokładnie. Daj mi starość w mig mnie zbrzyć. Uczyń tę powinność ładnie, swą magię

Asy, mamy psie. No, śmiało. Przypatrz się. O życie bój, trwa dzień za dniem. Ludzie głodni są, a sępy z nieba już się rwą. Nie ma

twarz. Czy potrafię sobą być? Nikt mi darmo nie da nic. Choć żyć się nie da snem, lecz cóż, jedno wiem, budzę się i znów z marzeń czekam dnia.

0: Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć. A skorzystałeś z moich rad? W tej dżungli, bracie, masz pod łapą cały świat. Masz cały świat.
1: Mam cały świat?

0: Mamy go, królu Luisie!
1: Mamy go, mamy go, mamy go!
2: Ludzkie szczenie! Czałowo!
3: Może dla ciebie, nie dla mnie! Postawcie mnie! Ja ci jeszcze pokażę!
2: Spoko, chłopie! Tylko bez nerwów! Daj łapę na zgodę, kuzynie!
3: Czego ty ode mnie chcesz?
2: Coś obiło się o moje królewskie ucho! Zjedz banana! Jeśli chcesz zostać w dżungli!
3: Zostać w dżungli? Jasne, że chcę!
2: To dobrze! A stary król Louis! Czyli ja! Może ci to załatwić! Zjedz dwa banany! Umowa stoi!
3: Pewnie! Zrobię wszystko, żeby zostać w dżungli!
2: No to! Powiem ci co i jak! A ja król jazzu i co tu kryć? Każdy chce nim być!

0: ciebie, kuzynie. Przekaż mi tajemnicę rozniecania ognia.
1: Ale ja nie wiem, jak to się robi.
0: Ach, zdradź mi sekret ognia. Zamieniam się już w słuch. Wiem, że go znasz, przede mną grasz. O ogniu proszę mów. Nie chcę być głupią małpą. No zdradź już mi sekret ten. Ja także niech wiem, ja wiedzieć chcę, jak ogień roznieca się.
2: Ogień. A więc tego chce ten łotr.
3: Rozerwę go na strzępy. Stłuchę go na... Tak. Chłopie, ale odro.
2: Grubasie, przestań bredzić i posłuchaj. Tu trzeba pomyślunku, nie krzepy.
3: Zapewniam cię, że mam i jedno, i drugie.
2: Słuchasz czy nie?
3: O, tak, tak.
2: Ty odwrócisz ich uwagę, a ja uratuję małego. Jasne?
3: Znikam. Już mnie nie ma.
2: Jeszcze nie, Balu!

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideał. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę. Żarcie. I tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To korona.

radio dzieciom.

0: czworonożna, pęknąć wprost ze śmiechu można. Nie wyśmiewaj się z garbusa! Nie wyśmiewaj się z garbusa!
1: Autopromocja.
2: Magiczna mapa?
3: Jest!
2: Perłowa szpila?
3: Przygotowana!
2: A smoczy apetyt na podróże?
3: O to się nie musisz martwić, Michasiu!
2: No to ruszam!
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
2: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
2: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
2: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
1: Autopromocja.
4: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 15, Marta Pawałowska, Renia Żuchowska. Otwieramy drzwi naszej radiowej świetlicy i zapraszamy do wspólnej zabawy, rozwiązywania zagadek, no i oczywiście śmiechu, uśmiechu.

0: No powiem wam szczerze, że przy takiej pogodzie, która istnieje teraz w Warszawie i która za oknem Studia Polskiego Radia Dzieciom ma miejsce, to tak, kubek ciepłego kakao, och, bardzo, bardzo by się przydał, od razu mi się buzia uśmiechnęła, ale to nie tylko na myśl, czy też wspomnienie pysznego kubka ciepłego kakao, ale przede wszystkim na myśl, że rozpoczęliśmy chwilę temu nasze kolejne popołudniowe radiowe spotkanie. Tak, tak, moi drodzy, drzwi naszej radiowej świetlicy są otwarte i zapraszają wszystkich chętnych, którzy chcieliby dzisiaj się z nami pobawić, porozmawiać, pośmiać. Jak najbardziej, to jest wasz czas, to jest to miejsce, które jak najbardziej waszymi rozmowami, przemyśleniami i przede wszystkim śmiechem z ogromną przyjemnością wypełnimy. Powiedziałam, że popołudnie się rozpoczęło, no i rzeczywiście dzisiaj środowe popołudnie, a wiecie co to oznacza, co dzisiaj dla was zostało przygotowane, która zabawa króluje w naszej radiowej świetlicy właśnie w te środowe popołudnia. Pamiętacie? Nie? No to ja z wielką przyjemnością wam przypomnę, co też takiego dzisiaj na was czeka.
1: Zwierzo. Zagadka.
0: Ale oczywiście nie tylko ona, bo również pytanie dnia, także och, zacieram rączki, tak się cieszę, kiedy za momencik wam je zdradzę. No i oczywiście pojawią się także goście. Jak sami słyszycie, całkiem sporo się dzisiaj będzie działo do godziny 17 w naszej radiowej świetlicy, więc koniecznie zostańcie z nami.

zacząć od budowy domu. Przystawiamy meble i wykorzystujemy wszystkie kołdry, poduszki, ciężkie albumy i encyklopedie. W gotowym domku robimy piknik, potem domek burzymy. Odnosimy do specjalnego pojemnika, ale mieszamy z pustymi, dopiero co ułożonymi w szafie i rzucamy na podłogę. 4. Skarpetki trzeba wrzucać za piec, pod łóżko i za szafę, tak żeby sprawiały wrażenie, że ich w ogóle nie ma.

No to co, zaczynamy od pytania dnia. Mam nadzieję, że jesteście przygotowani, bo wyobraźnia, fantazja zdecydowanie nam się tutaj dzisiaj przyda, jeżeli chodzi o pytanie, czy też właściwie zadanie dnia, które dzisiaj dla was przygotowałam. No dobra, to zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że budzicie się rano i nagle, tak ni stąd, ni zowąd, okazuje się, że przez cały dzień możecie mówić tylko prawdę. Nawet wtedy, kiedy nikt was o to nie pyta. No i teraz moje pytanie dnia brzmi następująco. Jaka byłaby pierwsza rzecz, którą byście głośno powiedzieli po przebudzeniu? 22 645 20 55. Śmiało dzwońcie i opowiadajcie.

Droga 6 i 6. Wiecie, to tak sobie pomyślałam, że fajnie, że się pojawiła ta piosenka. Ona pochodzi z filmu animowanego Auta, bo prawdą jest niepodważalną, że wielu naszych młodych słuchaczy znajduje się teraz w samochodzie, prawda? Podejrzewam, że kiwacie teraz głowami, że tak, tak. No bo to jest taka pora, kiedy rzeczywiście często kończą się lekcje w szkołach, czy też zajęcia w przedszkolach lub zerówkach, bo umówmy się, zerówka to nie jest już przedszkole, ale jeszcze nie jest szkoła, dlatego też to podkreślam. Więc często właśnie z samochodów do nas dzwonicie. Bardzo mnie interesuje, co wówczas robicie, oprócz oczywiście słuchania Polskiego Radia dzieciom. Czy jeszcze sobie w coś gracie, albo może rozmawiacie, albo rysujecie, czy też podziwiacie widoki za oknem? Co takiego robicie podczas takich waszych podróży? Również jak najbardziej możecie do nas dzwonić i o tym opowiadać, albo odpowiedzieć na nasze pytanie dnia, które, przypomnę, dotyczyło tego, co takiego byście powiedzieli, jaką pierwszą rzecz, tak na głos, gdybyście się obudzili i tego dnia mielibyście mówić właśnie tylko i wyłącznie prawdę.

0: A mi i wiecie co, tak sobie teraz pomyślałam o tekście tej piosenki, że szczęściu trzeba pomagać. A jak to jest z nieszczęściem? Czy jemu też trzeba pomagać, skoro tak naprawdę powinniśmy pomagać wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują? Właśnie! I tutaj się pojawia dylemat, jak to rozwiązać. Ale ja na razie ten problem zostawiam na boku, ponieważ zajmiemy się czymś zupełnie innym. Przede wszystkim przywitaniem naszej słuchaczki. Cześć Marcelinko!
1: Dzień dobry!
0: Co tam u ciebie dzisiaj słychać?
1: Wszystko dobrze, ale pada deszcz.
0: Ach, no właśnie mówiłam, ta pogoda. To jest taka pogoda, że rzeczywiście człowiek by sobie wziął, prawda, taki kubek ciepłego kakao i tak się trochę zaszył pod kocykiem, co? No, ale wiesz, słuchaj, jest 25 minut po godzinie 15, no to jeszcze jest szansa na to, by zrealizować taki plan. Czy ty już skończyłaś lekcje, zajęcia na dzisiaj?
1: Tak.
0: Wracasz do domu?
1: Nie.
0: Czyli jeszcze jakieś zajęcia będziesz miała?
1: Tak.
0: Ach, no to jeszcze twoje kakao musi trochę poczekać w takim razie. Ale jak wrócisz, to koniecznie to kakao wypij. Myślę, że od razu się tobie humor poprawi. Marcelinko, powiedz proszę, co takiego powiedziałabyś po przebudzeniu w takim wyjątkowym dniu, kiedy mówiłabyś tylko prawdę, nawet nie pytana o to? Co takiego byś powiedziała?
1: Że chce mi się spać.
0: No tak, rzeczywiście. Myślę, że wielu z nas mogłoby powiedzieć to zdanie. Ale w jaki sposób byś to powiedziała? Taka obrażona, taka smutna, taka wesoła, czy po prostu zła?
1: Zła.
0: A możesz nam zaprezentować, jakby to brzmiało?
1: Jestem zmęczona.
0: No to już wszystko jasne. To teraz rodzice mają doskonałą informację. Kiedy usłyszą takie coś, to znaczy, że to właśnie nastał ten dzień, kiedy Marcelinka mówi od samego rana samą prawdę głośno, bez względu na to, czy jest o to pytana. Powiedz mi proszę, czy ty czasami lubisz się tak pobawić, powygłupiać w wymyślanie takich różnych rzeczy?
1: Tak.
0: A dlaczego?
1: Bo lubię się wygłupiać.
0: No i to daje też dużo radości, prawda?
1: Tak.
0: A zwłaszcza jak jest taka pogoda, to śmiech i radość są na wagę złota. Zdecydowanie. A powiedz, co takiego robisz w samochodzie, kiedy jedziesz?
1: Ja już jadę, właśnie zaparkowałam. Słucham Polskiego Radia dzieciom.
0: No tak. Ale czy tak w międzyczasie, właśnie w trakcie drogi jeszcze lubisz coś robić? Na przykład, nie wiem, oglądać, co się dzieje za oknem, albo jeszcze sobie dodatkowo rozmawiać, albo coś rysować?
1: Patrzeć, co się dzieje za oknem.
0: No i co ty tam najczęściej za tym oknem widzisz?
1: Samochody.
0: Inne samochody. A lubisz podglądać, co się dzieje w innych samochodach?
1: Tak.
0: No i co takiego dzisiaj widziałaś?
1: Że pan miał kierownicę w paski.
0: Kierownicę w paski?
1: Tak.
0: Ale super, ale to było takie ubranko dla kierownicy?
1: Tak.
0: Fajne. A niektóre samochody mają taką podgrzewaną kierownicę. Myślę, że w zimie to jest świetny wynalazek. Och. Tak, zdecydowanie. Tak samo jak podgrzewane fotele. Tak. To w zimę po prostu skarb. A co najśmieszniejszego kiedyś udało ci się zaobserwować w innym samochodzie? Bo ja kiedyś widziałam takiego małego, śmiesznego pieska, który tak skakał od okna do okna. Miał, oczywiście był przypięty w pasie, ale miał tak ten pas rozłożony, że mógł sobie skakać od okna do okna.

0: okna i to bardzo zabawnie wyglądało.
1: A ja, że pies szczekał za oknem.
0: A, czyli też zwierzaki, no właśnie. Och, czasami też jak się stoi w korku, prawda, i są okna uchylone, zwłaszcza latem, to wtedy faktycznie zwierzaki też potrafią kawałek swojego pyszczka wystawić. I to też zawsze bardzo śmiesznie wygląda. Mnóstwo ciekawych obserwacji można poczynić, jadąc autem, o czym przekonywała nas i o czym opowiadała nam nasza słuchaczka Marcelinka. Pięknie ci za to oczywiście dziękuję. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Moją siostrę, mamę, wujka, ciocię, babcię, dziadka, następnego dziadka, krasnoludki i całe Polskie Radio Dzieciom.
0: Piękne pozdrowienia. Bardzo, bardzo dziękujemy za te skierowane w naszą stronę. Dla krasnoludków już oczywiście pozdrowienia również zapisuję na żółtej karteczce. Ojejku, wiecie co, znowu mi tutaj zaczyna brakować miejsca, pełno tych żółtych karteczek. Muszę je w końcu przekazać tym krasnoludkom albo poprosić, żeby zrobiły troszeczkę porządku z tymi karteczkami, bo ja przyznam się tobie szczerze i w ogóle wszystkim naszym słuchaczom, że wiem doskonale, że od czasu do czasu krasnoludki zbierają te żółte karteczki i mają w ogóle taki album, gdzie sobie je wszystkie wklejają. I te wakacyjne już sobie wkleiły, ale te, które się tutaj zebrały od 1 września, jeszcze cały czas leżą, więc chyba za moment zostawię im karteczkę z pozdrowieniami ode mnie i prośbą, by również te karteczki już sobie zabrały i uporządkowały w swoim albumie, bo ja się boję, że po prostu jak przyjdzie Jacek, a Jacek Zawada to uwielbia otwierać tutaj okna w studiu Polskiego Radia Dzieciom, to wiatr może tak zawiać, że te wszystkie karteczki po prostu porozwiewa. Więc bardzo ci pięknie dziękuję, że mi o tym przypomniałaś. Oczywiście do wszystkich twoich pozdrowień się przyłączamy i ciebie również, Marcelinko, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego, cudownego popołudnia i pamiętaj o kubku gorącego kakao. Do usłyszenia, pa, pa, pa!
1: Do widzenia!

A czy wśród słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, którzy dzisiaj zawitali do naszej radiowej świetlicy, są miłośnicy teatru? Mam nadzieję, że tak, bo przygotowałam dla Was dwie teatralne niespodzianki, ale po kolei. Najpierw ta pierwsza, a tą pierwszą jest oczywiście jedno podwójne zaproszenie na spektakl Perfekty i Ambaras. Spektakl ten odbędzie się o godzinie 11:00 już w najbliższą niedzielę, 27 września w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie. I co należy zrobić, by to zaproszenie od nas otrzymać? Sprawa jest bardzo prosta, jak to zazwyczaj z nami bywa. Należy przede wszystkim do nas zadzwonić pod numer telefonu 22 645 20 55 i odpowiedzieć na jedno krótkie pytanie. Co to znaczy Pleciuga? No bo skoro wybieracie się lub też macie w planie wybrać się do Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie, no

warto poznać to tajemnicze, czasami zabawnie używane słowo, jakim jest wyraz pleciuga. Jeżeli wiecie, jeżeli macie ochotę wybrać się do teatru w najbliższą niedzielę o godzinie 11, to śmiało zadzwońcie do nas 22 645 2055 i ja jeszcze tylko dodam, że spektakl jest dedykowany dzieciom już od 5 roku życia, także drodzy rodzice, śmiało możecie dzwonić.

0: A ja z kolei zapraszam do tego, byście może nie do końca wpadali, a telefonowali do nas, jeżeli macie ochotę wybrać się do Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie. No i oczywiście ja bardzo chętnie wręczę te zaproszenia, tylko należy wyjaśnić, co takiego oznacza słowo pleciuga. Och! No zobaczcie, dopiero skończyłam mówić to zdanie, przypominając wam, co teraz się dzieje w naszej radiowej świetlicy i od razu mam informację, że mamy połączenie z Polą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, Polu, ile ty masz lat?
1: 6.
0: A lubisz chodzić do teatru?
1: Tak.
0: A co takiego fajnego jest w teatrze?
1: To są fajne historie.
0: Fajne, ciekawe historie. A jaką ostatnio historię poznałaś w teatrze?
1: Kopciuszek.
0: Kopciuszek. A, ja wiem, to jest ta księżniczka, co miała długie włosy i mieszkała na czubku.

0: Jerzy?
1: Tak.
0: Tak? To był kopciuszek?
1: Nie.
0: A to co ten kopciuszek?
1: Ta, która bucika zgubiła.
0: Ach, no tak, kopciuszek to przecież zgubił bucika na balu. No tak, rzeczywiście, rzeczywiście. I miała karotę z dyni, tak?
1: Tak.
0: No to teraz już doskonale wiem, o którą postać chodzi. Powiedz mi proszę, Polu, czy ty wiesz, co oznacza słowo pleciuga?
1: Taki ktoś, który dużo mówi i mówi takie rzeczy, które nie istnieją.
0: Czyli mówisz, że jest to ktoś, kto po prostu bardzo dużo mówi i jest gadatliwy i te rzeczy, które opowiada, nie zawsze są zgodne z prawdą. Już zatem ja sprawdzam, czy to wszystko nam się tutaj zgadza. Tak, tak, tak, tak, tak. Wszystko się zgadza. Świetna odpowiedź. A zatem podwójne zaproszenie, które mamy na spektakl Perfekty i Ambaras, który już w najbliższą niedzielę o godzinie 11 w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie się odbędzie. Właśnie w twoje rączki teraz oficjalnie wędrują. Gratulacje ogromne. Bardzo proszę później do nas zadzwonić i opowiedzieć, co takiego ciekawego, jaka historia była zaklęta w tym spektaklu, dobrze? No to świetnie, bardzo się cieszę, że się dogadałyśmy. Polu, kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Mamę, tatę, rybki, moją koleżankę ulubioną Olikę, mojego kuzyna Antka, kolegę Ignasa, babcię, drugą babcię, dziadka i drugiego dziadka zmarłego.
0: No i to są super pozdrowienia i my się do nich przyłączamy i ciebie także
1: tak,
0: bardzo...
1: Jeszcze,
0: tak?
1: Jeszcze całe radio dzieciom.
0: Och, dziękuję bardzo, bardzo to są miłe pozdrowienia. Oczywiście wszystkim przekażę, wszystkim z naszej redakcji i my ciebie także bardzo serdecznie, Polu, pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego, cudownego, kolorowego popołudnia i fantastycznej niedzieli w teatrze. Do usłyszenia. Pa, pa, pa. Ale wiecie co? Skoro tak dobrze nam idzie, to ja mam jeszcze jedną ofertę dla was. Jeszcze jedno podwójne zaproszenie, ale tym razem na spektakl Zakurzona Królewna. Spektakl ten również odbędzie się w niedzielę i również o godzinie 11, ale... w olsztyńskim Teatrze Lalek. Zatem ci z was, którzy są z Olsztyna lub okolic i w najbliższą niedzielę 27 września mieliby ochotę wybrać się na spektakl Zakurzona Królewna na godzinę 11, proszę śmiało do nas dzwońcie 22 645 20 55, a zadanie, które należy wykonać, by otrzymać od nas to zaproszenie, jest bardzo proste. Poproszę o wymienienie trzech królewien albo księżniczek, takich bajkowych, nie muszą być zakurzone. Te poznacie w teatrze na niedzielnym spektaklu. Ach, no i nie może to być Kopciuszek, która później została królewną, a może nawet królową. Tak mi się wydaje, że rzeczywiście jak poślubiła księcia, to mogła de facto zostać królową. No, zostawmy tego Kopciuszka. Trzy królewny lub księżniczki i bilet, a właściwie podwójne zaproszenie, które dla was mamy, w wasze ręce powędruje.

To była Ala Traczyk, Ala Traczy, I'll Be Standing, czyli piosenka, z którą Ala reprezentowała Polskę podczas Eurowizji Junior w 2020 roku. To był taki moment, kiedy po raz drugi Eurowizja odbywała się w Polsce, w Warszawie, ale ta formuła była zupełnie inna niż dotychczasowe i właściwie od tamtej pory też nigdy więcej się nie powtórzyła, bo była częściowo online, tak, no to ze względu na najróżniejsze sytuacje, które wówczas na świecie panowały, czyli po prostu na pandemię. Ale na razie ten temat zostawiamy. Za 8 minut przywitamy godzinę 16, a to oznacza, że rozpoczniemy drugą część naszej radiowej świetlicy, także koniecznie zostańcie z nami i jeszcze mam mały apel tutaj do Poli. Polu, poproś rodziców, by do nas zadzwonili, bo musimy wam przekazać, w jaki sposób odbierzecie zaproszenie na niedzielny spektakl. Także bardzo proszę tutaj o kontakt telefoniczny z nami, a tymczasem zostawiam was w świecie muzyki.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej. A zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Radiowa świetlica.

Och, tak. Siła wyobraźni jest magiczna. Zgadzam się tutaj w 100% z tym właśnie twierdzeniem. A skoro o wyobraźni mowa, no to, no dobra, po kolei. Najpierw otwórzmy wspólnie drugą część naszego radiowego programu, bo ja za dużo chyba naraz chciałam od razu. Godzinę 16 przywitaliśmy prawie 7 minut temu. Bardzo się cieszę, że jesteście nadal z nami, albo że dopiero do nas dołączyliście. Czy tak, czy siak. Fajnie, że jesteście i że możemy się wspólnie bawić. W tej części programu jeszcze czeka nas rozmowa z gośćmi, a także nasza zwierzozagadka. No i przypominam, że cały czas mam do rozdania jeszcze jedno podwójne zaproszenie do Teatru Lalek w Olsztynie, a dokładniej mówiąc do olsztyńskiego Teatru Lalek, także śmiało w tej sprawie również możecie dzwonić. No i rzecz jasna, przypominam nasze pytanie dnia. Jaka byłaby pierwsza rzecz, którą byście powiedzieli na głos, gdybyście obudzili się pewnego dnia i mogli mówić tylko prawdę i to nawet o nią nie pytani. 22 645 2055. Jeżeli macie jakieś propozycje, śmiało dzwońcie.

0: No, mam nadzieję, że sobie trochę potańczyliście, bo teraz zasiądźcie wygodnie. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z naszymi gośćmi. Chociaż wiecie co? W sumie, jeżeli chcielibyście się poruszać, to to też będzie bardzo dobra ku temu okazja. Bo teraz zapraszam Was do świata, w którym muzyka może zamienić się w rycerza, rakietę kosmiczną, drzwi albo szaloną gonitwę. Brzmi trochę jak bajka, co? I to jest bardzo dobre skojarzenie. Moimi gośćmi są dzisiaj Małgorzata Kołcz, a także Jarosław Siwiński z Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, twórcy i organizatorzy koncertu rodzinnego Domino Bajki. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Ja chyba od razu mogę jeszcze tutaj dodać, że pani Małgosia jest muzykiem. Na którym instrumencie, na jakim pani gra?
1: No, najchętniej gram na kontrabasie. To jest najfajniejszy instrument, jaki znam.
0: Dosyć spory.
1: O, ale za to każdy przy nim świetnie wygląda, więc serdecznie polecam.
0: A pan Jarosław z kolei jest kompozytorem. Och, to wyobraźni panu nie brakuje.
2: Czasem brakuje i nie wiem wtedy, co robić.
0: Och,
2: a wtedy... czasem mam za dużo i też nie wiem, co robić wtedy.
0: Wtedy najlepiej jest po prostu zaprosić do wspólnej zabawy wszystkie dzieciaki. I to się właśnie dzieje przy okazji Domino Bajek.
2: No tak, tak. Zapraszamy na koncert, na którym to właśnie dzieci będą decydowały, jak będzie wyglądać jakaś kolejna bajka, którą zagramy.
1: Jak będzie brzmiała muzyka.
2: Jak będzie brzmiała ta muzyka, tak.
1: Tak, to będzie koncert, który odbędzie się 3 października w Warszawie, więc uwaga, wszyscy, którzy mają blisko, nastawcie uszu, bo warto nas odwiedzić. Będzie świetna zabawa. Zagramy utwór Jarka Siwińskiego, który, bo kompozytor też jest muzykiem, więc stworzył taki utwór, który ma kilka części, dokładnie 15. I wyobraźcie sobie, że...
2: 11.
1: Słucham?
2: Kilkanaście.
1: No 15 mam na spisie tutaj.
0: Ja też mam 15.
2: Zgadza się. 15 to kilkanaście.
1: Widzicie, nawet z nami polskiego można się uczyć.

0: ale przede wszystkim można się doskonale bawić i ja się bardzo cieszę, że śmiech wypełnia naszą radiową świetlicę, bo zwłaszcza w takie pochmurne popołudnie tego śmiechu to powinno być jak najwięcej. Za momencik wrócimy sobie do tych utworów, do tych kompozycji, tylko ja jeszcze chciałabym się na moment zatrzymać przy tej nazwie, no bo skąd tutaj domino? To albo gramy w domino, albo bajki opowiadamy.
1: No właśnie, no, ale mogą być bajki, które troszkę wyglądają jak domino. Bo to jest, wyobraźmy sobie 15 klocków. Jeden klocek to jest rycerz Atanazy, drugi to jest czarownik, trzeci to jest w ogóle nie wiadomo co, bo to jest tajemniczy stwór, albo taki klocek jak drzwi, albo rakieta kosmiczna, albo taniec, albo walka. I z tych klocków dzieci układają jakąś historię. Każdy z tych klocków jakoś brzmi. Ja skomponowałem tą muzykę, więc i drzwi jakoś brzmią. To jest fortepian, syntezator i perkusja. Bez kontrabasu tym razem. I diamentowa grota w jakiś sposób brzmi. I srebrne orzechy jakoś brzmią. I z tych właśnie klocków możemy ułożyć dowolną historię. No i na tym polega bajka, tak jak, znaczy no niby z klocków domina, trzeba dopasować, prawda, jakieś rzeczy.
2: Może ja pomogę. Może ja pomogę. Bo słuchajcie, o co chodzi z tymi klockami? Jarek stworzył 15 utworów i właśnie mówi o nich, że to są klocki, ale te klocki muszą do siebie pasować, tak?
0: Jak puzzle.
2: Układamy
1: jakoś logicznie, no,
2: puzzle, ale puzzle to układamy jeden taki wielki obraz, krajobraz. A tutaj
1: i tylko w jeden sposób można puzzle ułożyć, prawda?
2: A tutaj dobieramy sobie, tworzymy taką historię, żeby na przykład klocek, który nazwa rycerz Atanazy, połączył się jakoś z czarownikiem, tak? Żeby te dwa klocki pasowały, tak jak w dominie, że one mają części wspólne, więc opowiadamy, że na przykład rycerz Atanazy jechał na koniu przez wielkie pola, zobaczył zamek.
1: I gramy zamek. I jest, bo jest taki klocek zamek.
2: I w nim, w tym zamku mieszkał czarownik.
1: No to gramy
2: i to
1: czarownika.
2: Są właśnie te domina, które się składają. Tak?
1: Logicznie muszą się łączyć, tak jak każda bajka, prawda?
0: Ale zaraz, czyli tutaj prawie nie ma słów w tej opowieści.
2: Inaczej. Najpierw mamy planszę. Publiczność przychodzi, widzi 15 plansz. Ja opowiadam, o czym są te plansze, tak? Czytamy każdy tytuł tej planszy.
1: Znaczy,
2: każda plansza,
1: dlatego, że...
2: zaczekaj, każda plansza ma materiał dźwiękowy, to jest mini utwór i muzycy, czyli Jarek Siwiński i Leszek Lorent grają po kolei każdy utwór, który omawiamy, tak? I później z tych klocków prosimy dzieci, żeby przyszły i poukładały te klocki, tak jak chcą. Te plansze i razem z dziećmi opowiadamy historię na bazie tych tytułów, tak? Tych mini utworów. Tak?
1: No i potem, tak, opowiadamy tą historię, którą dzieci ułożyły i oczywiście ją gramy.
2: I później gramy.
0: Ale to jest super, bo tak naprawdę to punktem wyjściowym do stworzenia całej tej historii jest muzyka.
2: Tak, którą można sobie przekładać tak, jak się chce. Bo są utwory, które musimy wysłuchać od początku do końca, żeby wiedzieć, o
0: czasami
2: co chodziło tak
0: długie.
2: Naprawdę. Tak, ale też są fajne, zawsze się coś tam fajnego, ciekawego wydarzy. A tutaj mamy 15 takich mini utworów krótkich, które możemy sami sobie poukładać i za każdym razem to będzie inny utwór, będzie inaczej brzmiał ten utwór, ta kompozycja, jakby cykl, ale też dla nas jest ważne, żeby z dzieciakami i ich rodzicami, bo rodzice, uwaga, rodzice też nam są tu bardzo, bardzo potrzebni, bo razem z dziećmi też często opowiadają, albo dla dzieci opowiadają te historie, to jest naprawdę świetna zabawa i razem układamy i jakąś nową wersję tego utworu muzyczną i też nową wersję bajki, więc to jest interaktywne, partycypacyjne, jak to teraz się mówi, ale przede wszystkim sprawia nam to tak dużo radości, że jak widzicie, no nie potrafimy przestać o tym mówić.
0: Ale to jest niesamowite, ja tylko zastanawiam się nad jednym. Jak tutaj pogodzić te wszystkie pomysły, które zapewne których jest zapewne bardzo, bardzo dużo, no tylu ilu widzów i słuchaczy przychodzi na koncert.
2: No więc od tego właśnie jestem tam ja, bo tym razem nie gram na tym na tym koncercie, nie gram tutaj na kontrabasie, ale pamiętajcie, kontrabas jest świetnym instrumentem i przyjdźcie na nasze koncerty, na których gram, ale tutaj moją rolą jest właśnie

0: właśnie pilnowanie tego, żeby nam się udało stworzyć jakieś rzeczy, więc zwykle na przykład jedną opowieść tworzy 5 osób albo 8, zależy ile osób się zgłosi i to jest jedna historia. Później wymieniamy skład opowiadaczy i jest następna historia i tak no do końca, przez cały koncert. Tak
1: no i
0: to
1: mamy
0: wygląda.
1: Też swoją historię zawsze jakąś.
0: Tak, mamy taką też dłuższą, taką tak. przykładową, żeby tak. wiedzieć o co chodzi, jak do tego podejść. No bo jeśli ktoś nie był na takim koncercie, gdzie może coś robić i zwykle chodzi na koncerty, gdzie tylko siedzi, słucha, co
2: i
0: ktoś powie.
2: I super, że to właśnie teraz ten wątek się pojawił, no bo taka jest prawda. Zazwyczaj jesteśmy uczeni, że jednak kiedy udajemy się na koncert, na przykład do filharmonii, no to po pierwsze obowiązuje nas odpowiedni strój, a po drugie odpowiednie zachowanie.
1: No, najważniejsze, żeby być cichutko. No,
0: ale u nas zachowanie tak, też jest ważne.
1: Oczywiście, ale to jest absolutnie zrozumiałe i konieczne na filharmonii, prawda? Przy takich dużych koncertach. Ale u nas jest po prostu inaczej, w inny sposób do tego podchodzimy.
0: Dlaczego? Dlatego, że to jest muzyka współczesna. To nie są kompozycje na przykład dawne, na przykład takie jak Bach pisał, czy Mozart, czy Chopin, gdzie była określona konwencja i ważne było wysłuchać całego utworu w skupieniu, tak? Tutaj u nas to są poszczególne utwory tutaj w kompozycji Jarka Domino Bajki i słuchamy ich tak jakby kawałkami, w odcinkach, tak jak serial, nie?
1: Coś nie, ale takiego. Układamy w różne seriale.
0: Układamy.
2: Ale mi teraz wpadł do głowy szalony pomysł, to prawie jak taka opowieść, muzyczna opowieść fantazy.
0: Tak.
1: No tak, oczywiście. Tak, jest pamiętajcie. Rakieta i rycerz. Skoro jest i rycerz, i rakieta, to musi być fantazja.
0: Tak, bo my lubimy opowiadać różne bajki, różne historie i lubimy właśnie tworzyć, a najbardziej to lubimy bawić się z innymi tymi właśnie historiami, które robimy, bo fajne są koncerty, na których się siedzi i słucha z uwagą, bo nie zawsze możemy coś zrobić w danych kompozycjach, ale akurat w tych naszych koncertach jest tak, że my bardzo liczymy na publiczność. Bardzo chcemy, żeby publiczność była współtwórcą z nami tego koncertu. Żeby
1: no tak,
0: każdy,
1: inaczej nie byłoby koncertu. Tak, żeby każdy, musi ułożyć nam
0: żeby każdy się świetnie bawił tak. razem z nami, żebyście zobaczyli, jak muzyka jest świetna, że to nie jest tylko słuchanie czy śpiewanie jakiejś piosenki, którą ktoś wymyślił, tylko właśnie tworzenie i taka podróż, no, do której czasami trudno się jakby zebrać i wyruszyć taką podróż w naszej codzienności, bo jednak mamy dużo rzeczy do zrobienia, jest plan lekcji, plan dnia i trzeba wszystko realizować po kolei. U nas na koncercie ważne, żebyście przyszli z rodzicami albo rodzice z dziećmi, żebyście przyszli i żebyście się z nami świetnie bawili, bo naprawdę, no zobaczcie, tutaj tak opowiadamy, że chyba nie będzie nudno.
2: No, prawda jest taka, że każdemu muzyka w serduchu gra, tylko czasami trzeba sobie pozwolić na to, by po prostu ona z tego serducha wyszła i pokazała się także na zewnątrz. Ja bardzo jestem ciekawa tej waszej przykładowej bajki i chętnie się w nią wsłucham, ale zaraz po piosence. Skoro o muzyce była mowa, to i ona niech na moment będzie królowała w naszej radiowej świetlicy.

0: Och tak, sztuka szuka i małego, i dużego, i każdego zaprasza do wspólnej zabawy i wspólnego spędzania czasu, tak samo jak robią to dzisiaj nasi goście, którymi są Małgorzata Kołcz oraz Jarosław Siwiński z Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, a temat, dla którego się dzisiaj spotkaliśmy i rozmawiamy, to przede wszystkim rodzinny koncert Domino Bajki. Ale co ciekawe, Domino Bajki są częścią większego projektu, równie ciekawego, o którym nasi goście za moment opowiedzą.
1: Tak, ten duży projekt to jest Warszawa Kreatywna, to jest nasz autorski program taki edukacyjny, gdzie pokazujemy wszystkim mieszkańcom Warszawy i przedszkolakom, i uczniom szkół, i uczniom szkół muzycznych również, ale dorosłym i nawet seniorom w domach pomocy społecznej pokazujemy, że muzyka współczesna jest w ogóle super, niesamowita, że każdy może próbować grać, improwizować, uczyć się tworzyć. To jest niesamowite. Wystarczy spróbować, bo pewnie u was też tak jest, że wiele osób boi się spróbować czegoś, czego nigdy nie robiło. Lepiej niech próbują inni, bo może im coś się uda, a nam może się nie udać. Na naszych koncertach czy na naszych warsztatach każdy może spróbować swoich sił w muzykowaniu i to jest niesamowite, bo słuchajcie, przecież nie każdy potrafi wszystko robić dobrze od początku. Trzeba spróbować, czy kiedy uczymy się języków obcych, czy kiedy uczymy się czytać literek, książki, cokolwiek. No musimy zacząć od czegoś i tak samo jest z muzyką, z graniem, ze słuchaniem muzyki, z graniem na instrumentach. Warto spróbować, więc ten nasz program Warszawa Kreatywna właśnie taki jest. Pracujemy z najmłodszymi w czasie warsztatów improwizacji Opowiedz mi bajkę. Mamy też warsztaty dźwiękodzieło, mamy warsztaty Nie bój się improwizować, czytanie dźwiękiem i mamy też koncerty, na przykład Muzyczna podróż do krainy wyobraźni, gdzie wszyscy po prostu razem układają różne historie takie z głowy. No i też mamy Domino bajki, gdzie mamy materiał dźwiękowy, kompozycję stworzoną przez właśnie Jarka Siwińskiego, ale my sami sobie układamy ją tak jak chcemy. Te wszystkie klocki układamy według naszego uznania i opowiadamy do tego nasze historie. Czy to jest dobre streszczenie?
2: Tak, no tutaj chciałbym uzupełnić, bo mówimy o Domino bajkach, czyli o mojej kompozycji, ale w zasadzie chyba wszystkie pomysły i wszystkie warsztaty, które są w ramach Warszawy Kreatywnej, no to główną autorką jest Małgosia.
0: No, to na pewno, teraz jesteśmy pewni,
2: że
1: dlatego tak dużo mówię.
0: Że wszystko jest jak najbardziej tutaj zgodne z prawdą. Ja tylko na moment zatrzymałabym się przy słowie kreatywna, no bo to jest takie słowo, taki wyraz, który zapewne bardzo często nasi młodzi słuchacze słyszą z ust dorosłych, tylko czy wszyscy rozumieją, na wszelki wypadek może wyjaśnić.

0: Nazwijmy.
1: Nasi dziadkowie i nasze babcie nazywały to Iskrą Bożą.
0: Kreatywne.
2: A czy wszyscy wiedzą, co to znaczy Iskra Boża?
0: Czyli po prostu
1: tworzenie.
0: Tak, kreatywne, tak. To takie pomysłowe, prawda?
1: Tak, tworzymy, po prostu coś tworzymy. Mamy
2: że sami
1: pomysł,
2: coś
1: tak.
2: wymyślamy, nie jesteśmy tylko takimi odbiorcami.

0: My im wszystkim, że cały czas improwizujemy. Zobaczcie, kiedy rozmawiamy, to przecież to też jest improwizacja. No nie wiemy, co ktoś powie. Musimy wymyśleć i powiedzieć, odpowiedzieć, tak?
1: Tak, no jesteśmy nauczeni języka, poszczególnych słów, ale przecież tworzymy zdania
0: na bieżąco.
1: Na bieżąco,
0: tu i teraz. Nie uczymy się na pamięć. Kiedy uczymy się czegoś na pamięć, to zwykle to jest wiersz albo piosenka. Wtedy to już nie jest improwizacja, ale tak jak teraz sobie tu siedzimy, to właśnie jesteśmy kreatywni, kreatywnie rozmawiamy, sobie coś wymyślamy i to jest cały czas właśnie improwizowanie. I zobaczcie, ono jest naprawdę proste. Każdy z was improwizuje i każdy jest kreatywny.
2: I tak też można się pobawić z muzyką.
0: Tak.
1: Z muzyką, z malowaniem, oczywiście.
0: Tak, tańcem. I ze słowem. I ja bym jeszcze wróciła na chwilę do tych naszych dominobajek. Jak to może wyglądać, jak przyjdziecie na ten koncert, jak to będzie się układało bajki, jak ona może brzmieć? Bo mamy przygotowane, napisaliśmy kilka takich przykładowych bajek, żeby pokierować w jakąś stronę, albo taki przewodnik po tym utworze.
1: Zanim zaczniesz czytać, to jeszcze chciałem zaznaczyć jedną małą rzecz, że w niektórych z tych utworków małych bierze udział także publiczność.
0: Tak?
1: Albo gwizdzą, albo klaszczą, tupią.
2: Można
1: drapią,
2: gwizdać, ale, tupać.
0: Ale my wam powiemy kiedy.
1: Tak. Ale gramy te utwory razem z publicznością.
0: Tak, więc naprawdę publiczność jest nam bardzo, bardzo potrzebna. I zobaczcie, na przykład można sobie ułożyć taką bajkę pod tytułem Tajemnicze drzwi. I tylko pokażę wam fragment, jak to brzmi. I tutaj klockami, które użyliśmy, były drzwi, czarownik, rakieta, skrzaty i taniec. I wyszło coś takiego. Dawno, dawno temu, tak dawno, że nikt już nie pamięta, kiedy to było, znaleziono drzwi. Były one tak nieprawdopodobnie małe, że nikt nie potrafił odgadnąć, kto i gdzie mógłby przez nie przechodzić. Było wiele opinii, ale chyba żadna nie zgadzała się z prawdą. Ludzie, którzy je odkryli, udali się więc do słynnego czarownika, który mieszkał na ogromnej plaży, aby wyjaśnił tę zagadkę. Nie wiedzieli jednak, że bardzo lubił podróżować swoją rakietą kosmiczną i przez to bardzo rzadko bywał w swoim domu. I zobaczcie, można tak właśnie opowiadać i do tego później będziemy słuchać muzyki właśnie, którą ułożymy. Więc świetna to jest zabawa i mamy nadzieję, że nas odwiedzicie 3 października w Ośrodku Kultury i Edukacji Spółdzielni Mieszkaniowej Wola w Warszawie o godzinie 12. Wstęp jest wolny. Wszystkie informacje rodzice zapewne znajdą na naszej stronie ptmw.art, Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej.art. No i oczywiście też jesteśmy na Facebooku, na Instagramie, więc serdecznie wszystkich zapraszamy. Będziemy tam my, Małgorzata Kołczy prowadząca, Jarosław Siwiński w roli kompozytora, ale też wykonawcy, będzie grał na fortepianie, na syntezatorze i też będzie z nami świetny perkusista Leszek Lorent, który będzie miał bardzo dużo instrumentów perkusyjnych, które będą grały w tym utworze, a po koncercie, uwaga, każdy będzie mógł podejść do nas i sobie też pograć na tych instrumentach.
1: I popróbować własnoręcznie.
0: Tak, zobaczcie, będzie
2: to
0: fajnie.
2: Prawdziwy rarytas. Ale wiecie co, drodzy państwo, moi drodzy goście, ja tak patrzę na was, jak się uśmiechacie, opowiadając to wszystko i mam wrażenie, że oprócz tego, że widzowie, słuchacze doskonale się bawią, to wy też czerpiecie z tego olbrzymią radość.
0: To jest podstawa naszej pracy. Mieć radość z tego, co się robi. To chyba, jeśli ktoś pracuje i nie sprawia mu przyjemności ta praca, to no, ma smutne życie. A jeśli tak jak my, ktoś pracuje i świetnie się właśnie znajduje w tej sytuacji i ma
1: tak,
0: świetnych
1: no bo to się nie ogranicza do tego, że i świetnie się bawi, bo
0: tak, no wiecie,
1: to jest dużo pracy.
0: Słowo zabawa, to tak, tak my to sobie tak mówimy, ale to jest bardzo dużo pracy, ale naprawdę jest to bardzo przyjemna praca i każdemu polecamy bycie muzykiem, granie na instrumentach, na kontrabasie, na perkusjach, zostanie kompozytorem. Próbujcie, bo to naprawdę jest bardzo przyjemne, bardzo ciekawe i można ruszać w bardzo ciekawe podróże i muzyczne, i słowne.
2: A czy kiedyś zdarzyło się jakieś takie połączenie tych poszczególnych muzycznych klocków, tych elementów, które zaskoczyło

0: was wszystkich? Zawsze jest taki chyba element.
1: To znaczy,
2: no nie wiemy nigdy, co kto wymyśli, prawda?
1: Tak, ale...
2: Ale z drugiej strony znamy te elementy, więc...
1: A z trzeciej strony zajmujemy się głównie improwizacją, więc nas jest trudno zaskoczyć. Ale każdy pomysł potrafimy z dzieciakami, czy ich rodzicami, czy dziadkami tak połączyć z innymi, że wszystko bardzo fajnie i ciekawie wychodzi, więc najważniejsze, żebyście przyszli i zobaczycie nas na żywo i razem sobie tutaj poukładamy te muzyczne domina, które wymyślił Jarek Siwiński, który tutaj dzisiaj tak pięknie o tym utworze opowiadał.
2: Co takiego? No mi się wydaje, że to ona bardziej opowiadała, ale bardzo pięknie.
0: Co takiego byście chcieli, żeby dzieciaki zapamiętały po koncercie Domino Bajki?
2: Chyba to, że warto, jeżeli słyszymy słowo muzyka współczesna, warto się zainteresować, bo może być bardzo, bardzo fajna.
1: Tak, muzyka współczesna to jest taka muzyka, która powstaje w naszych czasach, którą tworzą żyjący kompozytorzy, do których można zawsze podejść, zapytać o coś, porozmawiać, powiedzieć, czy to się podobało, czy może są jakieś reklamacje, może jakieś uwagi. To jest bardzo ważne i bardzo, bardzo wartościowe i chcielibyśmy, żeby każdy zapamiętał, że właśnie muzyka współczesna to jest coś, co jest nam najbliższe, to jest to, co powstaje tu i teraz. I my to wbrew pozorom najlepiej rozumiemy. To nie jest coś, co nas ugryzie i zrobi nam krzywdę i nie będziemy chcieli już nigdy w życiu słuchać muzyki. Nie, to jest... Potraktujmy muzykę naszych czasów jak przyjaciela, z którym spotykamy, albo kogoś nieznajomego, ale chcemy się z nim zapoznać, żeby zobaczyć, co tam ciekawego dzisiaj nam opowie. To jest dla nas chyba najważniejsze. No i też po tym koncercie chcemy, żebyście się bardziej otwierali na opowiadanie bajek, na improwizację, na to, żeby właśnie nie tylko oglądać telewizor czy urządzenia elektroniczne, ale też, żeby właśnie z rodzinką sobie poukładać, czy tak jak tutaj są świetne pluszaki.
0: Ja ten apel bym też przekierowała na rodziców.
1: Tak, żeby właśnie wykorzystywać wszystko, co mamy w domu, bo w domu też możemy świetnie się bawić, też świetnie opowiadać. Też możemy sobie układać playlisty z różnych utworów na różnych urządzeniach, ale najważniejsze, żeby pamiętać o tym, żeby razem to robić, żeby nie zamykać się w swoich pokojach osobno, tylko żeby razem czerpać radość z muzyki i ze wspólnego czasu.
0: O rodzinnych koncertach Domino Bajki opowiadali nam dzisiaj Małgorzata Kołcz oraz Jarosław Siwiński z Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, czyli twórcy i organizatorzy tego koncertu. A jak mogliście się przekonać, wsłuchując się w rozmowę naszych gości, także i całego większego projektu, czyli Warszawy Kreatywnej. Pięknie dziękuję za rozmowę, za odwiedzenie nas w naszej radiowej świetlicy i za szczepienie tej wspaniałej pasji do muzyki współczesnej. Dziękuję bardzo.
1: Zapraszamy.
2: Zapraszamy.

0: No i co? Myśleliście, że zapomniałam? A w życiu ja miałabym zapomnieć o naszej zabawie. Ciekawa jestem natomiast, czy wy pamiętacie, w co się bawimy w środę? Pamiętacie? No to sprawdźmy.
1: Zwierzo. Zagadka.
0: Tak. W naszej radiowej świetlicy w środę króluje zwierzo zagadka. Jakiego zwierzaka dzisiaj będziemy szukać, jakiego zwierzaka będziemy tropić, no to jest zadanie, moi drodzy, dla was. 22 645 20 55 to natomiast jest numer telefonu do naszej radiowej świetlicy, który zostaje do waszej dyspozycji, a oto moja pierwsza podpowiedź. Jesteście gotowi? No to słuchajcie. Zwierzę, którego dzisiaj poszukujemy, ma 8 nóg, a jego ciało składa się z dwóch części. No i jak? Macie już jakiś pomysł, co to może być? Jeżeli tak, to śmiało zadzwońcie.
2: Manamana.

Manamana. No, powiem wam szczerze, że to bardzo ciekawy język. Ten język, którego używają mapety.

0: Ja przypominam, że teraz w radiowej świetlicy trwa nasza zabawa.
1: Zwierzo. Zagadka.
0: Dzisiaj poszukujemy zwierzaka, który ma 8 nóg, a jego ciało składa się z dwóch głównych części. No i dodzwoniła się do nas Malina, która ponoć zna odpowiedź. Dzień dobry.
2: Dobry.
0: Och, bardzo słabiutko cię słyszę. Czy jest szansa, żebyś miała telefon bliżej buzi?
2: Tak.
0: To ja poproszę.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam cię serdecznie. Powiedz proszę, skąd do nas dzwonisz?
2: W Wieliczki.
0: I jaka tam pogoda dzisiaj u was w Wieliczce?
2: Bardzo duża burza.
0: Burza. Och, ja bardzo lubię burzę, ale rzeczywiście czasami może ona być taka nie do końca przyjemna. No to przede wszystkim życzę wam bezpiecznej drogi, byście w tej burzy do domu dotarli. A moje drugie pytanie jest takie, czy moja zwierzę zagadka była dzisiaj trudna?
2: Nie.
0: O, jak to nie? To się zaraz okaże. Powiedz proszę, jakiego zwierzaka według ciebie dzisiaj poszukujemy?
2: Pająka.
0: No zaraz zobaczę, czy to jest pająk. Na pewno? A nie jakiś owad?
2: Na pewno.
0: No to zobaczymy. Brawo, brawo, brawo. Nie dałaś mi się tutaj wyprowadzić w pole, choć starałam się bardzo, ale doskonale sobie poradziłaś. Rzeczywiście, dlaczego to nie mógłby być owad? Bo owady mają mniej nóg. Dokładnie. Mają...
2: Owady mają 6 nóg.
0: Dokładnie, tak. A pająki 8. I to jest taka podstawowa różnica. A wiesz może, do jakiej grupy, do jakiej rodziny zaliczane są pająki? Bardzo podobna nazwa.
2: Czaki.
0: Dokładnie. A ty lubisz pająki?
2: Tak.
0: A za co je lubisz?
2: Za to, że są ciekawe. Niektóre są niebezpieczne, a niektóre bezpieczne.
0: To prawda. To prawda, pająki to bardzo ciekawe, bardzo interesujące stworzenia. Ja tutaj podpisuję się pod tym stwierdzeniem w 100%. No i oczywiście ogłaszam wszem i wobec, że to w twoje rączki powędruje nasz dzisiejszy radiowy upominek za właściwą odpowiedź w naszej zabawie zwierzo zagadce. Także proszę, proszę, proszę, pająki też przynoszą szczęście. Jak się okazuje. A ty chciałabyś mieć pająka? Jeszcze powiedz mi proszę szybciutko.
2: Nie, ale będę miała gekona.
0: O, to też bardzo ciekawe stworzenie. I jak się będzie nazywał?
2: Jeszcze nie wiem, ale mój siostry gekon będzie się nazywał... Nie pamiętam jak.
0: No to jak sobie przypomnisz, to koniecznie do nas zadzwoń i daj nam znać. A teraz poproszę ciebie o pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
2: Panią, całe radio dzieciom, siostry, tatę, babcię, dziadka i rodzinę.
0: Super pozdrowienia, świetne, my się oczywiście do nich przyłączamy. Bardzo dziękuję za te pozdrowienia, które w moją stronę skierowałaś. No i my ciebie oczywiście także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jeszcze raz przesyłam ogromne gratulacje za odgadnięcie mojej zagadki, która wydaje mi się, że wbrew pozorom wcale nie była taka łatwa, chociaż poradziłaś sobie z nią doskonale. Miłego, udanego, przecudnego, kolorowego popołudnia tobie życzę. I to może się spełnić, bo po burzy często pojawia się tęcza, więc pewnie to kolorowe popołudnie jeszcze dzisiaj będzie miało u ciebie miejsce. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce. Pa, pa, pa!
2: Dziękuję, do widzenia!
0: No i wam też już powolutku mówię pa, pa, pa. Marta Powałowska, Renia Żuchowska, to była radiowa świetlica.

W Polskim Radiu Dzieciom. Kolejna odsłona naszego popołudniowego spotkania już jutro rozpocznie się punktualnie o godzinie 15. Do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
5: Oni to mieli akcje,
6: intrygi, bitwy, tajemnice.
7: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
8: Opowiem ci radio.

0: Szkolny Blues przywitał nas dzisiaj w naszej audycji Opowiem Ci Radio. Witam wszystkich bardzo serdecznie. 7 minut po godzinie 17 i ruszamy. Do godziny 19 jesteśmy razem i wspólnie będziemy opowiadać sobie różne historie. A dzisiaj mam nadzieję, że posłuchamy jeszcze tych historii, które są, myślę, że Wam bardzo bliskie, bo jest wrzesień, a wrzesień uznałyśmy, że będzie to świetny miesiąc na to, aby te historie ze szkoły, z przedszkola wybrzmiały, żebyście mogli opowiedzieć o tym, co u Was słychać. Więc w Opowiem Ci Radio dzisiaj również wracamy do szkoły, chociaż pewnie większość z Was już te szkolne mury opuściło na dzisiaj. No to wcale nie jest powiedziane, że nie możecie o nich opowiedzieć, o tym, co działo się w szkole. Dzisiaj tym razem będziemy szukać szkolnych talentów i Waszych supermocy. Ciekawa jestem, co potraficie, co umiecie, co jest Waszą supermocą, taką, którą tylko Wy posiadacie, a może Wy i jeszcze ktoś jeden na świecie. No ciekawa jestem, co to może być. Czy potraficie grać w piłkę, a może bardzo wysoko skakać, może macie super pamięć, a może genialny wzrok. A może jeszcze coś? No jeżeli tak, to opowiadajcie. Dzisiaj rozpoczynamy od naszych supermocy i supertalentów. Telefon do studia niezmiennie 22 645 20 55. Mam nadzieję, że już za chwilę otworzymy naszą radiową szkołę supermocy, a tam zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby o nich opowiedzieć. Marta Kawalec, Daria Brzezińska, zapraszamy na 2 godziny super opowieści o Waszych supermocach ze szkoły i nie tylko, bo lekcje dodatkowe również się liczą. Także czekam na Wasze telefony.
1: Ariel,

0: smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze, ani nie piecze, a później je, wiedząc, że ludzie chcą nas

morskich głębin wracamy do szkoły. Wracamy do pewnej niezwykłej szkoły, która pełna jest też niezwykłych dzieci. Taką niezwykłą szkołę dzisiaj otwieramy w naszych radiowych opowieściach w audycji Opowiem Ci Radio. Taka niby zwyczajna szkoła, zwyczajne korytarze, zwyczajne lekcje i troje zupełnie zwyczajnych dzieci. Mamy troje dzieci, o których dzisiaj będziemy chcieli się czegoś więcej dowiedzieć. Mamy Maję, która podobno ma świetną pamięć. Kuba, który ma bardzo dobry słuch i potrafi naprawdę usłyszeć takie dźwięki, nawet może z głębin, więc jego słuch jest naprawdę bardzo dobry. No i jest jeszcze Franek, który potrafi znaleźć rozwiązanie, kiedy wszyscy mówią, że tego się nie da zrobić. Więc mamy trzech takich bohaterów i jednego optymistę. To Franek jest tym optymistą, bo to właśnie on ciągle mówi, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ale zastanawiają się Maja z Kubą, kim jest ten optymista. Może wy wiecie, kim jest optymista i czy bycie optymistą również może być naszą supermocą? 22 645 2055. Szukamy optymistów, którzy dołączą do naszej szkoły, a przy okazji opowiedzą nam o tym, kim jest optymista. Może wie też ta osoba, która do nas zadzwoni, co takiego wydarzyło się w jego życiu, co może być bardzo optymistyczne. No to mam nadzieję, że już za chwilę dowiemy się, kim jest Kuba i jego fantastyczna supermoc bycia wielkim optymistą.

0: Kuba, jeden z naszych dzisiejszych bohaterów naszej opowieści, jest optymistą. Ale musimy się dowiedzieć, kim jest ten optymista. Może Staś nam w tym pomoże. Halo, halo, dzień dobry, Stasiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Lublina.
0: Z Lublina. Pozdrawiamy Lublin. Powiedz, Stasiu, czy ty wiesz może, kto to jest optymista?
1: To jest taki pozytywny człowiek i zawsze jest zadowolony.
0: O, czyli cały czas jest zadowolony. A z czego może?

0: by być zadowolony taki człowiek?
1: Z wypływania na łódce.
0: O.
1: Bo też są takie łódki optymistyczne.
0: O, no właśnie. Optymiści pływający na optymistach. Takie łódki są rzeczywiście, to prawda. Ale powiem ci jeszcze jedną rzecz. Wiesz, że w Warszawie jest taka ulica optymistów? Ciekawe, czy mieszkają tam sami optymiści. W Warszawie na Wawrze, koło Radości swoją drogą, znajduje się ulica optymistów. No i myślę, że to też jest bardzo ciekawe, że mieszkają tam pewnie sami optymiści, skoro tak nazywa się ta ulica. Czyli mamy optymistów, którzy to są ludzie, którzy patrzą na wszystko pozytywnie, tak?
1: Mhm.
0: A czy ty jesteś optymistą?
1: Tak. Ale też pływam na optymistach.
0: Niemożliwe, naprawdę?
1: Mhm.
0: A jak wygląda w takim razie to pływanie na optymistach?
1: To są takie żaglówki no, po prostu się pływa, że się czasami dobiera talię i się trzyma ster.
0: Mhm.
1: I to jest taka jakby zwykła łódka z żaglem.
0: Mhm. Tylko też jest to trochę bardziej pozytywne. Może można się na niej łatwiej utrzymać. Może tak się nie przewraca i nie gibie.
1: No.
0: Bywa i tak pewnie, tak?
1: Tak.
0: Mhm. A powiedz, czy to jest trudne, żeby nauczyć się pływać na optymiście?
1: Trudno stwierdzić.
0: Trudno stwierdzić. A ile czasu zajęło ci nauczenie się tej sztuki?
1: Nie pamiętam, bo ja już pływam.
0: Odkąd pamiętasz?
1: Całe 2 tygodnie i prawie całe wakacje.
0: Rozumiem, ale czyli to jest dopiero tegoroczna przygoda twoja.
1: Mhm.
0: Rozumiem, czyli wcześniej nie wiedziałeś pewnie, kim są optymiści i że są takie łódki?
1: Nie.
0: Nie, a teraz już nie tylko wiesz, że są, ale jeszcze potrafisz nią się posługiwać. No to fantastyczna sprawa. Czyli teraz już jesteś biegły w tej sztuce, potrafisz już pływać na optymistach. Fantastycznie. To musisz nam koniecznie wysłać jakieś zdjęcia. Możemy wtedy je zobaczyć na nasz adres dzieci@polskieradio.pl. Zawsze można wysyłać do nas takie optymistyczne też zdjęcia, a zdjęcie optymisty na optymiście to jest w ogóle już chyba najbardziej optymistyczne zdjęcie na świecie.
1: No, może nie, bo są jeszcze takie łódki i 420 i...
0: Co to są za łódki?
1: Jeszcze jakieś łódki, ale nie pamiętam, jakie się nazywają.
0: Rozumiem, ale już nie nazywają się tak optymistycznie pewnie.
1: Nie.
0: Mhm, tak myślałam. A czy ty jesteś optymistą tak z natury, czy czasami patrzysz na pewne rzeczy trochę tak z przymrużeniem oka i nie do końca je widzisz w pozytywnych tylko wersjach?
1: No nie wiem, bo... No, czasami tak, patrzę.
0: No fajnie, w takim razie Stasiu, bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłeś, bardzo się cieszę, że pływasz też na optymistach i mam nadzieję, że w twoim życiu będą się działy tylko optymistyczne rzeczy, a tymczasem czy chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Mamę, tatę, mojego brata, siostry, dziadków, babci, i wszystkie organizmy, które żyją na świecie.
0: Ojej, i te małe, i te duże, i te pod ziemią, i pod wodą, i w kosmosie, tak?
1: Tak.
0: Wszystkie organizmy w takim razie pozdrawiamy. Stasiu, to była bardzo niezwykła przyjemność porozmawiać z tobą, ale jeszcze mam dla ciebie jedno pytanie. Czy ty masz jakąś supermoc, jak sądzisz, oprócz tego, że umiesz pływać na optymistach?
1: Grać w piłkę nożną i grać w badmintona.
0: O, czyli jesteś człowiekiem wielu talentów w takim razie. Stasiu, jeszcze raz bardzo ci dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że będziesz chciał dołączyć do naszej super szkoły, gdzie zbieramy dzieciaki z super talentami.

0: Świetnie, to w takim razie dołączamy Ciebie do naszego grona i życzymy Ci przyjemnego popołudnia. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. To był Staś, który nie tylko jest optymistą, pływa na optymistach, ale jeszcze posiada szereg różnych umiejętności. Wy również możecie się nimi pochwalić i dołączyć do naszej super szkoły, super mocy, super dzieciaków. Dzisiaj nasza audycja jest pod nazwą Supermoce i szukamy ich wszędzie. Myślę, że nawet jeżeli nie zdajecie sobie sprawy z tego, że macie jakieś supermoce, no to one pewnie gdzieś was drzemią i może właśnie trzeba je obudzić. Zadzwońcie, może poszukamy wspólnie takich supermocy, jakie macie. 22 645 20 55.

0: 29 minut po godzinie 17 trwają nasze radiowe opowieści w audycji Opowiem Ci Radio. A dzisiaj, ponieważ wrzesień dobiega powoli końca, chociaż został nam jeszcze tydzień, to opowiadamy dzisiaj o szkolnych historiach i szukamy dzisiaj supermocy, super talentów, super dzieciaków, naszych super słuchaczy. I teraz dodzwoniła się do nas Lila. Dzień dobry, halo, halo, witamy serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię, Lilo. Powiedz, ile masz lat i skąd do nas dzwonisz?
1: Z samochodu.
0: Z samochodu dzwonisz. O, to jest bardzo dobre miejsce. Strategiczne, powiedziałabym nawet. A ile masz lat?
1: 7.
0: Czyli pewnie wracasz ze szkoły, tak?
1: Tak.
0: Tak. Jak ci minął dzisiaj dzień w szkole?
1: Dobrze.
0: Dobrze. Dużo się działo pewnie. Jesteś już trochę pewnie zmęczona też, co?
1: Byłam dziś na szkolnym basenie i jestem przewodniczącą klasy.
0: Brawo, gratuluję. Ale to dzisiaj były wybory?
1: Tak, w naszej klasie.
0: W waszej klasie dzisiaj zostałaś wybrana, czyli to wielki dzień dla ciebie. A powiedz,
1: tak.
0: Co zrobiłaś, żeby zostać przewodniczącą?
1: Zastępową jest Józka, a sekretariatem jest Kaja.
0: Rozumiem. No to pozdrawiamy w takim razie twoje przyboczne, które będą ci pomagały w tym roku. Ale powiedz, co zrobiłaś, żeby zostać przewodniczącą klasy?
1: Po prostu dostałam najwięcej głosów od klasy.
0: Rozumiem. Ale to musisz być w takim razie bardzo lubiana.
1: Tak.
0: Tak myślałam, no bo nie zagłosuje się na kogoś takiego pewnie małomównego, cichego. Ty pewnie jesteś taką iskierką klasową.
1: Tak.
0: Dużo gadasz?
1: Tak.
0: Aż wspaniale. Czyli rozumiem, że właściwy człowiek na właściwym miejscu. I co będziesz robiła jako przewodnicząca klasy?
1: Jeszcze nie wiem.
0: Jeszcze nie wiesz, jakie będą twoje obowiązki. No ale rozumiem, że funkcja bardzo zaszczytna. Cieszysz się pewnie bardzo, że zostałaś przewodniczącą.
1: Tak.
0: A pamiętasz może, ile osób na ciebie głosowało?
1: 6.
0: No to dużo. To rzeczywiście. Musiała tam być porządna agitacja i jednak wygrałaś. Czyli rozumiem, Lilo, że masz takie umiejętności przywódcze. Będziesz potrafiła zarządzać klasą?
1: Tak.
0: I będą się ciebie słuchać?
1: Tak.
0: No to świetnie. No to są bardzo ważne umiejętności. A powiedz, czy ty masz jeszcze jakieś inne supermoce oprócz takiego zarządzania?
1: Umiem pływać i jeździć konno. Nie boję się koni, jestem pozytywna.
0: I jeszcze pewnie optymistyczna?
1: Tak.
0: No rozumiem, czyli wszystkie najlepsze cechy chyba zgarnęłaś.
1: Tak.
0: Niczego się nie boisz, jesteś optymistyczna, pozytywna, potrafisz zarządzać ludźmi, jeszcze w dodatku potrafisz pływać. A iloma stylami potrafisz pływać?
1: Co?
0: Iloma stylami potrafisz pływać?
1: Delfinem, krałem, żabą i grzbietem.
0: O matko, no to naprawdę jesteś po prostu super dziewczyną. Tyle umiejętności, tyle możliwości w wieku 7 lat, to co ty będziesz robiła w wieku 17 lat?
1: Nie wiem.
0: No wybory na prezydenta pewnie wygrasz. Co?
1: Naprawdę?
0: Czy szykujesz się może gdzieś na jakieś wyższe szczeble? Może masz jakieś plany co do swojej przyszłości? Kim chciałabyś zostać?
1: Życzenią koni.
0: O, wspaniała sprawa. A może taka zaklinaczka koni, co?
1: Może.
0: No bo skoro masz tyle różnych funkcji, to może potrafiłabyś na przykład być taką zaklinaczką koni, która potrafi uśpić konia, albo go rozweselić, albo nauczyć go jakichś sztuczek. To by było coś. Lilu, no to bardzo się cieszę w takim razie, że do nas zadzwoniłaś, pochwaliłaś się wszystkimi swoimi supermocami, czyli pewnie przydadzą ci się w przyszłości, no i pewnie już teraz ci się przydadzą, skoro zostałaś przewodniczącą klasy. Bardzo się cieszę, że mamy takich wybitnych, mądrych słuchaczy. A jak jest u ciebie ze znajomością języków? Uczysz się też języków obcych?
1: Uczę się francuskiego, dzisiaj byłam.
0: I potrafiłabyś się już dogadać po francusku?

0: Nie.
1: A angielski?
0: Umiem mówić, jak się masz i siema.
1: O, to powiedz siema po francusku.
0: Kuku.
1: O, to myślę, że łatwe do zapamiętania. Kuku, tak? Siema?
0: Tak.
1: O, bardzo mi się podoba. Tak może

0: O, tatę, koniecznie tatę pozdrawiamy też. Pewnie tata siedzi z tobą w samochodzie.
1: Nie.
0: Nie.
1: Nie.
0: Nie, no dobrze, to pozdrawiamy tatę i może mamę.
1: Tak.
0: Tak, myślałam. No dobrze. To skoro już mamy pozdrowienia za sobą, no to Lilu, życzę ci wielu sukcesów. Mam nadzieję, że to tylko początek w twojej karierze i jeszcze zadzwonisz do nas i opowiesz, kiedy będziesz już miała kolejne super moce i super talenty. Czyli przyjmujemy cię do naszej super szkoły, super talentów, super dzieciaków. Dziękuję ci bardzo za telefon. Do usłyszenia. Do usłyszenia, papa. No widzicie, takich mamy zdolnych słuchaczy. A co u was słychać? Czego wy nauczyliście się w tym roku? Czy potraficie pływać na optymistach bądź samodzielnie w wodzie? A może poznacie jakieś języki obce? A może macie super pamięć albo świetny wzrok, słuch? No pochwalcie się nam, bo myślę, że to jest bardzo ważne, aby zdawać sobie sprawę z tego, jakie mamy super moce. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia.

0: Ja myślę, że ta wyobraźnia, o której teraz mogliśmy usłyszeć w piosence, też jest niezwykle ważną supermocą. Ciekawe, czy taką supermoc posiada też nasza słuchaczka Basia, która się do nas dodzwoniła. Dzień dobry, Basiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Jak ci dzień mija dzisiaj?
1: Dobrze.
0: Dobrze. Wróciłaś ze szkoły, teraz odpoczywasz, czy może gdzieś wybierasz się jeszcze na jakieś zajęcie dodatkowe?
1: Już byłam.
0: Byłaś. A co dzisiaj miałaś jeszcze?
1: Trening tenisa.
0: Tenis ziemny czy stołowy?
1: Ziemny.
0: Ziemny. Czyli musiałaś się trochę dzisiaj nabiegać.
1: Tak.
0: Nie było chłodno, bo to już teraz na jesieni takie treningi. Macie może gdzieś w jakiejś hali pod balonem, czy zupełnie na powietrzu?
1: Hali.
0: W hali. No i jak ci się gra w tenisa? To jest dopiero twój początek przygody z tenisem, czy już grasz od dłuższego czasu?
1: Już gram długo.
0: Długo? Ile czasu to jest długo?
1: 5 lat.
0: 5 lat? Niemożliwe. To ty musisz być chyba urodzona z rakietą tenisową.
1: Nie.
0: Nie, ale ten tenis ci bardzo podpasował, tak?
1: Tak.
0: Ojej, tyle lat grać w tenisa, no to masz może szansę na jakieś duże sukcesy może w przyszłości. Teraz też już pewnie jeździsz na jakieś turnieje tenisowe.
1: Tak.
0: I jak wygrywasz?
1: Jak ostatnio byłam, to wygrałam pierwsze miejsce.
0: Pierwsze miejsce, no to gratulacje. A to było pierwsze miejsce na jakichś lokalnych zawodach, czy gdzieś w mieście? Kto tam razem z tobą startował? Czy to były takie zawody w twoim klubie?
1: Nie.
0: Nie. Rozumiem, że pewnie jakaś wyższa ranga. No ale fantastycznie, pierwsze miejsce to jest naprawdę duże osiągnięcie. Czyli co, masz pewnie już dużo medali i pucharów?
1: Tak.
0: Tak. A lubisz w ogóle tę grę w tenisa, czy po prostu tak już się przyzwyczaiłaś i na razie nie masz innych opcji?
1: Lubię.
0: Lubisz. No, powiem ci szczerze, że ja też kiedyś grałam w tenisa i bardzo to lubiłam. Co prawda zimą było trochę trudniej, bo jednak trzeba było trochę szybciej się ruszać, żeby nie zmarznąć, bo mieliśmy zajęcia pod gołym niebem. No, ale to była naprawdę bardzo fajna przygoda. A jaki element twojego treningu najbardziej lubisz? Rozgrzewka, czy już same podania, czy serwisy, czy co najbardziej lubisz?
1: Granie na punkty.
0: Na punkty. A wolisz w debla czy samodzielnie?
1: Sama.
0: Sama. No to fantastycznie. Basiu, to ja życzę ci samych sukcesów. Myślę, że gra w tenisa to jest taka bardzo rozwojowa gra. Można się tam wiele nauczyć, a przy okazji być świetnym sportowcem, bo pewnie bardzo szybko też biegasz.
1: Tak.
0: I masz pewnie też świetny refleks.
1: Tak.
0: Czyli bardzo wiele już umiejętności zdobyłaś tylko dzięki samej grze w tenisa. A czy oprócz tenisa jest jeszcze coś, co cię bardzo interesuje?
1: Gimnastyka.
0: Gimnastyka?

0: Tak.
1: Mhm. Ale to taka gimnastyka artystyczna?
0: Tak.
1: Mhm. I co potrafisz zrobić? Jakieś gwiazdę, przejścia? O, gwiazdę. Mhm.
0: Runda, mostek zostania.
1: Aha.
0: Spagat i sznurek.
1: Kiedy ty masz na to wszystko czas? Bo to przecież też wymaga dużo godzin ćwiczeń. Pewnie musisz codziennie ćwiczyć jedno i drugie, albo naraz, albo na zmianę, co?
0: No tak.
1: A dzisiaj miałaś tylko tenis, czy gimnastyka jeszcze cię czeka?
0: Tylko tenis.
1: Tylko tenis, a gimnastyka pewnie jutro?
0: Nie.
1: Nie. Inne dni masz gimnastykę.
0: Tak.
1: Basiu, a powiedz, czy jeżeli chodzi o przedmioty szkolne, to jest coś, co też cię interesuje, albo w czym jesteś też bardzo dobra?
0: W szkole jestem dobra ortografii.
1: Ortografia, bardzo trudne. Myślę, że dla wielu to jest jedno z najtrudniejszych rzeczy w szkole, żeby nauczyć się tych zasad ortograficznych, a tobie się to udało. Basiu, gratulacje w takim razie. Powodzenia zarówno na kortach tenisowych, jak i na różnych dyktandach, bo pewnie macie jeszcze takie w szkole. No i mam nadzieję, że będziesz rozwijała swoje umiejętności. Basia również dołącza do naszej super szkoły, super dzieciaków, super uzdolnionych i mam nadzieję, że będzie nam się ta szkoła jeszcze tutaj rozrastać i tych uczniów będzie coraz więcej. Basiu, a tymczasem czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
0: Tak.
1: Kogo?
0: Koty, tatę, mamę i mojego brata.
1: A jak ma na imię brat?
0: Witek.
1: Witek, pozdrawiamy Witka. Witek jest pewnie młodszy od ciebie, czy starszy?
0: Młodszy.
1: Młodszy, a on też gra w tenisa? Czy on też gra w tenisa?
0: Nie.
1: Nie. Czyli rozumiem, że to jest tylko twoja super moc i super umiejętność. Basiu, bardzo ci dziękuję za telefon i trzymaj się cieplutko, żebyś miała dobrą kondycję i dużo zdrowia na te wszystkie treningi. Do usłyszenia, pa, pa. To była Basia, która też potrafi wiele rzeczy dokonać. Już w wieku 9 lat potrafi być mistrzem ortografii, gry w tenisa, a także akrobatyki i gimnastyki. No dobrze, no to w takim razie czekamy na kolejnych śmiałków, którzy będą chcieli dołączyć do naszej super szkoły. Zobaczcie, jak nam się to szybko rozwinęło. Mieliśmy na początku tylko troje uczniów. Była Maja, która świetnie zapamiętywała różne rzeczy. Był Kuba, który miał świetny słuch i Franek, który potrafił rozwiązać wszystkie problemy, a nawet zagadki matematyczne. A okazało się też, że jest optymistą i my już teraz wiemy, kim jest optymista. Optymista to jest ktoś, kto bardzo pozytywnie patrzy na wszystko, co dookoła się dzieje. Mam nadzieję, że wy również jesteście takimi optymistami. A już za chwilę kolejna piosenka i mam nadzieję kolejne super talenty naszych super słuchaczy.

co miliardy liczy lat. Szybko gna przed siebie, lecz dokąd nie wieś

0: Wiecie co, aż mi się normalnie w głowie zakręciło od tych wszystkich waszych supermocy. Jak tak sobie teraz podsumować, kto się do nas dodzwonił w pierwszej godzinie i co nam się udało uzyskać od tych naszych słuchaczy, to naprawdę mamy super szkołę, super dzieciaków. Pamiętacie, jako pierwszy zadzwonił Staś, który nie tylko wiedział, kim jest optymista, ale nawet pływał na optymistach, nie na ludziach, tylko na łódkach. Łódkach, które się nazywają optymiści. Takie łódki to jest, myślę, że fantastyczna przygoda i polecamy wszystkim. Później dodzwoniła się do nas Lila, która oprócz tego, że świetnie pływa i potrafi jeździć na koniach, nie boi się ani wysokości, ani tych koni w ogóle, to jeszcze została przewodniczącą klasy, więc ma na pewno duże umiejętności przywódcze. Później dodzwoniła się do nas Basia, która świetnie gra w tenisa ziemnego, a oprócz tego jest jeszcze mistrzem ortografii. No i mamy jeszcze jednego słuchacza, który koniecznie musi nam opowiedzieć o tym, co potrafi. Dodzwonił się do nas Nikodem. Halo, halo, dzień dobry, witamy cię, Nikodemie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Powiedz, Nikodemie, czy ty chciałbyś dołączyć do naszej super szkoły super dzieciaków?
1: Tak.
0: Tak myślę. Czyli ty też pewnie masz jakieś super moce?
1: No.
0: No to powiedz, co to jest za super moc? Co potrafisz?
1: Grać w piłkę.
0: Grać w piłkę. A jaką piłkę? Nożną, siatkową, koszykową?
1: Nożną.
0: Nożną. Ale trenujesz, czy po prostu bardzo to lubisz robić?
1: Trenuję.
0: Trenujesz. I od jak dawna trenujesz piłkę nożną?
1: Na przykład mistrz.
0: Jeszcze raz,

0: Powiedz.
1: Od roku.
0: Od roku, no to już całkiem długo, czyli teraz rozpocząłeś drugi rok swoich przygotowań do tego, aby zostać piłkarzem.
1: Tak.
0: Tak. I co ci się najbardziej podoba w grze w piłce nożną?
1: Strzelać gole.
0: Strzelać gole, no tak. Ja bym też najbardziej chciała strzelać gole. I udaje się?
1: Tak.
0: No to świetnie. Czyli rozumiem, że potrafisz wykiwać wszystkich swoich kolegów i nawet bramkarza i strzelić taką piękną bramkę. I wszyscy ci wtedy biją brawa.
1: Tak.
0: A jak nazywa się twój klub? Pamiętasz?
1: Tak, Eskadra.
0: O, no to koniecznie pozdrawiamy wszystkich graczy i trenerów pewnie, co?
1: Tak.
0: A jakiego koloru koszulki macie w swoim klubie?
1: Pomarańczowy.
0: Pomarańczowy, bardzo ładny kolor. Pewnie dobrze się komponuje z zieloną trawą.
1: Tak.
0: No właśnie, a powiedz, teraz kiedy będzie już trochę chłodniej, to będziecie grać dalej na podwórku, gdzieś na boisku, czy przechodzicie na halę?
1: Pod balonem.
0: Pod balonem, ależ to będzie fantastyczna przygoda. Pod balonem jest trochę cieplej niż na dworzu, więc myślę, że to będzie super sprawa, żeby tam potrenować. Czyli pewnie jak zbliża się twój trening, to ty już przebierasz nogami i nie możesz się doczekać.
1: Tak.
0: A macie jakieś fajne rozgrzewki też? Pamiętasz może jakieś tak. rozgrzewki? Pewnie gracie w berka często, co?
1: Tak.
0: Tak? I co jeszcze robicie, żeby się rozgrzać?
1: Gramy mecze.
0: Mecze gracie, tak?
1: Tak.
0: Czyli tak na rozgrzewkę mecz i później też mecz. No i później to już pewnie wracacie bardzo zmęczeni do domu, co? Wspaniale, Nikodemie, no to bardzo ci w takim razie gratuluję twojej supermocy. A w przedszkolu też masz jakieś supermoce?
1: Nie.
0: Nie. A do jakiej grupy chodzisz do przedszkola?
1: Do chochlików.
0: Do chochlików, o, czyli wy takie spryciarze jesteście, takie trochę psikusy pewnie robicie różnym paniom, co? Bardzo mi się podoba ta nazwa. Pozdrawiamy w takim razie Chochliki i twoją super drużynę piłki nożnej. Mam nadzieję, że uda ci się kiedyś zostać takim prawdziwym piłkarzem. Pewnie o tym marzysz, Nikodemie, co?
1: Tak.
0: Tak, no to świetnie. No to w takim razie trzymam kciuki, żeby to się udało. A czy chciałbyś teraz kogoś...
1: Byłem na stadionie.
0: Byłeś na stadionie. O! No to pewnie już widziałeś takich prawdziwych piłkarzy i pewnie chciałbyś ich naśladować.
1: Tak, i grała Legia z Legią.
0: O! I kto wygrał? Pewnie Legia.
1: Tak, Legia.
0: No tak myślałam, no to dobrze. Nikodemie, powiedz w takim razie, czy chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Ignacego.
0: Ignacego, to twój kolega, czy brat?
1: Brat.
0: Brat. A brat też gra w piłkę?
1: Tak.
0: Tak. No to pozdrawiamy w takim razie również Ignacego. No i może rodziców pozdrowimy też, tak?
1: Nie.
0: Nie. O, to ciekawe. No dobrze. No to w takim razie, Nikodemie, ja ciebie pozdrawiam i mam nadzieję, że wkrótce opowiesz nam o twoich kolejnych sukcesach. Umawiamy się?
1: Tak.
0: Dobrze. No to bardzo ci dziękuję w takim razie i życzę ci dobrego popołudnia. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Ale jeszcze mój brat gra w tym samym klubie.
0: A, twój brat też gra. No to w takim razie musicie mieć świetną zabawę, jak wspólnie później wychodzicie i razem gracie w piłkę.
1: Tak.
0: Tak.
1: Pa, pa.
0: Pa, pa. O. I teraz już mamy koniec rozmowy. Dziękuję ci bardzo, Nikodemie. To był Nikodem, który opowiedział o swojej supermocy gry w piłkę nożną. A my wracamy do was już chwilę po godzinie 18, bo zbliża się punktualnie godzina 18, a za chwilę słyszymy się ponownie. To będzie druga godzina naszego spotkania w audycji Opowiem Ci Radio.
2: Autopromocja.
3: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. a najbardziej lubię ich opowieści.

0: o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja. Opowiem ci radio. Jechała grupa ludzi, a każdy z nich się nudził. Jechali w samochodzie po równej, szarej drodze. Jechali w wielkiej ciszy, skuleni niby myszy, i mieli proste włosy, i nóg nie mieli bosych. Nagle coś się zmieniło, każdy krzyczy jak wariat. Coś im gdzieś podskoczyło, chyba jakaś

zepsuło. Trzasnęło i zabłysło. Przybiegli zewsząd ludzie podziwiać widowisko. A tamci, co jechali, latarki odpalili. Lecz to im nic nie dało, bo zaraz zobaczyli, że się znów coś zepsuło. Wrze zbiorowa histeria. Co tak ciemno? Ratunku! Wyczerpana bateria?

widzieli wtedy ludzie, że straszna ciemność idzie, że nie potrafią uciec, a nic nie będą widzieć. Więc każdy prawie przysnął i prawie się położył, gdy w dali ktoś zagwizdał melodię pełną grozy. Przeniknęły ich dreszcze, to już jakaś parodia. Tyle przeszkód i jeszcze taka przykra melodia.

0: krzyknął:
1: cześć!
0: Do wszystkich! A skrzynka z narzędziami spokojnie stała za nim z napisem:

5 minut po godzinie 18. Ruszamy w drugiej godzinie naszej audycji Opowiem Ci Radio z kolejnymi historiami. W pierwszej godzinie szukaliśmy Waszych supermocy i całkiem sporo udało się ich znaleźć. Myślę, że Wy również, gdybyście tak się teraz zastanowili, to pewnie znaleźlibyście dużo swoich supermocy, bo na przykład pewnie jest wśród Was taka osoba, która jest na przykład bardzo punktualna. To jest bardzo dobra cecha i myślę, że w obecnych czasach całkiem niezła supermoc. Albo na przykład ktoś może mieć świetną pamięć, może być też zwinny, a może być na przykład muzykalny, może być też odważny. I takich supermocy pewnie każdy z Was ma bardzo dużo. Można byłoby je sobie wypisać i każdego dnia przypominać sobie, szczególnie wtedy, kiedy na przykład jest nam trochę smutno, albo kiedy mamy gorszy humor, albo kiedy coś nam nie wychodzi, że mamy jednak supermoce i te supermoce sprawiają, że jesteśmy kimś wyjątkowym. Kimś wyjątkowym może być każdy z nas i myślę, że warto zdawać sobie z tego sprawę. A skoro w tamtej godzinie szukaliśmy supermocy, to mam taką propozycję, aby teraz w drugiej godzinie naszej audycji Opowiem Ci Radio poszukać rozwiązań, poszukać rozwiązania pewnej zagadki. Mam dla Was przygotowaną zagadkę detektywistyczną, ale żeby ją rozpocząć, potrzebuję bardzo odważnych i bardzo zmyślnych słuchaczy. Więc już teraz przygotujcie sobie ołówki, kartki. Będziemy opowiadać pewną historię, a Wy będziecie musieli po tych wszystkich poszlakach znaleźć kogoś, kto jest winny całej tej sytuacji. Więc potrzebna jest dobra pamięć, dobry słuch, umiejętności rozwiązywania zagadek, wnikania w pewne umysły. A może właśnie to Wy rozwiążecie tą zagadkę. Zatem już po piosence ruszamy z naszą zagadką detektywistyczną, której tytuł jest Tajemnica zamkniętego gabinetu. No i już za chwilę mam nadzieję, że uda nam się ten gabinet otworzyć albo sprawdzić, komu się to udało. No więc uzbrojcie się w cierpliwość i mam nadzieję, że już za chwilę wspólnie rozwiążemy tajemnicę zamkniętego gabinetu.

Można nucić melodię, a można po prostu skupić się i może któremuś z was uda się rozwiązać naszą zagadkę detektywistyczną. Jej tytuł brzmi Tajemnica zamkniętego gabinetu. No i uwaga, słuchamy, co tam się wydarzyło. Otóż z biurka pana dyrektora w wielkiej firmie zabawkarskiej zniknął projekt supertajnego robota. Kradzież miała miejsce między godziną 16 a 16.30, gdy dyrektor wyszedł na spotkanie. Gabinet był zamknięty na klucz, ale w drzwiach jest małe okienko, taki lufcik, przez które mogłoby się prześlizgnąć dziecko albo ktoś bardzo szczupły, a może wysoki. Wokół gabinetu w tym czasie kręciły się tylko 4 osoby i teraz waszym zadaniem będzie wskazać, kto to mógł być, ale będą jeszcze różne wskazówki, jedne bardziej pomocne, drugie bardziej mylące, więc słuchajcie uważnie. Mamy 4 osoby, które kręciły się wokół biurka i wokół gabinetu pana dyrektora. Pierwszą osobą była pani Marta, sekretarka. Ona twierdzi, że od godziny 15.45 do 16.45 bez przerwy parzyła kawę w kuchni na drugim końcu korytarza dla ważnych gości. Drugą osobą, która kręciła się dookoła gabinetu, był pan Jan, ochroniarz, ale twierdzi, że w tym czasie robił obchód wokół budynku, a dodatkowo narzeka, że potknął się i bardzo boli go prawa noga,

przez co ledwo chodzi. Jest jeszcze jedna osoba, to Marek, młody praktykant, szczupły chłopak o wzroście 1,90 m. Mówi, że w tym czasie segregował dokumenty w archiwum na dole i nie był w ogóle na górze. Ostatnią osobą, która przebywała gdzieś w tamtych okolicach, była jeszcze Klaudia, sprzątaczka. Niska, wysportowana dziewczyna, która twierdzi, że myła okna na parterze i nikogo nie widziała. Czy domyślacie się, kto to mógł być? Kto z tych czterech osób jest najbardziej podejrzaną osobą, która w godzinach między 16 a 16.30 mogła wejść do gabinetu dyrektora i wykraść projekt supertajnego robota? No to próbujemy. 22 645 2055. Może chcielibyście przesłuchać którąś z tych osób. Może ona nam coś wtedy więcej odpowie. Może macie jakieś pytania do naszych podejrzanych. Jeśli tak, to dzwońcie. Może czegoś się dowiemy. Może uda nam się wspólnie rozwiązać tę zagadkę detektywistyczną.

0: 20 minut po godzinie 18, a my jesteśmy na tropie kogoś, kto włamał się do gabinetu dyrektora. Mamy czterech podejrzanych. Mamy panią Martę, sekretarkę, która parzyła kawę w kuchni na drugim końcu korytarza. Mamy pana Jana, ochroniarza, który kręcił się, ale podobno nie wokół gabinetu, ale budynku. No i dodatkowo narzeka na bolącą nogę. Jest też Marek, młody praktykant, szczupły, ale podobno segregował dokumenty na dole w piwnicy. I jest jeszcze Klaudia, sprzątaczka, która jest niska, wysportowana, ale myła okna na parterze i nikogo nie widziała. Ciekawa jestem, czy nasza słuchaczka będzie wiedziała, kto to może być. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
1: Helenka.
0: Helenka, witam cię bardzo. Helenko, powiedz, słuchałaś naszej zagadki detektywistycznej, pewnie robiłaś sobie jakieś notatki. Czy na twój taki wzmysł detektywa, kto to mógł być? Kto mógł się zakraść do gabinetu dyrektora?
1: Szczupły Marek.
0: Szczupły Marek. A dlaczego tak sądzisz?
1: Bo był szczupły i mógł się zmieścić w dziurkę.
0: Mhm. No ale był podobno gdzieś na dole, segregował dokumenty.
1: Ale podobno.
0: Podobno, to prawda, no właśnie. No, będziemy musieli w takim razie prześledzić jeszcze tutaj tę sprawę, bo Marek się nie przyznaje. A może miałabyś jakieś pytania do naszych podejrzanych?
1: A jakie dokumenty segregował?
0: O właśnie, jakie dokumenty segregował? Podobno Marek twierdzi, że segregował ściśle tajne archiwa, które znajdowały się w piwnicy, ale żadnego nowego projektu supertajnego robota tam nie było, bo on był na biurku dyrektora. On mówi, że ma styczność z wieloma supertajnymi dokumentami, ale akurat tego nie widział. Co ty na to?
1: Myślę, że i tak ten bardzo cichutko zakradł do dziurki, wślizgnął przez dziurkę i zabrał projekt robota.
0: No Marek jest szczupły, ale jest też bardzo wysoki. To pewnie byłoby dosyć trudne, aby przez taki lufcik...
1: Ale należąco.
0: A należąco. Ale ten lufcik jest na górze.
1: To tym bardziej wyjdzie, bo wysoki. Jak stanie na rękach, to włoży nogi do dziurki i przefiknie się jak rurka plastikowa.
0: Przefiknie się przez ten lufcik, tak sądzisz? No dobrze, to będziemy w takim razie drążyć ten temat i będziemy musieli jeszcze tutaj podpytać Marka, ale gdyby nie Marek, to miałabyś jeszcze jakiś inny ślad, kto inny mógłby to być? Czy Klaudia sprzątaczka, czy Jan ochroniarz, czy Marta sekretarka?
1: Sprzątaczka przez okno.
0: Sprzątaczka przez okno. O, to ciekawe. No dobrze, to w takim razie jeszcze musimy to w takim razie sprawdzić, czy okno było otwarte i kto to mógł być w takim razie. Helenko, bardzo ci dziękuję za twoje podpowiedzi i za twoje przypuszczenia. Pytanie do Marka też oczywiście padło i mam nadzieję, że Marek teraz się będzie tutaj musiał ostro wykręcać, żeby jednak udowodnić, że to nie on skradł ten super tajny projekt robota. Helenko, bardzo ci dziękuję jeszcze raz za twój telefon i mam nadzieję, że będziemy dalej próbować rozwiązać tę sytuację. Dziękuję ci bardzo. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa, pa.
0: No dobrze, to teraz skoro Helenka wskazała na Marka, to Marek powiedział, że to nie on i znalazł jeszcze jeden bardzo ważny ślad.

okazuje się, że jest ślad buta pod drzwiami gabinetu dyrektora. I to nie jest jego ślad buta. Ślad buta jest znacznie mniejszy i przypomina rozmiar 38. Kto mógł nosić rozmiar 38? Na parapecie okienka nie ma żadnego śladu. Jest on właśnie pod drzwiami. To oznacza, że ktoś musiał wślizgnąć się właśnie przez ten lufcik, bo okno jest nieotwieralne. Jest jeszcze jedna wskazówka. W kuchni, w której pani Marta miała parzyć kawę, znaleziono czajnik, ale woda w nim była zupełnie zimna, a ekspres do kawy był wyłączony z prądu. Czy to mogła być pani Marta? Wokół okienka nad drzwiami nie było też żadnego krzesła ani drabiny, na którą można byłoby stanąć, więc złodziej musiał doskoczyć i się podciągnąć. Kto to mógł być? 22 645 2055. Szukamy kogoś, kto wykradł super tajny projekt robota.

0: okazuje się, że bycie detektywem to bardzo damskie zajęcie, bo najpierw zadzwoniła do nas Helenka, a teraz dodzwoniła się do nas Zuzia. Witam cię, Zuziu. Halo, halo, dzień dobry. Jak myślisz, Zuziu, czy ty wiesz już może, kto mógł dokonać tego zakradnięcia się do gabinetu dyrektora i kto mógł wykraść ten super tajny projekt robota?
1: Tak.
0: Kto to mógł być?
1: Klaudia.
0: Klaudia. Klaudia, czyli pani sprzątaczka. Dlaczego uważasz, że to właśnie ona?
1: Bo jest wysportowana i mogła się wkraść przez lufcik.
0: No właśnie, mogła się podciągnąć, ale z drugiej strony okazuje się, że pani Marta, która miała alibi, bo parzyła kawę od 15.45 do 16.45, no albo parzyła ją z zimnej wody, albo coś jednak kręci, bo czajnik, który znajduje się na końcu korytarza, jest zupełnie zimny, a ekspres do kawy odłączony od prądu. I to nam trochę komplikuje sprawę.
1: Aha.
0: No właśnie. A jak sądzisz, czy może jakieś pytanie można byłoby zadać albo Klaudii, albo pani Marcie, a może panu ochroniarzowi, panu Janu? Pan Jan może mógłby odpowiedzieć.
1: Czy pani Marta, jak parzyła kawę, to czy ona...
0: Coś z tą kawą, prawda?
1: Mhm.
0: O co można byłoby tak zapytać? Czy można zaparzyć kawę zimną wodą? Raczej przydałaby się gorąca. Szczególnie jeżeli miałaby być dla gości. Jak sądzisz, o co można byłoby zapytać? Może panią Martę, może panią Klaudię? No z pewnością tak od razu się nie przyznają, ale może coś to nas naprowadzi na jakiś trop.
1: Czy pan ochroniarz naprawdę boli go noga, czy nie? Czy tylko udaje?
0: No właśnie. Pan Jan okazuje się, że ma kontuzję nogi, nie byłby w stanie doskoczyć do okienka ani się podciągnąć. Tak, ma stwierdzoną kontuzję nogi, no właśnie. A jednocześnie podobno przebywał na dworze. Chociaż, no, pan Marek też podobno przebywał na dole w piwnicy. No ale jest wysoki, więc mógłby się też podciągnąć, ale jego rozmiar buta nie pasuje, bo skoro jest wysoki, to but też jest dosyć długi. Jak sądzisz, jak by tu można było rozwiązać tę zagadkę? Czy masz jeszcze jakieś pomysły?
2: Czy ty, Panda, masz pomysł?
0: No może spróbujemy w takim razie dać szansę komuś innemu. Może jeszcze jakieś pytanie padnie na naszej antenie. A tymczasem, Zuziu, bardzo ci dziękuję za twoją próbę rozwiązania tej sytuacji. Mam nadzieję, że twoja wskazówka również przyda nam się na przyszłość. A tymczasem dobrego wieczoru ci życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do usłyszenia.
0: No właśnie, skoro pani Marta kłamała w sprawie parzenia kawy, bo zimna woda i włączony ekspres sprawiają, że czynią ją to najbardziej podejrzaną osobą, no ale małe szanse ma pani Marta na to, aby tak wyczynowo zakraść się przez lufcik do gabinetu dyrektora, no bo jest trochę bardziej otyła niż nasza pani Klaudia, sprzątaczka. Chociaż

Rozmiar buta zarówno pani Marty, jak i pani Klaudii jest podobny. No a pan Jan, no niestety, no on zostaje chyba poza kręgiem podejrzanych, bo jego kontuzja i rozmiar buta sprawia, że to nie jest pan Jan. No więc kto

0: No oczywiście, 40 minut po godzinie 18 trwa audycja Opowiem Ci Radio. No i już teraz pora chyba na kolejnego słuchacza albo słuchaczkę, która pomoże nam w rozwiązaniu naszej zagadki. Jest z nami Marysia, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię bardzo, Marysiu. Powiedz, ty słuchałaś pewnie bardzo uważnie naszej historii o tym, jak to zniknął pewien projekt z gabinetu dyrektora. Czy masz jakieś pomysły, kto mógł to zrobić, kto mógł wykraść ten projekt?

0: projekt?
1: Pani Marta. Klaudia.
0: Pani Marta albo pani Klaudia, tak? No właśnie. Pewnie te dwie panie są najbardziej podejrzane, bo obydwie noszą rozmiar buta podobny do 38. Ale która z nich, twoim zdaniem, mogłaby bardziej być tą, która wślizgnęła się przez ten lufcik? Czy masz może jakieś pytania do naszych podejrzanych? Można byłoby je teraz zadać.
1: Nie.
0: Nie masz żadnych pytań. Nie? No to dobrze, to kogoś w takim razie wskazała?
1: Słucham?
0: Kogo byś wskazała? Panią Martę czy panią Klaudię? Panią sprzątaczkę czy panią sekretarkę? Zarówno jedna,
1: panią
0: jak i druga.
1: Panią sprzątaczkę.
0: Panią sprzątaczkę. Dlaczego panią sprzątaczkę?
1: Bo jest już sportowana i mogłaby się szybko sprzątnąć. No i jesteś...
0: Mogłaby się wślizgnąć przez ten lufcik, twoim zdaniem? No właśnie, ale pani Marta z kolei nie ma alibi, bo kiedy mówiła o tym, że parzyła kawę, w rzeczywistości tego nie robiła, bo czajnik jest zimny. Czy może o coś warto byłoby zapytać panią Martę? Masz może jakieś pomysły, jakiś detektywistyczny zmysł podpowiada ci, o co zapytać panią Martę albo panią Klaudię?
1: Nie wiem.
0: Nie wiesz. No dobrze, no to w takim razie będziemy kombinować. Czyli generalnie stawiasz na panią Klaudię, że to ona musiała się wślizgnąć przez ten lufcik.
1: Tak.
0: Tak. Odrzucasz możliwości, że był to pan Marek albo pan Jan, ochroniarz.
1: Uh-huh.
0: Mhm. No dobrze, Marysiu, w takim razie bardzo ci dziękuję za twoją pomoc. Wskazujesz na Klaudię, podobnie jak nasza poprzednia słuchaczka Zuzia też wskazywała na Klaudię. Przekonajmy się w takim razie. Jeszcze raz ci, Marysiu, bardzo dziękuję za rozmowę i życzę ci dobrego wieczoru. Słuchaj uważnie, już za chwilę odgadniemy tę zagadkę. Kto to zrobił?
1: Dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Drodzy słuchacze, otóż wydaje mi się, że bardzo ważnym pytaniem byłoby, co w takim razie robiła pani Marta, skoro nie parzyła kawy? Gdyby takie pytanie zadać pani Marcie, no to w końcu okazałoby się, że po skruszeniu jej uporu, bo cały czas upierała się, że jednak parzyła tą kawę, okazało się, że poszła na ploteczki z koleżankami piętro niżej i niestety o włamaniu nic nie wie. Ale nie wykonywała też swojej pracy, więc na początku nie chciała przyznać się do tego, że to nie ona była tą, która znajdowała się na końcu korytarza. A zatem, czy to pani Klaudia? Czy to pani Klaudia wślizgnęła się do gabinetu? Otóż tak, mieliście rację. To właśnie pani Klaudia. Ponieważ jest szczupła i wysportowana, niezbyt wysoka, ale to, że miała odrobinę siły, pomogło jej w tym, aby prześlizgnąć się przez ten lufcik, zabrać tajny super projekt tajnego robota z gabinetu dyrektora i uciec z nim. Na szczęście panią Klaudię udało się złapać. No, niestety prawdopodobnie nie będzie przez dłuższy czas pełniła swojej funkcji sprzątaczki, a na pewno już nie w gabinecie dyrektora i nie w firmie fabryce zabawek, bo z tamtej została zwolniona, a tajny superprojekt udało się odzyskać. Drodzy słuchacze, nasza zagadka została rozwiązana. Pani Klaudia, to ona właśnie wykradła tajny superprojekt, kiedy dyrektor wyszedł na spotkanie. Miejcie się na baczności. Być może będzie takich zagadek znacznie więcej w naszej audycji, a wy będziecie mogli je odgadywać. A tymczasem bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy pomogli nam rozwikłać naszą tajemnicę zamkniętego gabinetu. Projekt został odzyskany, a szef trochę odbyć.

odetchnął. Pani Klaudia niestety trafiła do więzienia, no ale ktoś, kto zajmuje się kradzieżą, niestety źle kończy. Drodzy słuchacze, bardzo Wam dziękuję w takim razie za to spotkanie w naszej audycji Opowiem Ci Radio. Było mi niezwykle miło. Na początku odpowiadaliśmy na pytania o nasze supermoce. Było ich naprawdę dużo i bardzo Wam gratuluję tego, że jesteście tak bardzo wysportowani, mądrzy, inteligentni i macie tyle umiejętności. A w drugiej części rozwiązaliśmy bardzo trudną zagadkę detektywistyczną. No i na szczęście udało nam się złapać złodzieja. A już teraz nasza audycja powoli dobiega końca. Opowiem Ci Radio, nasza czwartkowa, popołudniowa audycja w Polskim Radiu Dzieciom powoli się kończy. Ja bardzo Wam dziękuję za to spotkanie i razem z Darią Brzezińską życzymy Wam dobrego wieczoru. Do usłyszenia, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom.

0: Babcia kurka, kurka złotopiórka, wesołą kokoszkę, zwariowaną troszkę. Kiedyś jej ta kurka uciekła z podwórka, babcia za nią truchtem drepce.
1: Wracaj!
0: Krzyczy,

0: Była dobra skoczka, wskoczyła tam nasza kwoczka. Wtedy babcia
1: hopla!
0: Też na aeroplan. Jak nie zaczną mu się szamotać, szarpać, dziobać, rzucać, miotać, drapać, łapać się za rygle, to przy skrzydle, to przy śmigle, aż przez takie szamotanie motor warknął niespodzianie. Śmigło kręci się jak fryga i samolot w górę dźwiga. Kurka w bek, babcia w płacz.
2: Co się dzieje? Kurko, patrz!
0: Kurka w bek, babcia w krzyk, a on sobie kosła fik. Kurka gdacze, babcia płacze, a on sobie buja skacze. Coraz wyżej się unosi, chociaż babcia błaga, prosi. Chociaż kurka motor dziobie, kurka drapie, śrubki skrobie. Aeroplan coraz chyżej, coraz śmielej, coraz wyżej. Na dół popatrzyły, dziwy zobaczyły. Wielkie góry jak kubki piasku, wielkie drzewa jak krzaczki w lasku, rzeki srebrne wstążeczki, łąki zielone chusteczki, domy, klocki drewniane, pola, kratki malowane, jeziora jak donice, pociągi jak gąsienice, ludzie jak mrówki, krowy jak boże krówki, a kurek to nawet nie widać. Popatrzyły do góry, co zobaczyły? Chmury? Akurat! Chmury już w dole były i ziemię przesłoniły.
1: Ach, babciu!
0: Krzyczy kurka.
1: Na głowie stają świat!
0: Aż tu naraz w środku nieba księżyc zjawia się przed niemi, ze 100 razy chyba większy niż ten, który widać z ziemi. Przymrużył jedno ślipie, a drugim groźnie łypie. Otworzył usta jak okno i byłby samolot połknął. Ale babcia zeskoczyła i nagle się obudziła. Patrzy, porządek wszędzie, nic złego się nie dzieje. Kurka siedzi na grzędzie i z babci się śmieje.

0: Rebuś odpowie! Rebuś podpowie!
1: I zawsze coś śmiesznego powie.
0: Uwaga, zagadka! Przychodzi stróż do lekarza okulisty i mówi, że nic nie widzi. Dlaczego? Bo zapomniał wyjąć głowy z piachu.

0: Autopromocja.
1: Gwidoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Gwidonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
5: Zapraszam na opowieści Gołębicy Gwidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
6: Są sny wielkie, jak planety. Są i małe, jak omlety. Są też długie, jak bagietki. Są i krótkie, jak skarpetki. Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki.

0: wróćcie do historii o marzeniusiu wielkim, który, jak się okaże, wcale taki wielki nie jest. Powróćcie do historii o nadziei, o wytrwałości, niezłomności. Powróćcie na fale sennego oceanu. Teraz.
1: Widzę, że już wszyscy do nas powrócili. Przyznam się szczerze, że na tym naszym statku z żaglami z chmur, co unosi się na sennych falach, zdrzemnęłam się troszkę.
0: To bardzo dobrze. Bardzo dobrze, Bella.
1: Ale już nie śpię, żeby was móc uśpić. Na czas choć jakiś.
0: Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, przemierzamy te niezwykłe, nieznane nam przestrzenie, aby odnaleźć wyspę, którą Marzeniuś Wielki zamieszkuje. Jednak do tej pory odnaleźliśmy wyspę, na której był kot Cynamon, jednak zupełnie zagubiony. Wiedział tylko, że chciał coś na niej stworzyć, o czymś bardzo marzył. Jednak marzenie od tak nagle zgasło. Przepadło, jakby się zgubiło, a on tego marzenia nie jest w stanie odnaleźć. Odwiedziliśmy również inną wyspę.
1: Tak, na innej wyspie to góra istniała, a jej szczyt to nurkował ponad chmurami. Musieliśmy się na nią wspinać. Na szczęście skrzydła wiatru nam w tym pomogły i uniosły nas na sam szczyt. A na tym szczycie samym spotkaliśmy orła Groma, który również zapomniał, po co tam przybył, co było jego największym marzeniem, co mogło się ziścić właśnie na tym szczycie, jakie marzenie mogło się spełnić. Zapomniał. Wypatrywał swojego marzenia daleko w przestworzach, ale nic nie zobaczył.
0: Wtedy stało się dla nas jasne, że te marzenia zabrał Marzeniuś Wielki. Porwał je na swoją wyspę i tam więzi. Być może nie tylko marzenia kota Cynamona, orła Groma, ale
1: może marzenia te na tej wyspie pomocy potrzebują, aby mogły uwierzyć w siebie, aby ci, co mają marzenia, uwierzyli, że one mogą się spełnić. Ale jeżeli Marzeniuś Wielki te marzenia innym odebrał, to jak tu marzyć? Jak?
0: Zatem kontynuujmy naszą podróż po falach sennego oceanu. Ciii. Słyszysz? Bella.
1: No, zaczął padać deszcz. Powolutku. Kropelka za kropelką. Żadna się ze sobą nie ściga, bo wie, że prędzej czy później dosięgnie oceanu i powróci do swojego wodnego królestwa.

0: zaczął padać delikatny deszcz. I deszcz przyniósł ze sobą...
1: O, rzeczywiście, tam w oddali widzę jakąś biel. Czy to chmury opadły na ziemię? Czy to chmury przykryły wyspę, która zaczęła się malować przed mymi prosięcymi oczkami?
0: To nie chmury, to gęsta mgła. Gęsta mgła pokryła wyspę, do której właśnie przybijamy.
1: Ojejku, wszędzie biel. Gdzie nie spojrzeć, tylko biel. Mam wrażenie, jakbym mogła mgłę w rączkach swych układać tak, że powstawałyby kuleczki, jak śnieżki, którymi mogłabym się rzucać. Może się porzucamy?
0: Nie teraz, bo wydaje mi się, że coś słyszałem.
1: A, rzeczywiście, coś jakby przebiegło też pod moimi nogami.
0: I pod moimi? Co to takiego? Coś, co jest szybkie? Coś, co jest niskie?
1: To chyba nie coś.
2: A co to, kto to, co to? Ktoś, nie coś.
0: Powiedział hrabia Myszkon.
2: A co to, kto to, co to? Coś przebiegło między nogami. Czyli, że co? Że ja nieprawdziwy jestem? Że zabawka? Że ja uczuć swoich nie mam? Że ja marzeń swoich nie mam?
0: Właśnie marzenia. Marzenia moje. Miałem ja wielkie, nie jedno marzenie, a wiele ich było, ale teraz tak pędzę właśnie, tak gubię się co chwilę i odnajduję po chwili, pędzę i gonię za marzeniami swymi, ale gdzie one są? W tej mgle ich nie widzę. Oj, a co to, kto to, co to? Pomóż ta mi ich szukać, pomóż ta.
1: O, oczywiście, hrabio Myszkonie, chętnie byśmy pomogli, ale nic tutaj nie widać. Tak po omacku.
2: A co to, kto to, co to?
1: Nawet ciebie nie widać, tylko słychać, a twój głos to wszędzie rozpoznam.
0: Tak, twój głos wszędzie, hrabio Myszkonie.
2: A co to, kto to, co to? Zatem kto mi pomoże odnaleźć moje marzenia? Były tutaj, wiem, że były. Gdzieś tam były.
0: Ale cóż to za marzenia były? Co się z nimi stało? Hrabio Myszkonie, obiecujemy ci, że twoje marzenia się odnajdą, że wyspa, na której zamieszkałeś, nie będzie mglista, że mgła ją opuści, że wszystko stanie się wyraźne, że powróci do ciebie to, o czym marzyłeś.
1: I obiecujemy ci, że się ziści, że się spełni. To nasza obietnica.
2: A co to, kto to, co to? Zatem teraz drogi nasze się rozłączą. I wy popłyniecie dalej w poszukiwaniu mych marzeń. I je uratujecie. Tak? A co to, kto to, co to? Czyli nadzieja. Nadzieja powstała. I może nadzieja chociaż tę mgłę zabierze, a później z wami marzenie przyniesie. A co to, kto to, co to?

0: Czy nasi słuchacze gotowi na bajeczkę? Chyba tak. A ty, drogi smoku?
1: Adaś ułoży w łóżku poduszeczkę, położy na niej głowę i chętnie się wsłucha w przepiękną bajeczkę.
0: Czyli można zaczynać.
1: Tak. A o czym będzie ta bajka?
0: O tym, jak szczęście bywa zmienne, jak czasem trzeba mu dopomagać i o pewnym ptaszku, który mimo iż był mały, magiczną moc miał całkiem sporą. Potrafił dopiec jak mało kto, gdy ktoś, jak to się mówi, zalazł mu za pióro. To co, mogę zacząć?
1: Tak, tak, czekam na bajkę, czekam.
0: A było to tak. Dawno, dawno temu wszyscy ludzie musieli bardzo ciężko pracować w polu. Każdego dnia wychodzili na rolę i pracowali na niej od rana do wieczora. Długimi godzinami wyrywali chwasty i sadzili swoje zboża, a praca nie była łatwa. Musieli zmagać się z męczącymi upałami, nieustannie dręczeni przez rosnące pragnienie. Czasami wstrzymywali swoją pracę, aby otrzeć sobie pot z czoła, ale chwilę później musieli znów rwać chwasty, bo pracy na polu naprawdę było dużo. Pewnego dnia we wiosce, o której właśnie opowiadam, wszystko wyglądało jak co dzień. Mieszkańcy po prostu ciężko pracowali w polu, w upale. Nagle nadleciał niewielki ptaszek. Usiadł na polu, a potem podszedł do jednej z pracujących kobiet. Poprosił ją o wodę, bo i on cierpiał tego dnia na straszne pragnienie. Pani miała ze sobą butelkę wody, ale nawet nie chciała słyszeć o dzieleniu się wodą ze zwierzątkiem. Jest upał, a mnie chce się pić. Nie mam zamiaru czegokolwiek ci dać.

0: dawać. Ptaszkowi było bardzo przykro. Jego pragnienie wciąż się jednak wzmagało, więc postanowił pofrunąć do innych osób pracujących w polu. Tu na szczęście sytuacja się nie powtórzyła. Ludzie rozumieli, że nie tylko im jest gorąco, dlatego chętnie podzielili się z ptaszkiem swoją wodą. Ten zaś grzecznie podziękował, po czym odfrunął. Gdy nadszedł wieczór, ludzie wrócili do domu, a ich pola pozostały puste. Wtedy ptaszek przyleciał znowu, przystanął na polu kobiety, która nie chciała dać mu wody i zaczął śpiewać swoją piosenkę. Rośnij, trawo, rośnij, na tym polu śmiało rośnij tu, gdzie odmówiono mi wody. Następnego ranka ludzie jak zawsze wrócili na pole. Kobieta, która odmówiła ptakowi wody, nie mogła się nadziwić. Chociaż zeszłego dnia tak ciężko pracowała, pieląc chwasty, teraz jej pole było porośnięte buszem trawy. Tego dnia musiała więc pracować jeszcze ciężej, a gdy tak pracowała, podleciał do niej ptaszek, prosząc o wodę. Wynoś się stąd. Nie widzisz, ile mam pracy z tymi chwastami? Muszę ciężko pracować w upale. Nie mam zamiaru ci dawać wody. Ptaszek poprosił więc innych ludzi, a ci znowu pożałowali jego losu. Podzielili się swoimi zapasami. Wieczorem sytuacja się powtórzyła. Ptaszek przyleciał na pole złej kobiety i zaśpiewał swoją piosenkę. Rośnij, trawo, rośnij, na tym polu śmiało rośnij, tu, gdzie odmówiono mi wody. Nazajutrz kobieta krzyknęła z wrażenia. Jej pole było jeszcze bardziej zarośnięte niż wcześniej. Szybko rzuciła się do pracy, aby do wieczora zdążyć je przywrócić do porządku. Także tego dnia przyleciał do niej ptaszek i także wtedy pani go przepędziła, nie dając mu wody. Dostał ją u innych ludzi, a wieczorem powrócił ze swoją piosenką. Rośnij, trawo, rośnij, na tym polu śmiało rośnij tu, gdzie odmówiono mi wody. Sytuacja powtarzała się codziennie, aż pewnego dnia kobieta postanowiła zapytać wiejskiego starego mędrca o przyczynę jej nieszczęścia. Starzec wysłuchał historii i zdradził, że chwasty rosną przez klątwę, jaką na jej pole rzuca ptak. Kobieta poprosiła więc o pomoc swego męża, a ten wykopał na polu dół i schował się w nim, czekając, aż przyleci ptaszek. Niedługo potem nad swoją głową i ten usłyszał ów ptasi śpiew. Rośnij, trawo, rośnij, na tym polu śmiało rośnij, tu, gdzie odmówiono mi wody. Mężczyzna wyskoczył ze swojej kryjówki i złapał śpiewające zwierzę. Chciał się na nim zemścić, ale biedny ptak zaczął prosić, aby nie robiono mu krzywdy. Jeśli pozwolisz mi żyć, w twoim domu nikt nie będzie już cierpiał głodu. Mężczyzna zgodził się na tę prośbę i wziął ptaka do swojego domu. Zbudował mu klatkę, a w jego spiżarni codziennie przybywało jedzenia. Po prawej stronie mięso, po środku napoje, a po lewej owoce. Niczego mu nie brakowało. A obydwoje z żoną nie musieli już pracować w polu. Mieli przecież wszystko, czego tylko mogli zapragnąć. Pewnego dnia, kiedy obydwoje wyszli z domu, a w środku pozostały tylko ich dzieci, do drzwi zapukała pewna kobieta i zapytała, czy mogłaby dostać czegoś do jedzenia. Chłopczyk i dziewczynka zgodzili się, zdradzając, że w domu niczego nie brakuje, odkąd zamieszkał w nim pewien ptaszek. Kobieta zainteresowała się tą wiadomością, a dzieci postanowiły pokazać jej zwierzaka. Otworzyły klatkę, a ptak tylko na to czekał. Szybko z niej wyfrunął i poleciał wsiną dal. Dzieci domyślały się, że rodzice będą na nich wściekli. Pognały więc za zwierzęciem, próbując je złapać. Biegły, biegły, biegły. Pokonały kolejne krainy, aż dobiegły do krainy ogrów.
1: Ogrów? A co to takiego?
0: To takie stwory. Trochę podobne do człowieka, a trochę niepodobne.
1: Aha, chyba zrozumiałem, ale nie do końca.
0: Mogę kontynuować?
1: Tak, tak, tak, tak, tak.
0: Ptak na dobre dzieciom uciekł, a one stały się już bardzo głodne. Wtem zobaczyły jakąś wioskę. Postanowiły pójść tam z prośbą o posiłek. Spotkane ogry zgodziły się zaprosić naszych bohaterów do domu i dać im obiad. Dzieci bardzo się ucieszyły, nie wiedząc, że jest to spisek potworów, aby je do siebie zwabić. Na szczęście zostały w porę ostrzeżone. Po obiedzie po cichu wymknęły się z chaty i otworzyły zagrodę dla krów, które wtedy uciekły na wolność. Dzieci pognały wraz z nimi, a ogry na próżno się zorientowały w tej ucieczce, więc nie mogły już niczego zrobić, żeby je powstrzymać. Dzieci wraz z krowami biegły, biegły, biegły, biegły, dotarły do swojej rodzinnej wioski. Gdy zbliżyły się do domu, zobaczyły, jak ich rodzice płaczą po stracie syna i córki. – Mamo, tato! – krzyknęły maluchy, ale rodzice nie mogli uwierzyć,

że to one. Płakali, przypuszczając, że nigdy więcej nie ujrzą swoich dzieci. Po chwili jednak zrozumieli, że obawy były niepotrzebne, bo syn i córka, których tak długo nie było w domu, mają się dobrze. Rodzice przyjęli krowy do swojej wioski, dzieci zasiadły do stołu na kolację. Jedzenia mieli mnóstwo, a wiedzieli, że dzięki krowom nie będą już więcej cierpieli głodu. Kolorowych snów, Adasiu. Kolorowych snów, drodzy słuchacze.

zasnął w komorze.

0: Dlatego to wystarczający powód, żeby nie zasnąć. Skoro nocą gwiazdy się na niebie złocą, to ja chcę to zobaczyć. I już!
1: W górze tyle.

Rodzice chcą was uśpić, a sami będą patrzeć w gwiazdy? A poza tym, czy kiedykolwiek jak ładnie zasnęliście, to obok łóżka leżała rano gwiazdka? Czas dotrzymywać słowa, kochani rodzice.

0: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
1: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
2: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
1: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
2: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
1: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
0: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Słuchacie Polskie

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu N97, a dzisiaj porozmawiamy o związkach, o parach, o relacjach, o tym, jak niepłodność wpływa na związek. Bo czasami tak galopujemy w drodze po ten najważniejszy cel, że zapominamy o tym, co było na początku, czyli o miłości, o relacji, o intymności i o tym, co nas łączyło. A już teraz ze mną w studiu gościni dr Joanna Kot, psycholożka, psychoterapeutka, współautorka strony i całej inicjatywy Płodnik.pl, ale też życiowo w najważniejszej roli mama 7 i 15-latka. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć.
4: No właśnie, co takiego trudnego jest w leczeniu niepłodności, w tej trudnej płodności, jak ją nazywacie, że ona jest tak dużym wyzwaniem dla związku, dla relacji?
5: To takie pytanie pewnie, o którym mogłybyśmy rozmawiać pół dnia.
4: Albo napisać doktorat.
5: Albo napisać doktorat, albo w ogóle stworzyć na ten temat oddzielny projekt. Dlatego właśnie, że tych wyzwań dla relacji jest cała masa. Począwszy od tego, że dosyć szybko pojawiają się takie płciowe różnice w radzeniu sobie ze stresem, który przynosi niepłodność. Kończąc na tym, to jest takie może drugie, po drugiej stronie tego spektrum, taka pozycja wcale nierzadka, w której znajdują się pary, kiedy pojawia się tak zwany sukces prokreacyjny, jak oni to nazywają. To znaczy na świecie pojawiło się ich upragnione, wystarane, wytęsknione.

0: wyczekane dziecko, ale ta relacja jest w bardzo kiepskiej kondycji. Wcale nie tak rzadko dzieje się tak, że tej relacji nie ma i właściwie została gdzieś zgubiona, zatracona w tym trudzie starań, w pośpiechu na badania, w tym grafiku wypełnionym procedurami, lekami i tak dalej. A pośrodku oczywiście jest cała masa problemów właśnie związanych z tym, że kurczy się taka relacyjna przestrzeń, która była właściwie naturalną codziennością pary, zanim rozpoczęły się trudności z płodnością. Czasami zaciera się taki, my to nazywamy mit czy sen, który śnił dwoje ludzi do połączenia się w parę i do snucia tej całej wspólnej opowieści. Poprzez problemy z intymnością, no bo przecież jest tak, że tak naprawdę w najbardziej intymny obszar relacji, jakim jest życie seksualne, wkraczają lekarze z całym planem współżycia albo niewspółżycia. Więc ten seks też bardzo często jest takim zadaniem do wykonania. Wręcz mówią czasami pary, że to jest taka nasza zmora, coś, czego po prostu my chcemy uniknąć, no ale ponieważ musimy to zrobić, to się to po prostu wydarza na zasadzie szybkiego odhaczenia po pracy w tak zwane te dni, czyli dni płodne, i to po prostu zatraca swój taki więziotwórczy, bliskościowy charakter, więc cała ta relacja traci jakby swój taki klej relacyjny i to bardzo mocno wpływa na relacje, więc parom się często wydaje, że dobra, zaciśniemy zęby, postaramy się jeszcze chwilę, a potem jak pojawi się dziecko, to wszystko wróci do normy i my zajmiemy się na nowo odbudowaniem naszej relacji, dbaniem o naszą bliskość, intymność i tak dalej. Ale czasami wtedy już jest za późno. Albo to odbudowywanie.
1: A czasami w ogóle nie ma takiego myślenia, że wtedy zaczniemy dbać o relacje, tylko jest takie myślenie trochę życzeniowe, że gdy nam się uda, to już wszystko będzie dobrze.
0: Tak, nasze życie wróci do tak zwanej normy. I tak, i czasami pary są takie mocno dotknięte w ogóle tym odkryciem, że właściwie to nic nie wróci, nie ma normy, prawda? Że jakby cała ta relacja została tak mocno zmieniona procesem starań o ciążę, że właściwie nie ma do czego wracać, trzeba stworzyć coś na nowo. I to się udaje oczywiście, tak? Bo to też jest taki, jak pojawia się dziecko w relacji, to jest taki naturalny próg rozwojowy każdej relacji. Każda relacja musi się przedefiniować. Tu jest to trochę trudniejsze z uwagi na to, że no, gdzieś tam baza tej relacji została nadszarpnięta poprzez trudne starania. Natomiast pary czasami w ogóle kończą w takim naprawdę trudnym miejscu z taką gorzką refleksją, że dobra, jakby pojawiło się to dziecko, ale właściwie nie ma nas. Nie ma nas jako pary, którą tworzyliśmy wcześniej i właściwie odbudowywanie tego jest dosyć trudne, kiedy pojawia się dziecko.
1: Więc trafiają do was pary, które po osiągnięciu tego prokreacyjnego sukcesu decydują się na rozstanie?
0: To się bardzo, jeżeli rzeczywiście są te momenty takie mocno kryzysowe i pary docierają do tego miejsca, że chyba nie jest tam już po drodze, to się zazwyczaj dzieje przed tym, zanim pojawi się dziecko. I rzeczywiście się wcale nie tak rzadko zdarza, że w trakcie tych starań dochodzą do takiego rozstaju dróg, w którym zazwyczaj mężczyzna, oczywiście to nie jest jakaś tam reguła, ale zazwyczaj statystycznie rozkłada się to tak, że mężczyzna mówi coś w stylu, wiesz co, ja tak, chciałem tego dziecka, ale nie za wszelką cenę, a na pewno nie za cenę naszej relacji, a kobieta naprawdę jest gotowa poświęcić znacznie więcej, żeby to dziecko się na świecie pojawiło. I czasami tutaj te ich drogi po prostu się rozchodzą. Mają zupełnie inne priorytety, są gotowi zapłacić zupełnie inną cenę za te dalsze starania i rzeczywiście nie jest im po drodze. Mają inną wizję tego, czym może być życie w relacji, czego chcą dla siebie i czasami w tym punkcie dochodzi do starań. Dochodzą do wniosku, że jednak faktycznie nie wygląda to dobrze jakby na tym etapie i czasami rzeczywiście podejmują decyzję o rozstaniu. Natomiast jak pojawia się dziecko, Ja czasami mam taką myśl, że są takie trochę ciche rozstania. W sensie, że ludzie są nadal razem, tworzą relacje, są parą.
1: Ale żyją obok siebie.
0: Ale żyją trochę obok siebie i coś, co zostało

0: utracony w staraniach, coś takiego ich bardzo relacyjnego, niekoniecznie zostało odzyskane czy odbudowane po tym, jak pojawiło się dziecko.
1: Mhm. A od czego zacząć taką odbudowę, gdy mamy już ten sukces?
0: Gdy mamy już ten... Ja myślę, że tak naprawdę warto jest zrobić to, co możemy zrobić w trakcie starań, żeby w ogóle do tego momentu nie doprowadzić, żeby nie stanąć tak naprawdę na krawędzi tej relacji, bo rzeczywiście są rzeczy, które można robić po drodze i to... Pary czasami mówią, że właściwie no tak, ale to są takie małe rzeczy, które nie robią nam efektu wow na co dzień. Wcale nie zmieniają drastycznie naszej sytuacji w staraniach, wcale nie przynoszą dużo fajnych, pozytywnych doświadczeń naszej relacji na co dzień, ale prawda jest taka, że te małe, drobne interwencje, bardzo niepozorne i na pierwszy rzut oka właściwie nie zmieniające za wiele.
1: A na przykład co?
0: Na przykład to, że... Czasami pary na przykład mają deficyt wspólnego czasu, bez tematu starań, zwykłego wyjścia do kina. Teraz sytuacja się szczęśliwie zmieniła, ponieważ jeżeli są podejmowane na przykład procedura wspomagana, to jest ona dofinansowana, ale jeszcze parę miesięcy temu pary odmawiały sobie wszystkiego, łącznie z właśnie takimi prostymi rzeczami, jak wspólne wyjście do kina, bo dosłownie oszczędzały na wszystkim, żeby uzbierać na procedurę. I czasami właśnie pary mówią o tym, że bardzo im brakuje czasu razem bez tematu starań, a ten temat się wślizguje właściwie każdą szczeliną w życie relacji, od śniadania, przez obiad, po kolację, jest tylko i wyłącznie temat starań, zwłaszcza inicjowany przez kobiety, które są bardzo zaangażowane w ten temat. Panowie mają taką chęć, żeby może czasami właśnie przejść na inne tory, ale to jest trudne i czasem właśnie zwykłe oderwanie się nawet uwagą od tego tematu i zwrócenie takiej relacyjnej energii w inną stronę jest właśnie taką witaminą trochę relacyjną, która potem pracuje, jeżeli chodzi o odporność tej relacji, jak pojawiają się trudności. A czasem właśnie pary są tak bardzo intensywnie razem w tych staraniach, że mówią właśnie, że im jest potrzebne coś innego. Rozdzielenie się na weekend, pobycie osobno,
1: za czym... Bez tego tematu.
0: Bez tego tematu, bez tej drugiej strony, z którą ten temat siłą rzeczy się kojarzy, prawda? Tak emocjonalnie to już jest to skojarzenie, mhm. Że jak patrzę na partnera, to myślę o staraniach. Jak patrzę na nią, to się obawiam kolejnej zainicjowanej przez nią rozmowy o tych staraniach. Ale za tym jest dużo takiego niepokoju, no, że jak to my mamy spędzić czas oddzielnie, chociaż to jest coś, czego najbardziej na świecie potrzebujemy, bo boimy się, że ta relacja się nam rozejdzie. A właśnie paradoksalnie to są takie rzeczy, które rzeczywiście pomagają parze dbać o tą bazę relacyjną i po prostu gdzieś tam nie nadszarpywać jej tyle, ile nie jest potrzebne, tak? No bo wiadomo, że jakoś ta relacja ucierpi siłą rzeczy w jakimś stopniu, ale nie trzeba doprowadzać tego do takiej skrajności, żeby zacząć w ogóle proces dbania o tę relację. To dbanie w trakcie starań jest trudne z uwagi na te różnice międzypłciowe, które się pojawiają.
1: No właśnie, to też często pojawia się w tym podcaście, że jeżeli para jest w procedurze in vitro, no to siłą rzeczy kobieta jest to bardziej zaangażowana, no ze względów medycznych, biologicznych i tak dalej.
0: Tak.
1: No i często kobiety mają takie poczucie niesprawiedliwości. Oczywiście to nie jest obwinianie partnera, tylko nie wiem, losu, świata, Boga, jeżeli ktoś wierzy. No ale to się pojawia, że ja muszę tyle zastrzyków, tyle wyrzeczeń, badań, zabiegów, narkozy i tak dalej, a ty raz tylko do pokoiku oddajesz próbkę nasienia i dziękuję, do widzenia.
0: Z przyjemnością do tego. Tak. Tak, i to właściwie jest taka chyba pierwsza trójka tematów wśród par, które powodują napięcia i konflikty, że właśnie to jest, po pierwsze to jest niesprawiedliwe i to jest moja osobista taka refleksja, że macierzyństwo w ogóle jest niesprawiedliwe. W tym sensie, że no, kawałek tej pracy zawsze będzie po stronie matki. Większy kawałek będzie po stronie matki jednak niż po stronie ojca. I te starania również takie są, że akcent właściwie jest położony na kobietę. Starania w procedurze in vitro są bardzo kobietocentryczne. Teraz to się trochę zmienia z uwagi na to, że Mężczyźni też są diagnozowani.

0: Tak, właściwie na start. Kiedyś to tak nie wyglądało, ale z uwagi na to, że ta niepłodność męska też jakby staje się coraz częstszym problemem, to mężczyźni na start są poddawani diagnozie. Natomiast faktycznie jest tak, że to jest niesprawiedliwe i to nigdy nie będzie rozłożone porówno w tej procedurze na kobietę i na mężczyznę. I kobiety mówią tak, wie pani, on naprawdę się stara, on jest ze mną na wizytach, on jest zaangażowany, on się o mnie troszczy po badaniach, po transferze i tak dalej, ale i tak mam poczucie, że mógłby robić coś więcej, że mógłby być bardziej wspierający, empatyczny, zaangażowany. I właśnie kiedy rozmawiamy sobie, ale właściwie to, co on jeszcze mógłby zrobić, żebyś ty miała takie poczucie, to tam jest cisza, bo on nie może zrobić nic więcej, dlatego że chociaż byłby najbardziej empatycznym partnerem czy mężem na świecie i naprawdę był z nią po prostu ramię w ramię w tych staraniach, w tej procedurze medycznej, to tak naprawdę ona dotyczy jej ciała, nie jego ciała. Więc on nie jest w stanie być w tym, w takim samym stopniu, w jakim jest ona jako kobieta.
1: A i tak mówimy o tej lepszej sytuacji, kiedy tak, partnerzy oboje są zaangażowani tak, niemalże porówno na tyle, na ile to jest możliwe. A też bardzo często słyszę od słuchaczek, od gościń, no, że mężczyzna się wycofuje, że one same chodzą na te wszystkie badania, na zabiegi. No i wtedy jest takie uczucie i niesprawiedliwości, ale też samotności.
0: Tak, i takiego opuszczenia. I to jest w ogóle taki ważny sygnał do podjęcia w relacji. Jakby co jest jakby powodem, co stoi za tą twoją nieobecnością, czy właśnie niezaangażowaniem. Bo tam naprawdę można odkryć bardzo ciekawe rzeczy. Są panowie, którzy mówią, ja już po prostu odpadam. Ja już nie jestem w stanie po prostu znosić tego dłużej. Są panowie, którzy mówią o tym, że właściwie to możemy do tego podejść na spokojnie. Przecież mamy jeszcze czas. Jak nie uda się tym razem, to się uda następnym. Poszukamy jeszcze jakiejś możliwości albo kolejnego specjalisty i tak dalej. I mają w tym jakiś taki rodzaj, powiedziałabym, luzu, dlatego, że oni rzeczywiście biologicznie mają ten czas, prawda? I mogą być ojcami dosyć długo, w dosyć późnym wieku, oczywiście też nie bez różnych ryzyk i obciążeń, ale oni faktycznie mają biologicznie ten czas, którego my kobiety nie mamy aż tyle. I stąd czasami panowie mają więcej takiego dystansu, więcej takiego spokoju, cierpliwości w takim myśleniu o tym, że dobra, jak nie udało się tym razem, to zastanowimy się, co zmienić i spróbujemy od nowa następnym. I oni rzeczywiście jakoś są bardzo po tej stronie, że to się prędzej czy później wydarzy, tylko po prostu musimy znaleźć swoją drogę do tego rodzicielstwa.
1: I a to kobiety są bardziej niecierpliwe.
0: A kobiety, nawet nie powiedziałabym, że są niecierpliwe, po prostu mają świadomość tego, że każdy miesiąc to jest stracona szansa, każdy cykl niewykorzystany jest straconą szansą i mamy tych szans po prostu z natury określoną ilość, nie mamy ich nieskończenie wiele.
1: A jeszcze ten czas strasznie się dłuży w niepłodności, już by się tak bardzo chciało,
0: tak,
1: a jeszcze nie, a dokładnie, jeszcze jakiś zabieg, a jeszcze nie ta faza cyklu,
0: tak jest,
1: a nie udało się ustrzelić w odpowiednim momencie wizyty u lekarza i tak dalej.
0: Tak, a z drugiej strony jest takie poczucie, że on bardzo szybko upływa. Że nawet jeżeli potencjalnie, statystycznie mam jeszcze kilka lat na to, żeby stać się mamą, to mam taki ogromny niepokój i właśnie presję tego czasu. Czuję, że ten zegar biologiczny tyka, bo on faktycznie tyka i my jako kobiety, no właściwie na co dzień, nawet będąc w toalecie, my bardzo namacalnie widzimy, że zmienia się nasza faza cyklu, że jakby minął jakiś właśnie etap tego cyklu, że jesteśmy w kolejnej rundzie, że jakby to, co jest za nami, przepadło, nie ma tej szansy po raz drugi. Więc my też mamy takie codzienne, namacalne znaki tego, że ten czas upływa, że nasz zegar biologiczny tyka, bo on tyka, to jest fakt, tak? I
1: mimo, że przez lata tak trochę obśmiewano to, że kobiety się przejmują tym upływem czasu, że panikują, że gdzieś desperacja się włącza i tak umniejszano naszym uczuciom, ale tak sobie myślę, że mamy do tego prawo, że chcemy być mamami i
0: tak,
1: to jest no, super ważny czynnik, każdy lekarz to potwierdzi.
0: To jest podstawowy czynnik w przypadku akurat kobiet, tak, w przypadku mężczyzn nie i stąd też właśnie oni, mężczyźni, panowie będą mieli

0: trochę takie, powiedziałabym, luźne podejście do sprawy, nawet właśnie w przypadku, kiedy są bardzo zaangażowani, bo rzeczywiście oni tej presji nie czują. Więc to im daje zupełnie inną perspektywę i zupełnie inny rodzaj w ogóle dystansu do całej tej sytuacji. Stąd też na przykład nie są gotowi aż na tyle poświęceń, na ile gotowa jest kobieta.
1: Mhm. Ja bardzo często słyszę w ogóle o takiej sytuacji, kiedy przez jakiś dłuższy czas nie udaje się zajść w ciążę i mężczyzn bardzo trudno namówić na to pierwsze badanie, w ogóle na wizytę w klinice leczenia niepłodności. A co dopiero mówimy o tym całym procesie, o rozmowie i o wsparciu.
0: Dokładnie i wysiłku takim emocjonalnym, który jest do podjęcia. Więc znaczy, po stronie panów to też jest taka trochę tajemnica, powiedziałabym, bo oni rzeczywiście jakby z jednej strony ten dystans mają i on jest zdrowy, ale z drugiej on trochę właśnie wynika z takiego stłumienia tego, co się z nimi dzieje, bo to nie jest tak, że oni nie przeżywają tych trudności związanych z niepłodnością czy ze staraniami. Bardzo to przeżywają w trochę inny sposób, jakby nie werbalizują tego tak jak kobiety. Dla nas kobiet rozmowa, werbalizowanie swoich stanów wewnętrznych, opowiadanie o tym, co się dzieje w moim świecie wewnętrznym jest po prostu czymś, co pomaga nam obniżać napięcie, redukować stres. Natomiast u mężczyzn
1: takie oczyszczenie trochę.
0: Tak, nadanie temu właśnie nazwy, wyrażenie tego w kontakcie, jakby to jest takie bardzo też fizjologiczne, tak? Jakby to nam podpowiada kobieca fizjologia, ta oksytocyna, którą mamy we krwi i która gdzieś tam nas skłania do poszukiwania więzi, do budowania właśnie ścieżki, takiej siatki społecznej, kiedy się robi trudno. Panowie w niepłodności mają taką tendencję, że chowają się do swojej jaskini i tam sobie obrabiają swoje trudne uczucia, swoje trudne myśli w głowie. Jak są jakby gotowi, to wtedy jakby się wynurzają, tak? I jakby my często po drugiej stronie widzimy ten efekt końcowy, tak? W sensie jest opanowany, zdystansowany, ma swoje refleksje, tak? Jakby aż tak nie, w cudzysłowie tego nie przeżywa. Mhm. Ale prawda jest taka, że on po prostu radzi sobie z tym w inny sposób. Tak oczywiście mówię upraszczając, tak? Niż radzą sobie kobiety. A często też nie radzi sobie, tak? Natomiast trudno jest mu to przyznać, trudno jest mu poprosić o pomoc, szukać w ogóle jakiegoś wsparcia dla siebie. I to też jest taki, wydaje mi się, ważny punkt do zaadresowania, dlatego że tych trudności po stronie mężczyzn też jest mnóstwo. Począwszy od tej, że jak nie mamy tego dziecka, ono się pojawia, to ja się czuję niemęski, tak stereotypowo na to patrząc. Kończąc na tym, że na przykład no, mam takie poczucie, że nie jestem na przykład w stanie dać partnerce potomstwa, dziecka, które pragnie, uszczęśliwić ją, widzę, jak ona tego chce, a na przykład mam problemy z płodnością i nie jestem w stanie, ten czynnik niepłodności jest po mojej stronie i po prostu cierpię, patrząc, że ona cierpi, nie mogąc być mamą, w cudzysłowie, przeze mnie. No i jest jeszcze ten aspekt właśnie tego, jak powiedziałaś, że no właśnie po stronie kobiety są te badania, lekarstwa, zastrzyki, procedury i tak dalej, a panowie po prostu wchodzą sobie na chwilkę oddać nasienie i nam się to właśnie wydaje, tak ja nawet trochę się zaśmiałam, że jakby po ich stronie jest przyjemność, jak wspomniałaś o tym, ale panowie, jak im się naprawdę stworzy fajną przestrzeń, to oni mówią otwarcie, czym to dla nich jest. Oni mówią słowa typu, ja po prostu się czuję uprzedmiotowiony, ja się czuję jak dawca nasienia. Ja nie czuję się jak podmiotowa strona w tym procesie, tylko po prostu jako ktoś, kto ma oddać pudełko z nasieniem i potem już nie jestem w ogóle do tego potrzebny. Teoretycznie ten proces może się odbyć totalnie beze mnie. Więc oni też mają różne swoje trudne doświadczenie w tym.
1: Ale wiesz, co ja tutaj słyszę? No. Że bazą wszystkich związków, chyba w ogóle niezależnie od sytuacji, no ale my dzisiaj mówimy o tej sytuacji właśnie niepłodności, jest rozmowa, że jakbyśmy więcej ze sobą rozmawiali, tak, to byśmy mieli większą wiedzę na temat tego, jak się czujemy, co myślimy, no, jak bardzo potrzebuje nas partnerka, jak bardzo docenia ten wkład i że tej przedmiotowości mężczyzny tak naprawdę nie ma. No ale rozumiem i szanuję, że takie odczucie może być, no ale w związku z tym, że niepłodność bardzo często wiąże się ze złością, ze wstydem, z poczuciem niesprawiedliwości,

0: sprawiedliwości, z takim podważeniem męskości, kobiecości, no to jak o niej rozmawiać, gdy tam jest tyle nawarstwionych, trudnych rzeczy?
1: Tam jest mnóstwo trudności, które w moim poczuciu wykraczają poza możliwości radzenia sobie w obrębie tej jednej relacji.
0: Mhm. Czyli potrzebne jest wsparcie?
1: Potrzebna jest, tak, siatka. Wsparcie, ludzie na zewnątrz, mała albo większa społeczność, która po prostu będzie z nami w tym tak trudnym doświadczeniu życiowym, bo no, niepłodność jest teraz jakby już oficjalnie jest na liście 3 najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych. Oprócz chorób nowotworowych i chorób związanych z układem krążenia pojawiła się niepłodność, więc skala problemu jest jakby ogromna i oficjalne statystyki to 1 na 3 pary, prawda? I teraz wystarczy sobie odliczyć wśród znajomych albo wśród rodziny statystycznie co trzecia para ma tę trudność, więc to nie jest tak, że jeżeli ja nie miałam problemu z płodnością albo ja jestem mamą czy tatą, to ten problem mnie nie dotyczy. To dotyczy nas wszystkich i po jednej albo po drugiej stronie, jeżeli nie jesteśmy osobami z diagnozą niepłodności, to mamy przyjaciół albo bliską rodzinę, która ma taką diagnozę.
0: Albo pracownika, albo, jest to
1: dokładnie.
0: Choroba przewlekła, czasami trwa wiele lat. To też
1: dokładnie
0: wpływa
1: tak.
0: na system pracy, zaangażowanie i wiele innych czynników.
1: Dokładnie. I właśnie część trudności pary moim zdaniem właśnie wynika z tego, że nakładają na siebie takie oczekiwanie, że my tutaj poradzimy sobie z tym problemem w obrębie naszej relacji, że nikomu o tym nie powiemy, nikogo jakby nie wtajemniczymy. I pary mają ku temu naprawdę ważne powody, bo to nieraz się zdarza tak, że no dobra, jakby komuś jakby uchylimy rąbka tajemnicy, ale dostajemy tak trudną reakcję w odpowiedzi, mm-hmm. tak raniące słowa albo tak krytyczny głos, że się po prostu wycofujemy i obiecujemy sobie, że nie zrobimy tego nigdy więcej. Więc po stronie w ogóle nas jako społeczeństwa jest też taka nauka bycia z tymi osobami, prawda? W sposób, który im nie dokłada stresu, obciążeń, trudnych uczuć, który może być naprawdę taką fajną przestrzenią dla nich do tego, żeby oni sobie z tymi trudnymi stanami mogli pobyć w otwarty sposób. I często kobiety mają takie oczekiwanie, że partner trochę będzie taką moją przyjaciółką w tych staraniach, nie? Że on mi dostarczy mhm. każdego rodzaju wsparcia, którego ja potrzebuję. A on często nie jest w stanie, jakby nie dlatego, że nie jest empatycznym partnerem, tylko to jest po prostu za dużo na jedną osobę.
0: Mhm. I też inne zasoby.
1: Inne zasoby, dokładnie. Inny sposób w ogóle reagowania też na pewne sytuacje. I kobiety mówią, no tak, ale on tak nie do końca mnie wspiera. Nie wiem, czy mu chyba mu nie zależy tak bardzo jak mnie. A może właśnie mu zależy i właśnie może staje na głowie, żeby cię wspierać, tylko to jest za dużo na was dwoje. Wy po prostu potrzebujecie siatki wsparcia, przynajmniej jednej osoby poza tą relacją, której można z zaufaniem powiedzieć w ogóle o tym, co się u nas dzieje.
0: Myślę, że ta siatka wsparcia to jest jeszcze w naszym kraju takie myślenie trochę życzeniowe. Oczywiście ja bym bardzo chciała, żeby tak było i wszystkim tego życzę, ale jednak zwłaszcza in vitro, zwłaszcza w kręgach takich mocno religijnych jest źle widziane. Często słyszę od par, że nie mogą powiedzieć rodzinie o tym, że tak. są w procedurze, bo nie będzie to dobrze widziane tak. ze względów właśnie religijnych. Często to leczenie wiąże się ze wstydem, ale myślę sobie, że zwłaszcza od momentu, kiedy mamy program Ministerstwa Zdrowia i te nakłady finansowe są dużo mniejsze, to możemy sobie pozwolić na terapię. I chciałam zapytać, jakie są możliwości wsparcia, gdy zgłasza się do was para, która mówi, że właśnie sobie nie radzi, że są w trudnym momencie. Jak to wygląda? Czy to zawsze jest terapia par, czy są jakieś inne opcje?
1: Czasami to jest terapia par, czasami tak naprawdę kuleje bardzo życie seksualne, więc też tak staramy się właśnie otwierać perspektywę par na to, żeby poszukiwały różnego rodzaju specjalistów, bo to nie musi być terapia. Czasem to może być weekendowy warsztat tantryczny, który jakby odbuduje im kawałek czegoś, na czym im bardzo zależy, więc my tak zawsze staramy się. Jak para trafia do terapii, czy na taką konsultację pary, to tam zazwyczaj są takie trudności raczej komunikacyjne, albo właśnie zarzuty, czy pretensje w obie strony. W sensie, że ty nie wspierasz mnie wystarczająco, a ty to byś ciągle chciała rozmawiać tylko o tych staraniach, już nie ma w ogóle nas. Tak, więc jakby tam często, jak trafiają pary do terapii, to właśnie z takimi

0: i komunikacyjnymi tematami. Natomiast tam jest dużo do zrobienia. Jest strefa seksualna, jest ta cała intymność, która jest do odbudowania i czasami naprawdę są fajne miejsca takie niekoniecznie związane z psychoterapią, które mogą być bardzo pomocne dla pary i dla odbudowania tej przestrzeni relacyjnej. Ale jak pary trafiają, to a nie trafiają zbyt często, bo zazwyczaj trafiają panie, nawet jeżeli one gdzieś tam reprezentują relacje i opowiadają o trudnościach tej relacji, to, no to zazwyczaj jest tak, że one trafiają na taką pracę indywidualną. Natomiast pary, kiedy przychodzą, to rzeczywiście tam są takie kawałki komunikacyjne i takie kwestie wokół tych starań, wokół których właśnie oni się tak zaplątują. W sensie po raz enty kłócą się na ten sam temat i to właściwie za każdym razem kończy się tak samo. Nie pojawia się żadne rozwiązanie, żadna świeża perspektywa. W związku z tym oni już przestają ze sobą rozmawiać, bo w sumie po co kolejny raz kłócić się w ten sam sposób? My i tak wiemy, jak się to skończy. A czasami też właśnie przychodzą w takim momencie kryzysowym, w sensie, że my nie wiemy właściwie, co mamy zrobić z naszą relacją dalej, czy ta relacja ma dalej sens, bo my w tych staraniach właśnie doszliśmy do takiego momentu, że zaczynamy kwestionować w ogóle nie tylko to, czy kontynuować starania, ale właśnie to, czy kontynuować tę relację. I to są takie ważne momenty, w których znajduje się od czasu do czasu właściwie każda relacja. To absolutnie nie przekreśla tego, co do tej pory jakby tworzyliśmy, kim byliśmy jako para. Natomiast to jest taki właśnie ważny moment, żeby się zatrzymać i wspólnie sprawdzić, czy to, co połączyło nas na początku, jest nadal świeże, jest nadal żywe, jest nadal aktualne, tak jakby relacyjnie między nami. Czy to nas nadal ożywia, jak sobie przypomnimy te nasze początki, to właśnie jaką relacją byliśmy, co nas jakoś do siebie zwróciło, co nas połączyło. I często właśnie powrót do tego tak zwanego mitu relacji i praca z tym mitem pomaga relacji odzyskać właśnie to, co sprawia, że ci dwoje ludzie, dwojga ludzie są nadal razem, ale też odszukać właśnie trochę takie nowe tory, nowe kierunki, nowe wektory na kolejny etap bycia razem. Trochę przedefiniować tę relację właśnie po to, żeby ona mogła nadal trwać, żeby się mogła jakby toczyć, rozwijać i być spełniająca dla obu stron. Natomiast tych możliwości naprawdę jest dużo. Jest cały obszar seksuologii, są różne warsztaty dla par, tantryczne, seksuologiczne, które naprawdę fajnie pracują dla par w takich sytuacjach. I często warto właśnie sobie zrobić taką burzę mózgów, co potencjalnie mogłoby nam pomóc, bo niekoniecznie terapia, taka psychoterapia będzie pierwszym wyborem mężczyzn. Oni niekoniecznie są jakoś tam otwarci na to, żeby właśnie chodzić i rozmawiać o problemach raczej i aktywnie poszukiwać rozwiązań w taki sposób, ale bardzo często są otwarci też na inne możliwości i czasami właśnie się pani skarżą na to, że no my mamy problem, ale ja nie mogę wyciągnąć tego mojego mężczyzny na terapię. On nie chce, on sobie nie wyobraża, że opowiada o naszych problemach obcej osobie. Albo nie wierzę, że rozmawianie o tym cokolwiek zmieni. I to jest taki ważny sygnał, ważna informacja i jakby okej, terapia czy psychoterapia nie jest dla każdego, ale w takim razie porozmawiajcie, jeżeli nie psychoterapią, to w jaki inny sposób wy możecie się zająć swoją trudnością. Jeżeli dla danego mężczyzny psychoterapia to nie jest opcja, to co on by zaproponował innego, żebyśmy jednak mogli się tym zająć i zaopiekować tą trudnością, która doskwiera nam obydwojgu.
1: Trochę się uśmiecham, dlatego że pamiętam taką sytuację, kiedy zapłaciłam 300 zł za wizytę u lekarza i usłyszałam: pani Karino, pojedźcie sobie na wakacje do Grecji, napijcie się winka, zjedźcie owoce morza. Ja wtedy się strasznie wkurzyłam, że w ogóle co to są za rady, że ja chcę działania, ja chcę jakiegoś konkretu, ja chcę być matką, a nie tutaj jakieś wakacje. Ale im więcej rozmów robię w tym podcaście, im częściej rozmawiam z ekspertami, właśnie z terapeutkami, z psycholożkami, to myślę sobie, że to była cenna rada, której ja wtedy nie potrafiłam przyjąć, ale właśnie ta odskocznia często daje nam ten luz, zwłaszcza gdy na przykład nie mamy diagnozy, która pozwala, ten luz nam pozwala

0: pozwala czasami zostać spontanicznie rodzicami i to jest mega cenne.
1: To jest mega cenne i to się dzieje w przypadku, wcale nie tak rzadko, kiedy do psychoterapii trafiają kobiety z diagnozą niepłodności idiopatycznej. Lekarze nie wiedzą, co jeszcze mogliby zaproponować, więc wtedy mówią, to proszę iść do psychologa. I te kobiety, jak trafiają właśnie do gabinetu na jakąś konsultację, to rzeczywiście jakby czasami okazuje się tak, że tego przymusu działania, tej presji, żeby robić, tej zadaniowości nawykowej jest tak dużo, że faktycznie w ogóle kontakt z ciałem, połączenie ze swoją miękkością, z brzuchem, z sercem jest po prostu niemożliwe. Tam to jest zablokowane. I teraz, czy to ciało może być domem dla dziecka? Jasne, że może być domem dla dziecka. To się dzieje, tak? Jakby, że kobiety, które są w takim bardzo zadaniowym trybie życia, zachodzą jednak w ciążę. Ale są takie historie i są takie drogi właśnie kobiet, które właśnie potrzebowały tego mitycznego odpuszczenia, tak jak ty o tym mówisz, i uwolnienia w ogóle głowy. Natomiast na pewnym etapie starań jest to bardzo trudno zrobić, dlatego że jest się w takim, ja to nazywam trochę w takim ciągu, jak jest się długo w staraniach i one rzeczywiście są intensywne i tam jest ta procedura medyczna i szereg badań i lekarstw i zastrzyków, to jest się trochę w takim napędzie, w takiej presji, że przecież już tyle zainwestowałam, nie mogę. Jak ja mam teraz odpuścić, nie? To znaczy, że to wszystko pójdzie na marne. Ja muszę właśnie jeszcze trochę docisnąć, jeszcze bardziej się postarać, jeszcze chwilę to wytrzymać, bo wiesz, że ten sukces się pojawi, tak? Natomiast właśnie paradoksalnie, jak pracujemy z Asią w Płodniku na warsztatach i zapraszamy kobietę trochę do takiej wstępnej pracy związanej z odpuszczaniem, to następuje taka martwa cisza i pojawia się ogromny niepokój i takie naprawdę przerażenie, że jak to odpuścić. Jak odpuszczę, to znaczy, że rezygnuję ze starań, to znaczy, że to jest porażka, że przegrałam.
0: Albo, że nie chcę tego dziecka.
1: Tak, i że nigdy nie będę mamą. Natomiast to nie jest odpuszczanie, to jest rezygnacja ze starań. I są kobiety, pary, które po prostu podejmują świadomą decyzję, że to jest koniec starań. Czujemy, że nasza droga w staraniach przynajmniej w ten sposób się kończy, tak? I po prostu pora to domknąć. Ale odpuszczenie, to nie chodzi tutaj nam o rezygnację, jeżeli tego nie chcesz. To nie masz przestać się starać, jeżeli czujesz, że masz motywację i pragnienie, aby być tą mamą. Tylko chodzi o to, żebyś znalazła trochę inne miejsce w sobie, z którego te starania możesz kontynuować. Miejsce, które uwzględni też twoje potrzeby, twój sposób, w jaki ty chcesz być w tych staraniach, twój naturalny rytm, twoje różne emocje, które się pojawiają i ci towarzyszą, twoje różne wartości, a nie miejsce właśnie, z którego będziesz siebie cisnęła z zaciśniętymi zębami i używała siebie i swojego ciała do tego, żeby osiągnąć jakiś cel, tak?
0: No to jest świetny sposób, żeby uniknąć takiej sytuacji, o której też często słyszę w podcaście, że dziewczyny mówią, że na przykład nie pamiętają 7 lat swojego życia, bo tyle trwały starania i że tam nie było przestrzeni na nic innego niż właśnie wizyty u lekarzy, diety, transfery, różne zabiegi, suplementacje i tak dalej, i tak dalej. I że na pytanie, co robiłaś w ciągu 7 lat, to potrafią powiedzieć tylko, że były w procedurze starań.
1: Tak, i teraz to będzie może trochę takie zaczepne, co powiem, ale procedura in vitro jest bardzo wymagająca, to prawda, i narzuca bardzo taki duży rygor, bym powiedziała, i dyscyplinę w planowaniu i tak dalej. A jednocześnie jest druga strona w ogóle tej postawy, tej wypowiedzi, bo przez te 7 lat to w tobie nie było też miejsca na nic innego. W sensie ty, chcący bądź niechcący, go nie zrobiłaś, nie zadbałaś o tę przestrzeń, nie uczknęłaś sobie tych 5% swojego życia, do których zaprosisz to, czego potrzebujesz. Cokolwiek to jest, czy partnera, czy bez partnera, czy jakby pasję, czy relacje z przyjaciółką, czy samotny wypad, cokolwiek, czy zwykłe poczytanie książki na balkonie. Ty też w jakimś stopniu nie robisz na to miejsca, bo zasysają cię starania i w tym jest bardzo łatwo utknąć i właśnie stracić taką przyczepność do

podłoża, prawda? I dać się właśnie porwać temu wirowi tej procedury, która jest szalenie wymagająca i naprawdę ingeruje w każdy możliwy obszar

0: jakoś to nie robi miejsca. To, jak wygląda procedura in vitro, nie robi miejsca na nic innego i to jest fakt, to jest prawda. Ale tym bardziej po twojej stronie jest zadbanie o to, żebyś ty robiła kawałeczek miejsca, nawet uszczerbek miejsca na coś innego w swoim życiu, bo to cię po prostu będzie zasilało. To będzie twoim paliwem w tych staraniach i nie sprawi, że te starania będą łatwiejsze. Nie będą łatwiejsze, będą tak samo trudne, ale ty w nich będziesz pełniejsza, będziesz bardziej przy sobie, będziesz szybciej wracała.
1: Na swoich warunkach pewnie
0: tak,
1: też.
0: Tak, będziesz szybciej wracała do tego spokoju wewnętrznego po trudnych badaniach, ale też to, co ty mówisz, jakby to będą starania, które są twoimi staraniami w zgodzie z tobą, z twoimi wartościami. Jest mnóstwo kobiet, które po kolejnym transferze, 5., 7., 10. mówią, wiesz co, ja właściwie od początku tego nie czułam. Ja tego nie chciałam, po prostu mi się wydawało, że nie ma innego wyjścia. Więc tak się wzięłam faktycznie za habety i włożyłam w to in vitro, ale szczerze, jak mam sobie sama szczerze odpowiedzieć, to w ogóle nie była moja droga. Ja bym to zrobiła zupełnie inaczej.
1: No i właśnie, żeby uniknąć takich sytuacji po tylu latach, albo żeby znaleźć wsparcie, gdy dojdziemy do takich wniosków, to polecam wam Płodnik.pl, tam dziewczyny wspierają. A dzisiaj dr Joanna Kot, psycholożka, psychoterapeutka, była moją gościnią. Do usłyszenia, Karina Terconi.

brzęczenie zaspanych much i w słońcu tańczący kurz i cień twój codziennie dłuższy, a drogę przesłania mgła, gdy z psem idziemy przez las błyszczący wilgocią lustek.

Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa.

Thank you.